zranione piołunem. W sumie rozumiem skrywanie sumień, niczym głosu za autotunem. W boomie strumień posunięć zmienia kierunek, uderza w ciebie piorunem. Nemezis sumiennie zlicza wolumen, a ty opłacasz rachunek.

wodomety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czym, śnię na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp, czuję w głębi trzewin. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika.

Rajbany ciemne jak szyby na Beksicie. Widzę, że ona widzi, że ją widzę. Chyba kiedyś mi się śniła, więc podejdę trochę bliżej. Oczy zielone tak jak Arizona. Bujam się w rytmie do tego co ona. Chyba lubi takie dźwięki, no bo leci Gypsy Woman. Rozciągam się na nich jakbym umiał w jogę. Trochę za wcześnie na żonę.

i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypę. Idziemy na

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry, 14.04, Warszawa, dworzec wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest

otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w życiu pełno wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosłeją za szybko.

zamyka mocy, trzymasz się w muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw. Bo inaczej zmarnujesz, no bo wiązki cały swój czas.

0: Radio i podcast.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze.

0: Lepsze z najlepszych to program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
3: Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu i jakie dźwięki wybrzmiały dzisiaj na antenie, zostańcie z nami. Gwarantuję, że to spotkanie Was zaintryguje, a może nawet zaskoczy.
0: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
4: Do mnie dołączył Jędrzej Rosiewicz.
5: No, dzień
4: nie
5: dobry.
4: Miał daleko, co prawda.
5: Nie.
4: Parę kroków miałeś.
5: Kilka metrów w zasadzie do przejścia, żeby tutaj się znaleźć.
4: W podwójnej roli. Dzisiaj.
5: Tak, w podwójnej, w potrójnej jeszcze wsparcie duchowe
4: a to
5: dla
4: zawsze.
5: Alicji Michalskiej.
4: A to tak, tak.
5: Wydawca, a teraz wejście. Wejście właśnie z tematem dotyczącym paszportów.
4: No właśnie, wszystko po to, żeby porozmawiać o paszportach, które gdzieś tam leżą w szufladach, wyciągamy je od czasu do czasu na lotniskach, a tu się okazuje, że skrywają coś więcej niż nasze dane.
5: Świetne tajemnice, no bo to się w ogóle wydaje, że paszport to jest taki dokument, który odchodzi już powoli do lamusa, szczególnie tutaj u nas w Europie, strefa Schengen. Paszport? A na co to komu potrzebne? No przecież teraz to na dowodzie się wszędzie
4: można wbić. Po to, żeby te stempelki mieć i wiesz, się chwalić, no
5: stempelki,
4: robić sobie zdjęcia.
5: No chyba, że polecisz do Iranu, a potem chcesz do Stanów Zjednoczonych, to taki stempelek raczej przyniesie ci więcej problemu niż korzyści. No i właśnie, i sama nazwa paszport. Passer la porte z francuskiego oznacza przejść przez bramę, przez takie bramy pod tytułem granice przechodzimy. Ale właśnie, te paszporty to nie tylko dokument, który umożliwia nam zwiedzanie świata, ale przede wszystkim, tak jak tutaj już powiedziałaś, to jest takie małe dzieło sztuki i wizytówka kraju. I najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oka. Kto to? Mickiewicz chyba, nie? Szkiełko i oko,
4: no, ktoś,
5: to sprawy.
4: Ktoś mądry.
5: Coś było. No i to jest ciekawostka, bowiem taka Szwajcaria na przykład, ja się przejechałem ostatnio po szwajcarskim paszporcie, bo mnie się po prostu nie podobała ta okładka, wyglądał dla mnie jak taki zeszyt, ale to niewidoczne dla oka, to jest najpiękniejsze. 4 lata temu Szwajcarzy przedstawili taki projekt, gdzie pod wpływem światła UV widoczne stają się tak, na nim takie skomplikowane wzory, pojawiają się nagle szwajcarskie zabytki architektury, krajobrazy, ale też topografia pasm górskich, to świetnie wygląda. Już na samej okładce w zasadzie.
4: Pisałam sobie, bardzo ładne, ale to jest podobno coś nowego, nowy paszport.
5: Tak, 4 lata właściwie, także świeżynka. No i Łotwa to samo, ona też tutaj postawiła na fotografie przyrody, które ujawniają nam się w świetle ultrafioletowym. Finlandia.
4: To się świeci.
5: To się świeci praktycznie. No, tak jak na to patrzysz, to tak jakby się świeciło właściwie. Finlandia ma bardzo fajny projekt i bardzo fajny pomysł miała. To już minęło sporo czasu, bo w 2012 Finowie umieścili w lewym dolnym rogu każdej strony fińskiego paszportu

0: mały rysunek łosia. I jak brałaś taki paszport fiński, to po szybkim przewróceniu kartek ten łoś zdawał się iść.
1: No i to jest pomysł.
0: Coś pięknego. I ta funkcja była tak uwielbiana przez Finów, że doczekała się kilku wersji. Potem zmieniono tego łosia na animację lecącego łabędzia, ale później jeszcze postawiono na naprawdę bardzo przesłodkie stworzenie, które znajduje się w obecnie wydawanych fińskich paszportach. Tak zwana nerpa obrączkowana. To jest taka foka. Słodziutka foka, ma taki fajny wyraz w twarzy, taki trochę lekko zaniepokojony. Ona sobie tam pływa w wodach arktycznych i wodach północnego Bałtyku. No, kreatywność, jeśli chodzi o robienie paszportów, jest niesamowita. U nas jest na przykład Bóg, honor i ojczyzna. Ja już mam z tym hasłem paszport, ale jeszcze, wiesz co, chyba się załapałem bez, tak mi się wydaje, jeszcze bez tego logo, tam na tej pierwszej stronie. Matko Boska, zdjęcia paszportowe, to jest temat w ogóle.
1: To jest temat na oddzielną rozmowę, ale my póki co zostaniemy przy tej artystycznej, ładnej stronie, tak ładnych jest. Zdjęć paszportów, które potrafią być naprawdę małymi dziełami sztuki. O tym dzisiaj rozmawiamy z Jędrzejem Rosiewiczem.
0: Małe dzieło sztuki, na przykład z Donaldem Trumpem w środku. No, to jest paszportowy rarytas na rynku ostatnimi czasy, bowiem...
1: Ewenement.
0: Obecne paszporty Stanów Zjednoczonych przedstawiają sceny z historii kraju, takie jak lądowanie na Księżycu, amerykańskie symbole są, Statua Wolności, ale, ostatnio była wielka rocznica, 250. urodziny Stanów Zjednoczonych i do niektórych amerykańskich dokumentów tożsamości postanowiono dodać wizerunek, a jakże miłościwie nam panującego Donalda Trumpa. Trump w mediach społecznościowych udostępnił zdjęcie tego nowego projektu i jest tam on z takimi zaciśniętymi pięściami na biurku. Jest deklaracja niepodległości w tle i jego podpis poniżej, charakterystyczny on ma ten podpis. No i jak informuje Departament Stanu USA, te paszporty już są dostępne od wczoraj, tylko do wyczerpania zapasów. No i nowy paszport USA, który mówi nam: witamy, ale zachowujcie
1: chociaż
0: się dobrze.
1: Mina Donalda Trumpa nie
0: zachęca
1: mówi,
0: do odwiedzin.
1: Nie, bo właśnie sobie wpisałam, raczej tak.
0: On napisał właśnie w swoich mediach Truth Social, że właśnie witamy, ale zachowujcie się dobrze, że taki tam napis, to by tak sugerowało, że ten napis ma się znaleźć w paszporcie. On się jednak nie pojawia na tych stronach paszportu i to będzie rarytasik, bo dostęp jest do tego dokumentu bardzo ograniczony. Amerykanie nie mogą się ubiegać o niego online ani pocztą, muszą się umówić osobiście w agencji paszportowej w Waszyngtonie. Także no spokojnie, nie dla wszystkich Amerykanów, dla chętnych na pewno. Natomiast pozostając jeszcze w tej tak zwanej zachodniej hemisferze, jak to niektórzy mówią, mamy Amerykę Południową i to jest naprawdę bardzo ciekawe, mnie to zaintrygowało, czyli Ameryka Środkowa właściwie, będąc precyzyjnym, no ale to jest jednak część Ameryki Łacińskiej, tyle tych nazw wymyślili i teraz weź się w tym w człowieku połap. Tam istnieje taka współpraca integracyjna między czterema państwami: Nikaragua, Salwador, Honduras i Gwatemala. To się tam nazywa profesjonalnie Central America for Border Control Agreement i one mają taki wspólny paszport środkowoamerykański i ten wygląd jest okładki świetny, bo mamy kontury państw Ameryki Środkowej i w zależności od tego, w zależności od państwa, o jakim mówimy, podświetla się ten, w sensie jest, wiesz, tak na złoto, taki zaznaczony to państewko, czyli jak mamy kontury tej Ameryki Środkowej i jest paszport z Hondurasu, no to Honduras jest taki na złoto zrobiony, no taki podświetlony. Bardzo fajnie. To jest taka trochę też jakby odpowiednik naszej strefy Schengen, może bez przesady, trochę tutaj może to nie jest aż tak, że można się tak super swobodnie poruszać, ale istnieją takie szybkie ścieżki, które umożliwiają po prostu poruszanie się, przekraczanie granic między państwami, ta właśnie Nikaragua, Salwador, Honduras i Gwatemala.
1: Czyli paszport otwiera granice, ale przy okazji może też otwierać oczy na to, jak wiele oczy o swoim kraju można opowiedzieć za pomocą ilustracji tych kilku stron papieru. O tym dzisiaj rozmawiamy z Jędrzejem Rosiewiczem.
0: Właśnie chciałem cię zapytać od razu, czy podoba ci się paszport? No wiadomo, to są twoje klimaty, paszport hiszpański.
1: Ja mam z paszportem hiszpańskim tak, że mógłby być nawet najbrzydszy na świecie, ale i tak byłby najlepszy i tak bym bardzo chciała mieć obywatelstwo hiszpańskie. Nie wiem, jak wygląda paszport hiszpański, ale sprawdzałam, że żeby go uzyskać, żeby mieć to obywatelstwo, to trzeba legalnie spędzić w Hiszpanii 10 lat.
0: Także... No to z przyjemnością. 10 lat w Hiszpanii, coś pięknego. Natomiast on ma rzeczywiście taki kolor bordowy, to jest taki dosyć dominujący kolor w Europie.

0: Vino tinto.
1: Tak, vino tinto.
0: Taki kolor.
1: Tak się nazywa? A, to takie już specjalistyczne określenia
0: tak,
1: na kolor.
0: Tak,
1: okej, no dobra. A polski? Właściwie tak jak patrzę, to kolorami od polskiego się za bardzo tutaj nie różni, ale może odcień jakiś. Są też paszporty czarne i to jest jedna z najciekawszych kwestii, jeśli chodzi właśnie o kolorystykę paszportów. Taki kolor ma paszport Nowej Zelandii na przykład, no bo większość jest niebieska, czerwona lub zielona. Ta czerwień pojawia się przede wszystkim w Europie. Zieleń, kolor islamu, więc... Jeśli mówimy o tych państwach, to najprawdopodobniej będzie to kolor zielony. Natomiast obok Nowej Zelandii, Angola, Kongo, Malawi, Palestyna, Tadżykistan i Trinidad i Tobago. Te kraje mają paszport czarny. Tylko 7 państw na świecie, które mają czarne paszporty. I Nowa Zelandia ma bardzo ładny paszport, bo tam jest jeszcze taki wytłoczony wzór srebrnej paproci, który zdaje się jakby owijać krawędź tej książeczki. To jest w ogóle ewenement w skali światowej.
0: Słuchaj, może powinny być też jakieś konkursy na najpiękniejszy paszport. Wtedy lotniska mogłyby też organizować takie wystawy. No ludzie na lotniskach mają dużo czasu, więc wtedy mogliby je oglądać. To jest pomysł.
1: No to jest pomysł.
0: Chociaż tego co wiemy, to wystawy sztuki na lotniskach to jest już jakiś tam standard w niektórych miejscach. W Polsce chyba jest taka inicjatywa na lotnisku Chopina.
1: Jest na Chopina.
0: Które
1: tak.
0: Współpracuje z Zachętą, prawda? I z Muzeum Narodowym.
1: A, okej, bo ty mówisz tutaj o sztuce, a ja tutaj jeszcze mi do głowy przychodzi ta wystawa rzeczy, które zostały, wiesz, zabrane osobom, które przyleciały gdzieś tam z jakichś egzotycznych państw.
0: A to w ogóle też ciekawe.
1: Widziałaś to? Ja ostatnio na to trafiłem, gdzieś tam jeszcze przed tą kontrolą bezpieczeństwa i jest taka witryna i tam jakaś noga słonia, jakiś spreparowany olbrzymi aligator. Ja się zastanawiam, gdzie ci ludzie to w ogóle zdołali spakować i przywieźć do Polski, ale oczywiście
0: może
1: no
0: może chcieli,
1: nielegalnie.
0: Żeby to się znalazło w tej witrynce po prostu.
1: No może tak, już wbijasz na okęcie, prawda, patrzysz, o, to moje, nie, więc...
0: No dobra, ale jeszcze na koniec chciałam cię zapytać, gdybyś mógł zaprojektować polski paszport, nasz paszport od nowa, to co by się na nim znalazło?
1: Wiesz co, chyba kanon polskich bohaterów. Jest to takie słynne zdjęcie, gdzie się umieszcza tych naszych bohaterów biało-czerwonych, czyli umieściłbym tam Mariusza Pudzianowskiego, Roberta Kubicę i Krzysztofa Piątka, którzy pojawialiby się na stronach polskiego paszportu w świetle UV.
0: No dobrze, to w takim razie ja trochę na kontrze, bo u mnie byłby to paszport przedstawiający no na pewno jakieś nawiązania do naszego folkloru, na przykład tego muzycznego, albo o, taki grający paszport, że wiesz, otwierasz, a tam nagle, nie wiem, Kaja i Bregowicz zaczynają grać.
1: Ale to trochę, jak tak, takie trochę, taka muzyczka ośmiobitowa chyba, nie? Takie jakoś się otwierało te laurki, jak na
0: tak,
1: urodziny,
0: tak, tak. No
1: coś
0: to taki
1: takiego.
0: Byłby mój polski paszport, po
1: a
0: prostu,
1: to jest bardzo
0: polski
1: dobry.
0: Folk grany.
1: A tego jeszcze nie było chyba właśnie,
0: no
1: muzyczny paszport, bardzo dobry pomysł, podoba mi się.
0: Jędrzej Rosiewicz dzisiaj o paszportach
1: Dziękuję.
0: Opowiadał, wraca na swoje stanowisko już.
1: A pa.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: To najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. To właśnie tutaj przypominamy Wam najciekawsze momenty z naszej anteny. Te, które inspirują, bawią i otwierają oczy na nowe zjawiska. Nie pozwolimy, żeby umknęły Wam ważne tematy i świeże trendy.
1: Na poranek czwórki zaprasza Alicja Michalska.
2: Już teraz w poranku czwórki zrobi się nieco bardziej kolorowo, bo z nami w studiu Ilona Sodolska, ekspertka od wizerunku i kolorów w biznesie. Cała na niebiesko, cześć.
3: Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
2: Ilono, czy dla ekspertki od kolorów w biznesie pora roku ma znaczenie? Bo myślę sobie o tym, że latem tych kolorów jest po prostu więcej i chyba chce nam się nieco bardziej z nimi eksperymentować.
3: Tak, mnie to cieszy, że chcemy bardziej eksperymentować. Dla mnie osobiście, jeśli chodzi o wybór kolorów, to pora roku nie ma znaczenia i właśnie to chcę pokazać, że kolory możemy nosić nie tylko latem, wiosną, ale również jesienią i zimą i też jestem właśnie zwolenniczką analizy kolorystycznej, która mówi nam o tym, jaka paleta barw jest dla nas najlepsza i te kolory będą dla nas dobre zarówno latem, jesienią, jak i zimą. Dlatego zachęcam właśnie, żeby nie iść tak typowo w te super neutralne kolory, które nam się kojarzą.

0: z porami roku, czyli wiosna, lato, dużo bieli, beżu częściej wybieramy, a tak, jesień tak. I zima, czerń, brązy, szarości, granaty.
1: Pomarańcz.
0: Tak, ja bym chciała, żeby właśnie te kolory były przez cały rok w naszej szafie.
1: Co kolory zmieniają w naszym życiu? Nawet te na ubraniach.
0: Bardzo dużo mówi o tym psychologia kolorów. Kolory wpływają na nasze emocje, sprawiają, że inni nas też odbierają w jakiś sposób, bo wpływają też na ich odbiór, na to, co oni o nas myślą. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby korzystać z kolorów, żeby właśnie wykorzystać ich potencjał, na przykład, żeby się doładować energią, kiedy mamy taki dzień, że już trzecia filiżanka kawy nie pomaga, to kolor będzie tutaj świetnym takim elementem, ale czasami potrzebujemy wieczorem na przykład wyciszenia, po całym ciężkim dniu takiego relaksu, więc wtedy też możemy użyć odpowiednich kolorów, które nas trochę uspokoją.
1: Czyli kolor ubrania może wpływać nie tylko na to, jak widzą nas inni, ale też na nasze własne samopoczucie, na nastrój czy pewność siebie pewnie też.
0: Oj, zdecydowanie, zdecydowanie. Ja radzę, żeby dobierać kolory do tego, jakie mamy wyzwania w danym dniu, czyli jeśli mamy jakieś trudniejsze spotkanie, negocjacje, warto tutaj wspomóc się takimi kolorami właśnie podbudowującymi naszą pewność siebie, czyli mówię tutaj o odcieniach czerwieni, fiolety też są taką rodziną kolorystyczną, która dodaje pewności siebie. Kiedy mamy trudne spotkanie z klientem, to właśnie tutaj radziłabym wybrać coś z rodziny zieleni.
1: Która no właśnie, tak, bo ta czerwień kojarzy się z pewnością siebie, ale też dominacją, prawda?
0: Tak, nie można
1: czasem
0: przesadzić.
1: Czasem to może w pracy jednak przeszkodzić.
0: Tak, tak, tak. Tutaj jest bardzo ważne, żeby ten kolor był dobrany do parametrów naszej urody i żeby nie przesadzić i żeby oczywiście zastosować go w naszym kontekście biznesowym, pracowym. Także trzeba wyważyć, znaleźć tą granicę i wtedy faktycznie kolor nas bardzo mocno wspiera, a nie przeszkadza, bo jeśli w którąś stronę przesadzimy, to zgadzam się, że może być za dużo tej dominacji i druga strona będzie się wycofywać albo atakowała.
1: A co jeśli czerwony nie pasuje do naszej karnacji, a my chcemy właśnie bardzo użyć tego koloru, żeby poczuć się trochę bardziej pewnymi siebie?
0: Mm-hmm. No to tutaj tak, pomaga nam analiza kolorystyczna, bo czerwony, jak sobie o nim mówimy, to myślimy pewnie o tym takim standardowym czerwonym, ale odcieni czerwieni jest wiele. Jest bordo, są czerwienie rdzawe, ale też takie spokojniejsze, żurawinowe, rozbielone. Ale faktycznie zgadza się, że są typy urody, które w ogóle z żadną czerwienią nie będą współpracowały. Jest ich niedużo, ale jednak no to wtedy są takie typy, dla których najlepszą czerwienią będzie róż. Więc wtedy ten kolor różowy też nas doładuje, doda nam pewności siebie.
2: Poranek czwórki.
1: A dzisiaj w poranku doradzamy Wam, jak sprawić, żeby kolory zagościły w naszym życiu, ale także w naszej szafie, na przykład kiedy na nią patrzymy i wybieramy outfity do pracy, bo okazuje się, że to, jaki kolor wybierzemy, może mieć także wpływ na to, jaki ten dzień w pracy będzie. A z nami dzisiaj cała na niebiesko Ilona Sadolska, ekspertka od wizerunku i kolorów w biznesie. Ja, Ilono, czytałam, że ten niebieski granatowy to podobno jest jednym z takich najczęściej wybieranych kolorów w biznesie. Co on komunikuje?
0: Tak, zdecydowanie. Kolor granatowy bardzo mocno wzmacnia zaufanie, czyli dlatego też jest często wybierany na ten kolor bazowy w biznesie. No i jeśli bym miała powiedzieć pod kątem urody, to faktycznie jest to jeden z najbardziej uniwersalnych kolorów, aczkolwiek też mamy różne odcienie granatu. Więc podobnie jak granat niebieski również wzmacnia i wzbudza zaufanie u naszego odbiorcy, ale też jest takim kolorem, który sprawia, że nasza część mózgu analityczna się aktywuje. Także też dlatego w biznesie często on jest wybierany, żeby właśnie ta nasza lewa półkula dobrze i sprawnie funkcjonowała.
1: Czyli jak chcemy zrobić jakieś uniwersalne uniformy do zakładania w pracy, no to raczej stawiamy na niebieski granatowy.
0: No, zależy, na czym polega nasza praca. Jeśli mamy dużo analizy, to tak, to polecam ten kolor. Nawet jeśli nie na ubraniu, to również w naszym otoczeniu, gdzieś na biurku. Także pamiętajmy, że kolory są z nami cały czas i możemy właśnie je stosować również w naszych wnętrzach, tak żeby sobie pomóc w pracy. Właśnie po godzinie 15 można sięgnąć po czerwony czy pomarańczowy kubek.

0: i się trochę doenergetyzować i to też nam pomoże.
1: Czy są kolory, które podświadomie kojarzą się z kompetencją, a inne z kreatywnością?
0: Tak, faktycznie możemy sobie taki podział zrobić, czyli już wiemy, że kolor niebieski pomaga nam w analizie. Jeśli chodzi o taki kolor kreatywności, to numerem jeden jest tutaj fioletowy, który jest tak naprawdę połączeniem czerwieni i niebieskości, czyli mamy tą analizę i mamy ten temperament, tą taką aktywację czerwieni połączoną w kolorze fioletowym, który pobudzi naszą kreatywność bardzo mocno.
1: Skoro mówimy o tych kolorach, to czy istnieje coś takiego jak uniwersalny biurowy dress code, który gdzieś tam, do którego warto się zastosować, czy to raczej odchodzi do przyszłości już?
0: Tak było, szczególnie ten dress code formalny, gdzie dominowały kolory te spokojne, neutralne, czyli granaty, biele, szarości i czarny. Pamiętajmy tylko, że czarny jest bardzo trudnym kolorem i najlepiej go wybierać po godzinie 18, bardziej na takie wieczorne spotkania biznesowe, a teraz już trochę mniej się trzymamy tych sztywnych zasad. Oczywiście cały czas po pierwsze zwracamy uwagę na branżę, na to, jaka jest kultura naszej organizacji, czy jest jakieś zalecenie od naszego pracodawcy, jak mamy wyglądać, ale już coraz więcej firm jednak stawia na tą swobodę i my możemy dobierać swój strój nieco bardziej pod naszą osobowość.
1: No to w takim razie, które elementy ubioru czy jakie kolory najczęściej właśnie tak nieświadomie psują ten profesjonalny wizerunek?
0: Myślę właśnie, że za dużo tych kolorów takich smutnych, ciężkich, niedostosowanych do naszej urody. No i czasami możemy w drugą stronę przesadzić, czyli na przykład za dużo kolorów z tej ciepłej strony koła. Mówię tutaj o rodzinie żółtego i pomarańczu. Pomarańcz trochę ostatnio nam wszedł do biznesu, ale pamiętajmy, że w tej takiej ostrej odsłonie, to cały czas nie jest to kolor taki standardowo biznesowy. W biznesie jednak, jeśli wybieramy te rodziny kolorystyczne, to bardziej w przygaszonych odcieniach, czyli rdzawe, ceglane, musztardowe, ale trzeba to już dopasować do swojej urody.
1: Z nami w studiu Ilona Sadolska, ekspertka od kolorów w biznesie. No właśnie, ale do pracy nie zawsze jedziemy, bo coraz więcej osób pracuje hybrydowo, zdalnie. Czy wtedy też warto dbać o te kolory, bo panuje też czasem takie przekonanie, a dobra, pracuję zdalnie, to tam założę cokolwiek na siebie. I jakich błędów najczęściej wtedy się dopuszczamy, kiedy pracujemy online?
0: Myślę, że taki najczęstszy błąd to jest po prostu postawienie na ultra wygodę, ale pamiętajmy, że jak mamy taki super wygodny strój i zakładamy sobie ten nasz dresik, w którym oglądamy wieczorem Netflixa, to on też niesie ten swój ładunek później z nami do pracy, czyli w tym dresie tak naprawdę, mimo tego, że jest super wygodny, no to nie pracuje się aż tak bardzo wydajnie. Są takie mechanizmy, no i okazuje się, że jeśli ten strój nawet przy pracy zdalnej jest trochę bardziej formalny, to my jakoś tak jesteśmy bardziej podciągnięci do pionu i wydajniej pracujemy.
1: Sami się mobilizujemy.
0: Tak, tak. Ubranie nas może mobilizować i wspomniałaś wcześniej o tych uniformach. Faktycznie nasz mózg tak koduje też ubrania. Tu jest ubranie do pracy, teraz pracuję. Tu jest ubranie do relaksu, więc teraz się odpręża moje ciało.
1: Szczególnie warto o to zadbać, prawda? Kiedy łączymy już dom z miejscem pracy.
0: Tak, ale pamiętajmy też, że te ubrania bardziej formalne są już teraz naprawdę wygodne i tkaniny są lepsze i nie uciskają tak mocno te ubrania jak kiedyś, także naprawdę można dobrze wyglądać, dobrze się czuć przy okazji i nawet na tym przysłowiowym home office wyglądać odpowiednio.
1: No właśnie, dobrze się czuć, bo pewnie teraz niektóre osoby, które nas słuchają, myślą sobie, nie, no ja to mam swój styl i nie zamierzam go zmieniać i dopasować jakoś kolorystycznie do potrzeb innych osób. Jak znaleźć ten własny styl w pracy, nie tracąc swojej osobowości, no a jednocześnie wpisując się w tę filozofię kolorystyczną, o której rozmawiamy?
0: Mm-hmm. No ja polecam takie kroki podstawowe, czyli najpierw znaleźć swoją paletę barw. Kiedy mamy tą paletę, naprawdę dużo łatwiej nam się komponuje szafę, zestawia ze sobą elementy. Później zastanowiłabym się danego dnia, jakie mamy wyzwania w pracy i wtedy zastosowała wskazówki z psychologii. psychologii kolorów, czyli te przysłowiowe negocjacje, coś takiego bardziej mobilizującego. Może mamy dzień po prostu pracy głębokiej i analizy, więc wtedy wybierajmy właśnie kolory z rodziny niebieskości, a później zastanawiamy się, jaki fason pasuje do naszej sylwetki i kiedy mamy te takie trzy podstawowe elementy,

0: i jesteśmy już z nimi zapoznani, no to wtedy możemy zanurzyć się bardziej w szukanie tych takich wyróżników naszego stylu, tych elementów, które faktycznie podkreślą naszą osobowość. Z moich doświadczeń wychodzi tak, że po prostu dzieje się to naturalnie. Kiedy już wiemy, z czego wybierać, to zauważamy, co nam najbardziej w duszy gra, co podkreśla naszą osobowość i faktycznie możemy to pokazać innym na zewnątrz.
1: O tym, jak kolor potrafi zmienić nasze życie, ale też podejście do pracy, czy wzbudzić zaufanie naszych pracowników, o tym dzisiaj rozmawiałyśmy z Iloną Sodolską, ekspertką od kolorów w biznesie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę w czwórce.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Başta da Češ jedine bil često gotova, dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist. Kto wpadł dzisiaj w jego progi? Artyści, twórcy i goście, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i którzy nigdy nie wychodzą ze studia bez zostawienia po sobie dobrej energii. Posłuchajcie sami.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: 7 lipca obchodzimy Światowy Dzień Czekolady i razem z nami w studiu czwórki jest pani Czekolada. Dzień dobry, Natalio, cześć.
5: Cześć, cześć wszystkim czekoladożercom i nie tylko.
4: Bardzo się cieszę, że wpadłaś do naszego studia w ten wyjątkowy dzień. No dzisiaj będziemy objadać się czekoladą. Dzisiaj chyba można, prawda? I kalorie się nie liczą.
5: Dzisiaj trzeba, chociaż wiele osób to dziwi, dlaczego Dzień Czekolady jest w środku lata, kiedy to w ogóle nie jest sezon na czekoladę, ewentualnie lody czekoladowe.
4: Ktoś wymyślił tę datę 7 lipca, czy ona jest
5: nie
4: przypadkowa?
5: Nie jest to z palca wyssane. Otóż przyjmuje się oficjalnie, że właśnie 7 lipca sprowadzono po raz pierwszy do Europy w 1550 roku ziarno kakao.
4: Okej, czyli jest co świętować. Czy ty właśnie w tym okresie letnim, teraz niedawno były straszliwe upały, trochę mniej też tej czekolady jesz, jak jest tak gorąco?
5: Wbrew pozorom nie. Dla czekolady to jest rzeczywiście trudny moment i ona pierwszy raz od wielu lat popłynęła u mnie w mieszkaniu, moje zbiory. Czekolada stała się płynna, dlatego że ona już gdzieś w okolicach 33 stopni, a
4: było 39.
5: Było, tak, dokładnie tak, więc to jest temperatura, w której ona po prostu się rozpuszcza. Masło kakaowe się rozpuszcza w takiej temperaturze, stąd to jest trudny czas, ale uwaga, ja częściej piję czekoladę, nawet powiedziałabym.
4: Czekolady na

0: gorąco?
1: Czekoladę na zimno, okay. Albo wywar z łuski kakaowej, albo bardzo modne teraz kakao ceremonialne. To jest duży trend. Ja jestem absolutnie w nim zakochana, ale moją ceremonią kakao jest po prostu mój codzienny rytuał picia kakao, w tym wypadku w lato na zimno, takiego kakao ceremonialnego.
0: O tym kakao ceremonialnym na pewno sobie porozmawiamy, bo aż huczy twój Instagram od tego, a dowiedziałem się właśnie scrollując twoje rolki. Natomiast zanim do tego dojdziemy, użyłaś innego bardzo ciekawego określenia, moje zbiory czekolady. I tutaj zaświeciła mi się lampka. No, mówi się o różnego rodzaju skarbach, o obrazach i tak dalej, o sztuce, a ty mówisz o czekoladzie, to ile tej czekolady masz?
1: No na pewno nie tyle, ile miał Montezuma, król Azteków, ziaren kakao, bo to podobno były tak ogromne, gigantyczne zbiory, więc tylu aż nie mam, zwłaszcza latem, ale ja regularnie dostaję od bardzo wielu producentów, manufaktur, fabryk czekolady do przetestowania produkty. Można powiedzieć, że jestem takim samozwańczym ekspertem, no bo nikt certyfikatu mi na to nie dał, ale wierzcie mi, jak się je od ponad 20 lat czekolady bardzo dobrej jakości, to człowiek naprawdę czuje tą różnicę i potrafi docenić. Więc ja mam szafkę, skrzynkę i jeszcze koszyk i wszystko jest wypełnione czekoladą. Ja też organizuję różnego rodzaju degustację czekolady, więc tej czekolady, ziarna kakao, właśnie kakao ceremonialnego jest naprawdę w moim mieszkaniu bardzo, bardzo dużo.
0: No dobrze, to ile jesz czekolady dziennie? Czy jakoś masz takie, prowadzisz rachunki w skali tygodnia, miesiąca?
1: Zacznę tak. Dietetycy badający dobroczynne właściwości czekolady zalecają około 2 klasycznych kostek czekolady dziennie, 2 do 3 kostek czekolady dziennie. Natomiast ja jem często więcej tej czekolady. Ja lubię mocny, intensywny smak czekolady i jeśli na opakowaniu producent takiego kakao zaleca 2 łyżeczki, to ja zawsze dam 4 łyżeczki. Ja bardzo często właśnie przed śniadaniem, jako taki pierwszy wstęp do dnia, piję sobie kakao, albo właśnie w ramach kolacji. Nie jem nic, tylko piję takie kakao, chociaż powinno się rano je pić, bo ono jest bardzo pobudzające.
0: Jak to przygotowujesz w okresie letnim i czy to jest słodkie? Bo domyślam się, że jak już jesteś koneserką czekolady, to też delektujesz się takimi jakimiś gorzkimi czekoladami. Im więcej kakao, tym lepiej. Im bardziej wykręca, im bardziej kwaśne, tym też jesteś bardziej zadowolona. Czy mam rację?
1: Trochę tak, trochę nie. To zależy. Jeśli chodzi o jedzenie tabliczki czekolady, ja nie lubię zbyt wytrawnych. Na przykład lubię ciemnomleczne czekolady, czyli czekolada teoretycznie mleczna, ale z bardzo wysoką zawartością kakao. I jeśli chodzi o kakao ceremonialne, ja też je najczęściej dosładzam syropem z agawy albo miodem, po prostu zwykłym miodem. Takie kakao ceremonialne, czy kakao naturalne, powiedzielibyśmy, tak, to jest nic innego jak miazga kakaowa. To jest nieprzerobiona miazga kakaowa, więc to musi być bardzo goryczkowe i właśnie o dużej kwasowości. Natomiast jeśli to jest zrobione z bardzo szlachetnego ziarna kakao, to tam będzie też naprawdę bardzo dużo ciekawych aromatów i smaków, bo związków takich aromatycznych jest ponad 600 w ziarnie kakao. To oznacza, że no tutaj będziemy mieć ferię tych różnych kwiatowych, karmelowych, orzechowych, owocowych aromatów i smaków. I rzeczywiście jest tak, żeby wyczuć te wszystkie aromaty, to nie możemy tego za bardzo zalewać zbyt dużą ilością mleka, śmietanki, czy dodawać zbyt dużo cukru, ponieważ to nam wypłaszczy ten profil smakowo-aromatyczny i no, nie wydobędziemy wtedy tak naprawdę całości tej dobroci, która jest ukryta w ziarnie kakao.
0: Kakao ceremonialne, tak, czym ono się charakteryzuje? Dlaczego to nie jest zwykłe kakao albo kakao
1: jasne.
0: Do picia?
1: Nazwa ceremonialne nawiązuje do praktyk Majów i Azteków, którzy po prostu pili je ceremonialnie. Ono było bardzo silnie związane z kultem płodności i generalnie z ceremoniami religijnymi, więc to jest taki ukłon w kierunku tych właśnie cywilizacji mezoamerykańskich. Natomiast dzisiaj jest to bardzo taki modny trend, żeby spotykać się w kręgach, gdzie przygotowuje się wspólnotowo w jakimś garnuszku, przepraszam, nad żywym ogniem, przy dźwiękach bębnów, czy jakichś innych.
0: Czyli takie doznanie prawie że mistyczne.
1: Tak, ponieważ mówi się, i to też jest wzięte właśnie jeszcze z cywilizacji mezoamerykańskiej,

0: że kakao otwiera serce. Kakao otwiera serce i troszeczkę to nawiązuje do tego, że ono ma rewelacyjny wpływ na układ krążenia, na układ sercowo-naczyniowy. I rzeczywiście wspomaga przepływ na przykład tlenu, rozszerza naczynia krwionośne, więc to nie jest tylko takie sialalala.
1: Dobrze, ale to się nie zadzieje, jeżeli na przykład po obiedzie opędzlujemy tabliczkę czekolady. Tak to nie działa, tylko to musi być prawdziwe kakao, tak?
0: Tak, ja zawsze mówię, że przy moich degustacjach, czy właśnie jak takie spotykamy się gdzieś tam w kręgu kobiet i pijemy to kakao ceremonialne, ja to nie robię w takiej formie oficjalnej. Natomiast ja zazwyczaj, jak jestem w kręgu kobiet, to przynoszę tam w termosie się kakao ceremonialne i rozlewam i mówimy na przykład dobrą intencję na koniec spotkania, na początek spotkania, jakieś dobre słowo dla siebie. I ja uważam, że po prostu samo takie przystanięcie, takie świadome zjedzenie czekolady, kostki czekolady, wypicie kakao, to jest super sprawa dla ducha i dla ciała.
1: Czy można w takim klasycznym sklepie, w markecie, w dyskoncie kupić dobrą czekoladę?
0: Jasne, że tak. To, że to są supermarketowe produkty masowe, przemysłowe, to nie znaczy, że tam jest sama chemia. Ja nawet robiłam taki eksperyment, kupując bardzo dużo tabliczek czekolady z bardzo popularnego dyskontu i sprawdzałam składy. I można powiedzieć, że te składy tak summa summarum nie były wcale takie złe. Prawo Unii Europejskiej ściśle mówi o tym, co możemy nazywać czekoladą. I na bardzo wiele tabliczek, które przetestowałam z marketu, tam tylko zdaje się jedna czy dwie tabliczki były wyrobem czekoladopodobnym.
1: Powiedz nam, ile powinna kosztować tabliczka dobrej czekolady?
0: Dobrej czekolady. Jeśli to jest tabliczka właśnie ręcznie tworzona od podstaw, to znaczy od ziarna kakao, to w moim odczuciu, z tego co znam od zaplecza, nie powinna ona kosztować mniej niż 20 parę złotych.
1: Jeszcze na koniec najważniejsze pytanie. Kto robi najlepszą czekoladę na świecie?
0: Najlepsza czekolada na świecie to jest każda kolejna, którą możemy spróbować.
1: Natalio, bardzo serdecznie dziękuję, że wpadłaś do naszego studia. Pani czekolada była razem z nami. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki i smacznego dnia.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie. Wioję na żywo.

0: To audycja Najlepsze z Najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Czwórka. To słychać.
3: To słychać.

0: jest. Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce będzie chłodno i pochmurnie, a w wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatury w całym kraju w ciągu dnia wyniosą przeważnie od 18 do 19 stopni. Jedynie na południu kraju osiągną lokalnie około 22-25 stopni.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu. Mm-hmm.

0: Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Po reklamie.
7: Czwórka. To słychać.
8: To słychać. To słychać.

0: poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Dzień dobry, na zegarze 5 minut po godzinie 7, a poranek czwórki otworzyła Zara Larsson z utworem Midnight Sun. No i tutaj od razu zadaję sobie w głowie pytanie, gdzie to lato? No bo jakże szybko z ekstremalnie upalnych poranków przeszliśmy do ekstremalnie chłodnych poranków. Dziś odczuwalna temperatura w niektórych miejscach w Polsce to nawet 6 czy 8 stopni. No a pamiętamy ekstremalne temperatury, które mieliśmy niemalże tydzień temu z hakiem tak naprawdę. No mówi się, że w marcu jak w garncu, a pogoda w tym garze jednak mocno miesza w tym roku w lipcu. Ale no to wszystko lekiem oczywiście poranek czwórki, a w nim najlepsza muzyka, najlepsze rozmowy, no bo to przecież słychać. Zapraszam.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Confidence Man i Jade w Poranku Czwórki, a na zegarze 13 minut po godzinie 7, ale postanowiłam, że już o poranku z samego rana, na samym początku warto Was trochę rozruszać, no bo być może ktoś wybiera się niedługo w podróż, a dla tych mamy coś specjalnego.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: A zasady konkursu są bardzo proste. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot do konkretnej walizki dla konkretnej osoby, a na samym końcu w paśmie po robocie Kuby Jamrozka o godzinie 18, po godzinie 18.30 wielki finał i tam będziecie mogli dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie walizkę. Proste? Myślę, że tak. Ja już za momencik zdradzę Wam pierwszy przedmiot dzisiejszego dnia, ale zanim to przypomnijmy sobie, jakie reakcje przywołała ostatnia wygrana.
4: Arku, to jest ten moment, w którym musisz bardzo, ale to bardzo głośno ucieszyć się z tego, że czwórkowa walizka jest twoja. Możesz śpiewać, możesz tańczyć, możesz piszczeć.
5: To może ja zatańczę.
4: Cwaniaczek, cwaniaczek.
5: Bardzo się cieszę. Żona jest w trakcie poszukiwań w czasu, więc na pewno się ucieszy, że jest walizka, bo ostatnio dwie nam się popsuły podczas podróży.
4: No to znakomicie trafiliśmy. Zresztą ta walizka jest tak ładna, że jak twoja żona zobaczy tę walizkę, to będziesz musiał wyłożyć trochę kasy, bo te wakacje będą naprawdę bardzo, ale to bardzo drogie.
5: Na pewno będą bardzo drogie, znając moją żonę.
1: Gratulujemy jeszcze raz Arkowi wygranej. Dziś możecie to być wy, bo kolejną walizkę, kolejne przedmioty dla Was mamy. A pierwszy przedmiot z poranka już za moment. Ja tylko podpowiem, że będziemy kompletować walizkę sędziego.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Poranek czwórki. Zapraszam, Dominika Płonka.
1: Przepięknie rozbudzić was może Disclosure i utwór The Sun Comes Up.

0: a teraz czas na pierwszy przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: To gwizdek. Zapamiętajcie to bardzo dobrze i uważnie. Kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać popołudniowa oraz po robocie, a po 18:30 wielki finał. Powodzenia.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.

0: poranek czwórki.
1: JT i utwór Nam w poranku czwórki, a na zegarze 28 minut po godzinie 7. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Alicja, czy ty zdążyłaś się z kimś pokłócić albo kogoś sprowokować w drodze do na poranek?
2: Przygotowałam sobie dokładnie to samo pytanie do ciebie.
1: Ale ja jestem prowadzącą, więc potrafię pierwsze pytanie użyć tych takich wstępnych.
2: Chciałam właśnie powiedzieć, że mamy dopiero 7, no 28, więc trudno, żebyśmy się z kimś pokłócili już od samego rana, no chociaż wiadomo, sytuacje
1: są różne. Ja mogłabym zdążyć na przykład tutaj z panem realizatorem albo z panem wydawcą, myślę, że od godziny 7 to tak spokojnie właśnie, miałabym na to czas.
2: Tak się właśnie zastanawiałam, czy jak przyjdę tutaj, to czy będzie jakiś konflikt i czy będzie trzeba go rozwiązywać i czy będę musiała użyć retoryki, o której będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Tym bardziej, że mam wrażenie, że poranek jest w ogóle takim momentem, kiedy łatwiej o spór i łatwiej kogoś zdenerwować. Mam wrażenie, że ja na przykład o siódmej rano mam taką minę, że nie warto w ogóle się jakkolwiek do mnie. No może o tej 7, jak już tu wchodzę do studia, jest okej, ale taka 6 z hakiem to rzeczywiście wolałabym się na miejscu osoby trzeciej do siebie nie odzywać.
2: Wtedy najlepiej się nie odzywać po prostu.
1: No to w takim razie więcej takich dobrych rad za moment.

0: Płonka.
1: To był Ice Cube i That New Funkadelic. Takie brzmienia na pewno potrafią nas rozbudzić o poranku. Czy rozzłościć? Już chyba nie do końca. Mamy nadzieję, że nie.
2: Nie, to było bardzo pozytywne.
1: Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska i dzisiaj trochę o sporach właśnie sobie porozmawiamy po tym naszym pięknym wstępie.
2: Tak, o tym jak rozwiązywać te spory albo im w ogóle zapobiegać, żeby ich w ogóle nie było, no bo taki scenariusz chyba byłby najlepszy. No mamy teraz 7:33, więc bardzo możliwe, że ta szansa na pokłócenie się z kimś wzrosła od tej 7:28. No,
1: myślisz, że nie w drugą stronę właśnie? Że im później, tym tacy jesteśmy łagodniejsi jednak?
2: A że może się uspokaja w nas po prostu to wszystko.
1: No, chyba, że taki wczesny poranek to w ogóle już taka pora, kiedy jesteśmy tak zaspani, że się nie da pokłócić w drugą stronę.
2: Słuchaj, dzień dopiero się zaczyna, a okazji do konfliktów na pewno nie zabraknie, no bo korek w pracy, opóźniony autobus, nerwowa atmosfera w biurze, czy jakieś nieporozumienie z bliską osobą, czy nawet zwykła kolejka w sklepie, czy w piekarni, no generalnie czasem wystarczy chwila, żeby emocje wzięły górę i zrujnowały nam dzień. No tutaj z pomocą przychodzi sztuka prowadzenia i rozwiązywania sporów. Choć brzmi nieco przewrotnie, no to psychologowie podkreślają, że sam konflikt generalnie nie jest niczym złym, bo jest to naturalny element naszego życia, relacji w pracy, w domu, czy nawet podczas krótkiego spotkania z nieznajomym. Kluczowe jest jednak to, czy się różnimy, ale to, jak o tych różnicach rozmawiamy. Czy potrafimy wysłuchać drugiej osoby, opanować też czasem nasze emocje, no i jasno powiedzieć, czego potrzebujemy. Jak się okazuje, jednym z podstawowych narzędzi, w które warto się zaopatrzyć przy tych konfliktowych sytuacjach, jest spokój, wręcz ten stoicki spokój. O tym opowiedział mi Jakub Podgajnik z Akademii Retoryki.
3: Myślę, że można najprościej powiedzieć stoicyzm, bo w sytuacji, gdy ktoś nam zajdzie drogę, to w 99% przypadków najlepiej będzie po prostu wziąć głęboki oddech, zacisnąć ręce na kierownicy i pojechać dalej. Natomiast kiedy na przykład szef jest naburmuszony, jest jakaś konfliktowa sytuacja, albo ktoś robi coś wbrew naszej woli i chcemy zareagować, to najczęściej najskuteczniejszą metodą będzie być szalenie spokojnym i szalenie rzeczowym i uprzejmym.
2: No wiadomo, że jeśli chodzi o ten stoicyzm, to jest to znacznie więcej niż sam sposób reagowania, no ale cała filozofia życia, ale można pożyczyć z niej właśnie ten spokój, który jest jedną z najważniejszych umiejętności podczas sporu, to właśnie wtedy mamy największą szansę, by zostać wysłuchanym i przekonać drugą osobę do swoich argumentów.
3: Bardzo często w sytuacji w pracy możemy dojść do takiej chwili, gdy ktoś z nami eskaluje konflikt tylko po to, żebyśmy my też zaczęli eskalować. I wciąga nas na swój grunt, czyli taka kłótnia dla kłótni. Najlepsza metoda? Zachować się inaczej, czyli wtedy, kiedy spodziewa się, że my zaczniemy też się unosić, wyciągać rzeczy z przeszłości, zachować żelazny spokój. W dłuższej perspektywie ta sytuacja się uspokoi.
1: To ja jeszcze podpytam w takim razie słuchaczy o poranku. Czy wy macie jakieś protipy, dobre wskazówki, jeżeli chodzi o rozwiązywanie sporów? Jeżeli tak, jeżeli macie swoje sprawdzone metody, to dzwońcie 226452100, a do tematu wracamy za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Crack Rock w poranku, na zegarze za 21 minut, godzina 8. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Rozmawiamy o tym, jak się nie pokłócić o poranku po prostu, albo jak już się kłócić, to jak się kłócić, żeby się źle nie kłócić.
2: Dokładnie tak. Tu z pomocą może nam przyjść retoryka, czyli taki moment, gdy emocje biorą górę i zaczynamy mówić szybciej, też mniej uważnie słuchamy i reagujemy impulsywnie, no to ta retoryka uczy nas, że skuteczność dyskusji nie polega na podniesieniu głosu na przykład, prawda? Tylko na opanowaniu rzeczowych argumentów i szacunku też dla rozmówcy, no bo też warto pamiętać, że spokój nie oznacza rezygnacji z własnego zdania, no wręcz przeciwnie, pozwala wyrazić je jasno, stanowczo i bez tej niepotrzebnej eskalacji konfliktu. Jest taka nawet złota zasada anglosaska. Miękko do człowieka, twardo do problemu. I w świecie dobre, prawda?
1: Dobre. Dobre na poranek.
2: W świecie negocjacji to jest taka zasada od lat powtarzana. Jej autorzy przekonują, że nawet jeśli stanowczo bronimy swoich racji, no to nie powinniśmy atakować tego rozmówcy. No zamiast oceniać jego charakter czy przypisywać mu złe intencje, warto skupić się na samym problemie i po prostu wspólnie poszukać tego rozwiązania. No taka zmiana perspektywy sprawia, że rozmowa przestaje być tym takim pojedynkiem, a staje się próbą rozwiązania konkretnej trudności. Mówi się też często o tym, że zawsze warto mieć ostatnie słowo. Lubisz mieć ostatnie słowo?
1: Pewnie,
2: czy odpuszczasz?
1: Pewnie niektóre osoby mi najbliższe by się ze mną o to pokłóciły. Ja bym powiedziała, że nie, a ktoś by powiedział, że tak. Więc może tutaj zostawię bez komentarza w takim razie, żeby ktoś zaraz z moich bliskich do mnie nie napisał.
2: No właśnie, mówi się, że warto, ale czy na pewno? W praktyce chęć postawienia na swoim często tylko podsyca ten konflikt i sprawia, że rozmowa zamienia się właśnie w pojedynek na argumenty. To teraz parę słów o tym od Jakuba Podgajnika.
3: Jeżeli spieramy się po to, żeby inne osoby oceniły to, co my mówimy, to wtedy często tak, bo to najbardziej zostanie w głowie odbiorców. Dobrze widać po debatach u polityków. W przypadku takich sporów, gdzie mamy faktycznie relację dosyć osobistą, czy to rodzinną, czy to zawodową, niekoniecznie, bo nie walczymy po to, żeby za wszelką cenę wygrać tę konkretną rozmowę, ten konkretny spór, tylko walczymy po to, żeby zasadniczo z tygodnia na tydzień nasze życie było lepsze, nasza sytuacja zawodowa była lepsza, nasze relacje. W związku z tym nie zawsze warto do tego dążyć.
2: Czasem warto po prostu, żeby zyskać znacznie więcej, zrezygnować z tej potrzeby wygrania za wszelką cenę i zostawić przestrzeń drugiej stronie. Paradoksalnie to właśnie umiejętność odpuszczenia bywa oznaką pewności siebie i dojrzałości, prawda? Bo mamy czasem także, no dobrze, ja nie powiem tego.

0: ostatniego zdania domyśl się, ale po prostu. Ale wtedy pokazujemy...
1: Ale to kusi jednak, żeby
0: oczywiście,
1: wiesz.
0: Że tak.
1: Wydaje mi się, że jak już ktoś jest rozkręcony, to zawsze ten drugi argument ma w głowie.
0: No właśnie, i tutaj przychodzą emocje, które powinniśmy tak troszkę ostudzić, no bo celem dobrej rozmowy nie zawsze jest zwycięstwo, tylko zrozumienie i znalezienie rozwiązania. Jak w takim razie dbać o te relacje za pomocą wyłącznie dialogu?
2: To po pierwsze chcieć wysłuchać drugiej strony. To jest wyświechtane powiedzenie, a jednak stara zasada, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, się sprawdza. Więc jeżeli chcemy budować relacje w oparciu o rozmowę, to my powinniśmy pytać, powinniśmy faktycznie znajdować te rzeczy, które nas interesują w tym drugim człowieku. Jakieś punkty zaczepienia. Głupie, jak się czuję, albo jeżeli zauważymy, to też sztuka dawania komplementów. Jeżeli szczerze widzimy, że podobają nam się czyjeś buty, czyjś długopis, może być najdrobniejsza rzecz, albo ładnie bardzo dzisiaj się uśmiecha, to możemy to powiedzieć zupełnie niezobowiązująco. I w ten sposób taki człowiek będzie nam bliższy. Ale zachęcam do tego, żeby nie robić tego w sposób wyrachowany, bo to będzie widać. Róbmy to wtedy, kiedy faktycznie zauważymy coś, co nam się podoba, albo jakiś aspekt życia z drugiego człowieka, który nas interesuje.
0: Dominika, masz piękny długopis.
1: Oj, wiedziałam teraz, że to powiesz. I przyjmuję ten komplement, ale nie wiem, czy on teraz nie był taki troszeczkę, wiesz...
0: Nie, wymuszone. Naprawdę, powiem ci, że pierwszy raz na niego spojrzałam.
1: To pióro bardzo... jest, słuchaj, ja piszę piórem tutaj u nas
0: właśnie.
1: W studiu, to dlatego takie, wiesz, piękne kolory tutaj, barwy i zawsze jeden i ten sam przedmiot mam tutaj przy swoim żółtym studiu. Ale to w takim razie ja jeszcze raz zapytam naszych słuchaczy, w jaki sposób wy rozwiązujecie spory. Jeżeli macie jakieś triki, tipy, to dzwońcie 226452100.

0: nowość na playliście.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: To była Ayla i 2K88 z najnowszego albumu Ayli w utworze Kocha, Lubi, Szanuje, a ze mną cały czas Alicja Michalska, którą kocham, lubię i szanuję, i dzisiaj się z nią nie pokłócę, ale o sztuce rozwiązywania sporów dzisiaj rozmawiamy. Ja widzę, że jesteś zachwycona tym wstępem moim.
3: Tak, i też wymyśliłam własny. Chciałam powiedzieć, że jak się z kimś kłócimy, to nie trzeba tego kogoś kochać, nie trzeba go lubić, ale trzeba go szanować, bo na tym polega sztuka dobrego sporu. Dzisiaj mówimy też o tym, jak może nam pomóc retoryka. No właśnie, no bo co zrobić, żeby z taką kulturą i z tym spokojem, który się okazuje, że jest jednym z głównych narzędzi, które są nam potrzebne podczas konfliktu z drugim człowiekiem, co zrobić, żeby dalej cały czas zaciekle bronić swojego zdania, jeśli wiemy, że mamy rację, ale zrobić to kulturalnie i ze spokojem. Jakub Podgajnik z Akademii Retoryki nam o tym dzisiaj doradza.

0: to wtedy powinniśmy się skupiać przede wszystkim na stronie merytorycznej, nie przechodzić do emocji, nie unosić się i sprawiać, żeby ta druga strona też chciała być wysłuchana i zadawać pytania, ale zadawać pytania, żeby zrozumieć, na czym zależy drugiej stronie. Bo to, że my mamy jakieś rozwiązanie, które z naszej perspektywy jest najlepsze, zgodne ze sztuką, to nie znaczy, że dla naszego przełożonego też ono jest najlepsze, bo dla niego ważniejsze jest to, żeby było jak najszybsze. Jeżeli tego się dowiemy, że jemu chodzi o szybkość w tym przypadku, a nie o cenę, no to możemy albo stwierdzić, że zaproponujemy mu inne rozwiązanie, albo przedstawić nasze rozwiązanie w ten sposób, żeby udowodnić, że ono też jest szybkie. Czyli przede wszystkim dowiedzieć się poprzez pytania, na czym tej drugiej stronie zależy.
1: Słuchajcie, to po prostu trzeba rozmawiać tak naprawdę, tylko no właśnie, też odpowiednio, bo istnieją dwie szkoły prowadzenia sporów. Pierwsza to retoryka, sztuka przekonywania za pomocą tych logicznych argumentów, uważnego słuchania i szacunku dla rozmówcy, ale mamy jeszcze erystykę. Erystyka, czyli to jest też sztuka, której celem nie jest znalezienie najlepszego rozwiązania dla wszystkich, tylko wygranie dyskusji za wszelką cenę. No tutaj po prostu liczy się skuteczność, nawet jeśli oznacza to stosowanie manipulacji, jakichś różnych chwytów wysłownych, czy właśnie stawianie na ostatnim zdaniu.
2: Te metody znamy, ale ich nie rekomendujemy. Ja mam nadzieję, że każdy dzisiaj zostanie z taką myślą na cały dzień, żeby jednak być może jak jakiś spór wejdzie nam w to życie codzienne, to rozwiązać go właśnie z klasą. Są i ze spokojem i czasami może troszeczkę odpuścić, nawet jeżeli w głowie nam się wydaje, że to my mamy to ostatnie zdanie i my mamy rację. Alicja tak. Michalska była ze mną w studiu. Bardzo ci dziękuję. Ja wiem, gdzie można się jeszcze pokłócić. W podróży. I o tym porozmawiamy już po godzinie 8:00.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.

0: Innost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: tam skuje.
1: Minęła ósma.
2: Pogoda.
1: Dziś w Polsce będzie chłodno i pochmurnie, a w wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatury w całym kraju w ciągu dnia wyniosą przeważnie 18-19 stopni, no czyli taka bardziej jesień niż lato. Jedynie na południu kraju osiągną lokalnie około 22 do 25 stopni.
2: Autopromocja.
3: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
4: w co ja to wszystko zmieszczę?
3: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
5: Walizeczkę od czwóreczki.
3: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
5: Twoja.
3: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
6: Czyli dla ciebie.
5: Czyli dla ciebie.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Przecież nie ma upałów.
10: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały

0: Rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie.
5: Czwórka.
4: To słychać.
5: To słychać.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Zapraszam, tym bardziej, że na zegarze już 6 minut po godzinie 8, a graliśmy numer Coming Home i tak sobie pomyślałam, że do domu to można wracać nie tylko z pracy, ale i też z podróży. No i właśnie ciekawa jestem, czy znane są wam takie nazwy jak na przykład room rotting, czyli wakacje w jednym miejscu, dry tripping, czyli urlop bez procentów, czy soft travel, czyli takie spontaniczne podróżowanie. To są jedne z najnowszych podróżniczych trendów, które zalewają internet, a my stwierdziliśmy, że w poranku czwórki już za chwilę sprawdzimy, na czym polegają i zastanowimy się, jaki styl podróżowania najlepiej pasuje do nas. W tym temacie pomoże nam reporterka i podróżniczka Agnieszka

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: tratwa, tratwa.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki. Na zegarze 13 minut po godzinie 8, a to był Krzaku, Kania i utwór Akta. A z nami w studiu jest już nasza dzisiejsza gościni, którą już zapowiedziałam wcześniej. Agnieszka Wasztyl, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Reporterka, podróżniczka pod nazwą Reporter Wasztyl. Możecie znaleźć ją na mediach społecznościowych. No właśnie, środek lipca już niedługo, w zasadzie środek wakacji już nam się zbliża, co by nie było. Czas, gdzie rzeczywiście większość z nas ma chociaż ten tydzień czy dwa na podróże. Ty podróżami zajmujesz się na co dzień, więc tutaj trochę inaczej będziemy.
2: Ja też... to nie mam takich tradycyjnych wakacji.
1: No właśnie, ale to w takim razie może na sam początek poleciłabyś ten właśnie na podróże ten czas letni, czy jednak dla osób, które nie mają dzieciaków i tych wakacji takich, wiesz, gdzieś tam podyktowanych wolnym od szkoły, to rekomendowałabyś inne miesiące?
2: Zupełnie inne miesiące. Ja jestem zwolenniczką podróżowania po sezonie. Z kilku prostych względów. Po pierwsze, ceny. Zazwyczaj jest taniej po sezonie. Jest większa dostępność miejsc noclegowych, większa konkurencja, bo już wiadomo, rodziny z dziećmi, które były lipiec, sierpień, to już opuściły te miejsca. Poza tym też klimat jest inny. Jest chłodniej w wielu miejscach. Jak ktoś nie lubi upałów, nie lubi takiej komercji, chce mieć też bardziej przestrzeń dla siebie, nawet nad polskim morzem, no to równie piękny jest wrzesień, a nawet październik. Także uważam, że nie ma co przepłacać i pchać się w te tłumy, skoro można równie pięknie podróżować poza sezonem.
1: I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony wiem to nie od dziś, a z drugiej strony mam wrażenie, że mam cały czas takie zakodowane, że jednak wakacje to są wakacje i że trzeba w tym lipcu czy sierpniu wyjechać. I tutaj rodzi się moje kolejne pytanie. Czy my w ogóle mamy jakieś większe refleksje nad swoimi podróżami niż kiedyś? Więcej digujemy, jeżeli chodzi o podróże? Masz tutaj jakieś takie porównanie, że nie wiem... przez to, jaki jest dostęp do internetu, że tej informacji jest trochę więcej, dzięki temu trochę lepiej podróżujemy, świadomiej?
2: Czy świadomiej, to też zależy od typu człowieka i typu podróżnika. Bo jeśli jeździmy na przykład z biurami podróży, oczywiście to każdy ma swoje preferencje, ale bardzo często jest tak, że osoby, które wybierają na przykład podróże z biurem podróży, na przykład typu no all inclusive, czyli nie opuszczają hoteli, bo im zależy na relaksie, plaży, dobrych drinkach, jedzeniu, też zazwyczaj często wyjeżdżają na jakieś wycieczki. Raczej siedzą na jednym miejscu i też nie czytają za dużo o danym kraju. Więc czy one są świadome tego, gdzie są, to z moich obserwacji wynika, że niekoniecznie, bo na przykład mam znajomych, którzy byli na Dominikanie, byli na Kubie i tak naprawdę nie widzieli prawdziwej Dominikany ani prawdziwej Kuby, bo byli tylko w hotelu. I nawet mi kolega powiedział, słuchaj, wróciłem z Kuby, mówią, że jest taka bieda, a tam było tak wszystko luksusowo. Ja mówię, byłeś w hotelu pięciogwiazdkowym, w miejscu dla turystów i ani raz nie wyszedłeś w miasto, żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwe życie. Więc tak naprawdę wszystko zależy. Prawdą jest, że coraz więcej osób, szczególnie te, które podróżują na własną rękę, jest bardziej świadoma. Ponieważ jest dostęp do informacji dużo większy, jest więcej przewodników, dużo też takich różnych stron, które oferują różne informacje też anglojęzyczne, fora internetowe przede wszystkim, w różnych nawet mediach społecznościowych. No i to jest ważne. Szczególnie młodzi ludzie albo w średnim wieku są bardziej świadomi. Bardzo często na przykład Tajlandii. Jeszcze kilka lat temu, jak byłam po raz pierwszy, nagminne było to, że agencje turystyczne oferowały jazdę na koniach. Znaczy na słoniach. Na koniach też, ale na słoniach przede wszystkim. To był duży problem Tajlandii. Jak byłam ostatnim razem, 2 lata temu, już coraz więcej agencji miało przekreślone tę atrakcję, że nie ma jazdy na słoniach, ponieważ coraz więcej turystów, nie tylko z Polski, ale z różnych innych krajów, się temu

0: sprzeciwiało i mówiło o tym głośno. Także powoli to się zmienia.
1: Jesteśmy rzeczywiście coraz bardziej świadomi, ale jednocześnie z tą świadomością rosną trendy podróżnicze i o tych trendach będę chciała za chwilę porozmawiać, a na razie zagrajmy.

0: Na poranek czwórki zapraszam Dominika Płonka.
1: Na zegarze 20 minut po godzinie 8, a z nami w studiu cały czas Agnieszka Wasztyl, reporterka i podróżniczka. Rozmawiamy o tym, jak podróżujemy dzisiaj, czy podróżujemy trochę jak nasi rodzice i gdzieś tam po ich śladach idziemy, jeżeli chodzi o styl podróżowania, czy wytaczamy sobie już własną ścieżkę. Agnieszko, jakie jeszcze trendy podróżnicze możemy wyodrębnić w tym 2026 roku?
2: Tylko jeszcze wracając do tych słoni, o których mówiłam przed przerwą, bardzo ważne jest, bo też jest taka, może nie nowa, bo to już jest od kilku lat, ale coraz więcej turystów na przykład w Tajlandii rezygnuje z przejażdżki na słoniach, no bo wiedzą, że już to nie jest do końca dobre, że słonie są źle traktowane, że są tresowane, tresura jest po prostu straszna. Nie bym tutaj mówiła, jak ona wygląda, ale to można sobie znaleźć informacje, to naprawdę jest hardcore. No to myślą, że czynią dobrze, odwiedzając sanktuaria dla słoni. I tutaj też można wpaść w pułapkę, ponieważ w Tajlandii jest mnóstwo pseudosanktuariów. Naprawdę trzeba dużo determinacji i sprawdzonych opinii, żeby nie wpaść w pułapkę. Moja koleżanka odwiedziła takie sanktuarium i mówiła, że była w szoku, ponieważ to była masówka. Turysta zapłacił za bilet, to oczekiwał, że nakarmi słonia, wykąpie słonia. Tylko przy takiej masówce, no to ile razy dziennie taki słoń może być kąpany czy karmiony?
1: W jaki sposób w takim razie możemy zweryfikować takie informacje? Czy to jest kwestia przygotowania się dużo wcześniej przed podróżą, żeby właśnie już na miejscu, jak jesteśmy trochę bezbronni, trochę zdezorientowani, nie wpaść w pułapkę takich pseudoatrakcji?
2: Myślę, że tak.

Warto czytać fora internetowe i sprawdzone opinie na sprawdzonych agencjach turystycznych, ponieważ łatwo wpaść wtedy właśnie w pułapkę. Ja też wpadłam. Uważam, że ja wpadłam w pułapkę, ale nie jeśli chodzi o zwierzęta, a o mniejszości etniczne, ponieważ północ kraju zamieszkują mniejszości etniczne, na przykład Karenowie. Na pewno kojarzycie kobiety z szyjami nazywanymi smoczycami, takimi

0: autentyczne życie, normalne domy. Ja chciałam taką wioskę odwiedzić i naprawdę dokonałam wszelkich starań, żeby taką wioskę zobaczyć na własne oczy, poza tą komercją. Unikałam tych takich standardowych miejsc. I co? I trafiłam do wioski, gdzie owszem, turystów było niewielu, ale i tak nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że to jest wszystko na pokaz. Może dlatego, że było pełno straganów z pamiątkami. Ja wiem, że oni też z tego żyją. Natomiast to mimo wszystko mam takie poczucie, że to nie było to, czego szukałam, mimo że wcześniej robiłam naprawdę dużo research. A i tak mogłam wpaść w pułapkę. Czyli tak samo ze zwierzętami jest, więc trzeba, to ci minimalizuje ryzyko tego, że popełnisz błąd, nie masz gwarancji, natomiast warto czytać opinie i sprawdzać naprawdę agencji, które mają dużo opinii i są dłużej na rynku.
1: No właśnie, czy nie jest też pokłosie trochę tego, że my jesteśmy coraz bardziej spontaniczni w podróżach, że dzięki temu, że wszystko jest podane nam w mediach społecznościowych jako takie bardzo proste, przystępne, no i jest dużo większa swoboda podróżowania, w zasadzie każdy dzisiaj może wylecieć sobie gdzieś do dalekiego kraju i się popisać przed znajomymi tą podróżą, to my troszeczkę podróżujemy lekkomyślnie przez to?
0: Często tak, bo to właśnie, tak jak powiedziałaś, ta otwartość i dostępność ma dwie strony medalu. Z jednej strony dobrze, bo człowiek poznaje świat przez podróże, dużo się uczy, podróże uczą, obalane są różne stereotypy, które czasem mieliśmy w głowie. Mi na przykład mówili wielokrotnie, że Kolumbia jest niebezpieczna. Oczywiście w niektórych miejscach jest, ale to nie jest tak, że tam się mordują na ulicy, porywają turystów i nie wiadomo, co się dzieje. I tak jest z wieloma krajami. Więc podróże otwierają człowieka na świat, uczą tolerancji, ale z drugiej strony, jeśli jedziemy nieprzygotowani albo kupujemy po prostu, bo to jest dostępne, czy taki trend, który obserwuję szczególnie wśród bardzo młodych ludzi, na Insta. Mnóstwo fot na Insta tylko po to, no żeby tak miejsca odhaczyć i zobaczyć. Oni często się nie wgłębiają w kulturę tego kraju, w obyczaje. Jak czasami czytam komentarze, takie podstawowe, tak? Na przykład w krajach arabskich, dlaczego kobieta ma zakryte włosy, albo dlaczego trzeba wejść do meczetu ściągając buty.
1: To włos się na głowie jeży.
0: I to piszą ludzie, którzy są wykształceni, bo widzę, że mają ukończone kierunki studiów, mają dobrą pracę, czyli teoretycznie mają dostęp do informacji, czytają dużo, przynajmniej powinni.
1: Więcej o tym i o naszych jeszcze destynacjach podróżniczych za moment, a tymczasem zagrajmy. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Poniedziałek, poranek czwórki.
1: Agnieszka Wasztyl cały czas z nami w studiu, na zegarze 28 minut po godzinie 8. Dziś o podróżowaniu, o tym, w jaki sposób podróżujemy. Kilka wskazówek już wyciągnęliśmy i kilka lekcji. A ja chciałam jeszcze trochę popytać o twoją ostatnią podróż do Mongolii. Czy to jest w ogóle powoli takie nowe miejsce, nowa destynacja podróżnicza, na przykład dla Polaków?
2: Chyba tak tego bym nie określiła, bo to ciągle jest kraj poza szlakiem. Na pewno kraje w regionie, powiedzmy, bo to niedaleko stosunkowo. Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan może już mniej, chociaż też tam się pojawiają Polacy. Już to, ale Uzbekistan przede wszystkim i Kazachstan. Tam jest Polaków całkiem sporo, jest sporo nawet tanich lotów, gdzie się można dostać bez problemu. Mongolia jest ciągle poza szlakiem. Są oczywiście nawet biura podróży, które oferują tam wycieczki, ale jak ja byłam, a wróciłam w połowie czerwca, nie spotkałam żadnego Polaka, w ogóle spotkałam bardzo niewielu turystów, bo to jest jednak ciągle rzadko odwiedzany kraj. 70% turystów, którzy odwiedzają Mongolię, jadą głównie na pustynię Gobi. Czyli południe kraju i środek. Znaczy może nie tylko, że jedno, bo tam się przez pustynię jedzie kilka dni, a oprócz tego czy się robi czasem środkową Mongolię, dawną stolicę Karakorum ze słynnym klasztorem, ale nam zależało też na takim prawdziwym życiu jak nomadzi. Koczownicy. I spałyśmy, bo ja byłam z koleżanką, spałyśmy w jurtach, gerach, oni mówią gir na to. To jest taki typowy namiot koczowników, okrągły namiot, na pewno kojarzycie, to też występuje w Kirgistanie. No i życie mają ciężkie. 30% społeczeństwa Mongolii nadal prowadzi koczowniczy tryb życia. W odizolowanych właściwie częściach kraju drogi to prawdziwy off-road, jedzie się bardzo długo. Drogi też się zmieniają, szczególnie na północy kraju w Tajdze, bo po zimie, a to już było po zimie, mimo że był czerwiec, jeszcze gdzie niegdzie zalegał śnieg, my się zgubiliśmy w Tajdze. Przenocowali nas nomadzi u siebie, bo nie mieliśmy gdzie spać. 8 na godzinę po tych drogach kierowca sprawdzał głębokość kałuż kijami, bo to był teren już podmokły. Drogi, które były przed zimą, już nie istniały, więc trzeba było patrzeć na kształty gór, żeby znaleźć drogę przez tę Tajgę, żeby z niej wyjechać. Na drugi dzień ci nomadzi nam dali śniadanie u siebie. Śmietane z jaka. Nie wiedziałam, jak na to mój żołądek zareaguje, bo to wszystko naturalne, nieprzetworzone, ale jednak inna flora bakteryjna. Jednak inne też warunki higieniczne mimo wszystko. Myśmy się myły wodą mineralną i chusteczkami nawilżającymi.
1: Agnieszko, ty jesteś reporterką, jesteś podróżniczką, więc dla ciebie pewnie tak ekstremalne warunki to jest mimo wszystko chleb powszedni, już niejedną taką podróż odbyłaś, ale też zauważyliśmy, że jest trend wśród osób, które na co dzień nie podróżują zawodowo, żeby właśnie te ekstremalne jakieś atrakcje w swoich podróżach implementować. Czy myślisz, że to jest pokłosie tego, że nam jest trochę za dobrze w życiu codziennym i żyjemy rzeczywiście dosyć wygodnym życiem w tym XXI wieku i potrzebujemy trochę bodźców właśnie, żeby nie siedzieć na plaży znowu w tym telefonie, potem jak siedzieliśmy w telefonie w pracy i żeby rzeczywiście trochę się odciąć?
2: To chyba też zależy od człowieka i od pobudek. Są osoby, które to robią po prostu, bo są ciekawe świata, ponieważ jest dostępność i są możliwości, to czemu nie skorzystać? Jeśli lubią taki tryb podróżowania, zależy im na prawdziwym życiu, a nie komercyjnym, które widzą w folderach biur podróży, no to super. Ale są też takie osoby, które to robią, bo jest to modne. Na Kilimandżaro już teraz wcale nie jest tak trudno wejść. Ja też nie mówię, że to jest złe, bo to jest normalna usługa. Tylko pytanie, czemu to robisz? Czy po to, żeby się pochwalić znajomym? Czy po to, aby coś z tego wynieść?
1: Myślę, że to jest pytanie, z którym możemy zostawić naszych słuchaczy na dziś. Być może jeszcze planujemy, no na pewno są takie osoby, które planują jeszcze wakacyjne podróże, może właśnie bardziej poza sezonem, jesienne albo zimowe, kiedy te warunki są trochę lepsze. Agnieszka Wasztyl, reporterka podróżniczka, była moim gościem dzisiaj w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję. Sprawdzajcie jej media społecznościowe, tam dużo więcej od Agnieszki o jej podróżach. Dzięki.
2: Zapraszam, dziękuję.

0: Gucci Mane w poranku czwórki, a na zegarze za 22 minuty godzina 9.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A jeżeli nadal myślicie o urlopie i podróżniczych tematów nie macie jeszcze dość, to już dziś po godzinie 17 w audycji Po Robocie Kuba Jamrozek będzie zastanawiał się, no właśnie, jaki jest nasz sposób na urlop, czy plażing, smażing, czy nie spać i zwiedzać. O tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. No ale nie spali na pewno dzisiaj maturzyści, bo poznali wyniki egzaminu dojrzałości od godziny 8.30. To też dla tych, którzy być może o tym zapomnieli. Można sprawdzać, ile procent uzyskano z poszczególnych przedmiotów. W szkołach mogą też maturzyści odbierać świadectwa maturalne. No, musieli obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych, jak co roku, na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytniego oraz z 2 ustnych z polskiego i z języka obcego. O tym przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
2: Aby zdać maturę, należy osiągnąć przynajmniej w części pisemnej, w części ustnej z każdego przedmiotu obowiązkowego 30%, czyli język polski, język obcy nowożytny, matematyka na poziomie podstawowym, język polski, język obcy nowożytny, egzamin ustny 30% i dodatkowo przystąpić do jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym albo w przypadku języków obcych na poziomie dwujęzycznym i tutaj nie ma progu zaliczeniowego.
0: W maju do matury przystąpiło ponad 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych, 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników szkół artystycznych i branżowych, tych szkół drugiego stopnia, a pełne wyniki egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w dodatkowym terminie w czerwcu oraz w terminie poprawkowym w sierpniu, zostaną ogłoszone 11 września.

To ja jeszcze powtórzę, że to dziś maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości, czyli dziś ten największy stres. Mam nadzieję, że wszyscy ze swoich wyników są zadowoleni. Ja, sięgając pamięcią, wydaje mi się, że ani nie byłam jakoś zachwycona, albo ani jakoś specjalnie podłamana. I mam nadzieję, że przynajmniej z takim wrażeniem wszyscy dzisiaj zostają. A dla tych, którzy stwierdzili po zobaczeniu tych matur, że jednak z kraju warto wyjechać i się swoim bliskim nie pokazywać, no to powtórzę jeszcze, że dziś bawimy się do zdobycia. Jest walizka, która już w popołudniu wie po godzinie

0: 18 przez Kubę Jamrozka zostanie skompletowana. Cały dzień na antenie to są 4 hasła i powtórzę, że dzisiaj ja w poranku do walizki wrzucam gwizdek.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w Polsce trochę jak na jesień. Chłodno i pochmurnie, a w wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu. Ale no też odpoczniemy od tych ostatnich ekstremalnych upałów. Temperatury w całym kraju w ciągu dnia wyniosą przeważnie 18-19 stopni. Jedynie na południu kraju osiągając lokalnie około 22 do 25 stopni.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. W poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
9: Halo, halo, czy nas słyszycie?
8: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
10: Abemus Papam.
8: Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Dziękuję, Basiu,

0: za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.

0: tight. Remember posting a story will only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: Two Nights in LA w poranku czwórki, a to jest 3 godzina poranka na zegarze, 6 minut po godzinie 9. No słuchajcie, na pewno znacie takie uczucie, kiedy o poranku włączacie swój ulubiony portal, czy otwieracie gazetę, czy włączacie telewizję, no i w kilka sekund potrafi zalać was fala ponurych, katastroficznych, tak zwanych bad newsów. Tutaj z pomocą przychodzi Ada Stępień, twórczyni internetowa, która prowadzi kanał Prosto dla Klimatu, i to z Adą już za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego tak trudno o dobre wiadomości w mediach i w jakich obszarach naszego życia najlepiej takie znaleźć. Zostańcie razem z nami.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki. NWA i Express Yourself w Poranku Czwórki, a na zegarze 15 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu jest już nasza dzisiejsza gościni, czyli Ada Stępień. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Którą możecie znaleźć też pod nazwą Prosto dla Klimatu na mediach społecznościowych. Ada, to może na sam początek, na rozgrzewkę, zacznijmy od jakiejś dobrej wiadomości na początek naszej rozmowy. Czy jest jakiś dobry news, który ciebie ostatnio kompletnie zaskoczył? Czyli mimo, że ty na co dzień gdzieś tam dużo poruszasz się, powiedzmy, pomiędzy dobrymi wiadomościami i je wyszukujesz, to było coś, co rzeczywiście cię mocno zaskoczyło.
1: Tak, to jest taka wiadomość. Taki naukowiec z Omariagi, który wynalazł czy opatentował sposób na to, żeby pozyskiwać wodę z suchego powietrza w zasadzie. Czyli ma taką specjalną technologię, która wykorzystuje specjalne materiały, które są w stanie wyciągać i pozyskiwać wodę nawet z tego suchego powietrza, co jest niezwykłym wsparciem dla krajów, dla osób, które borykają się z suszą, czy taką krótkotrwałą, czy długotrwałą. Wiele krajów ma z tym duży problem i właśnie problem z dostępem do czystej wody pitnej, więc to jest takie urządzenie i taka innowacja, która jest w stanie po prostu ratować, myślę, że zdrowie i życie naprawdę pewnie i milionów ludzi.
0: Woda z suchego powietrza to w ogóle brzmi jak magia tak naprawdę.
1: Trochę tak, jak Jetsonowie ze starych czasów.
0: Tak, ale to nas bardzo cieszy i od razu gdzieś tam o poranku, tak jak teraz na siebie patrzymy, pojawia się uśmiech na naszych twarzach. Powiedz mi, czy łatwo jest utrzymać ten optymizm dobrych informacji w 2026 roku?
1: Pewnie poddając się temu trendowi i tej fali tych negatywnych informacji, albo przede wszystkim tych takich dramatycznych nagłówków, bo to często jest tak, że pewnie sama o tym wiesz, pracując w mediach, że możemy informacje na różny sposób przedstawić, a jednak często jest tak, że właśnie nagłówek jest dramatyczny albo taki bardzo catchy, tylko po to, żeby właśnie przyciągnąć naszą uwagę, a czytając dłużej okazuje się, że ta wiadomość wcale nie jest taka zła albo wcale nie jest taka negatywna, więc pewnie tak, pewnie dałoby się właśnie popłynąć z tym nurtem tego negatywnego podejścia, ale ja obrałam trochę inną drogę. Nie powiem, że z natury jestem niepoprawną optymistką albo że wyłącznie patrzę na świat przez różowe okulary, wręcz przeciwnie, często zdarza mi się podejść do czegoś bardziej tak właśnie negatywnie albo nerwowo, ale te dobre wiadomości i to takie jednak bardziej pozytywne podejście sprawia, że jakoś łatwiej mi się zmagać z tymi takimi trudami dnia codziennego.
0: To ciekawe, że opowiedziałaś o tych nagłówkach, bo w takim razie ciekawi mnie, w jaki sposób ty je kreujesz, żeby nie zboczyć na te negatywne tory. Czy masz swój sposób na catchy nagłówek, który będzie pozytywny i czy są catchy pozytywne

0: nagłówki, które rzeczywiście łapią tych odbiorców i słuchaczy?
1: Staram się, żeby raczej ten nagłówek był ciekawy albo taki zaskakujący, ale nie właśnie dramatyczny, czyli nazwać jakiś film, bo najczęściej to są właśnie reelsy, w taki sposób, żeby ktoś pomyślał, to może nie jest możliwe, albo sprawdzę, o co chodzi, a nie po to, żeby od razu wywołać taki dreszcz negatywny, czyli że nie wiem, ktoś zginął albo kogoś zabrakło i tak dalej, więc żeby też nawet już na tym początku nie wywołać takich negatywnych emocji, tylko bardziej taką ciekawość i może zaskoczenie.
0: Dzisiaj rzeczywiście temperatura 18-19 stopni, pewnie już wychodzą gdzieś tam na powierzchnię osoby, które zaczną mówić nam, że te upały to wcale nie jest zły news i to wcale nie znaczy, że mamy jakąś zmianę klimatu. O tej zmianie porozmawiamy za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Ewa Sati, utwór W mieście, a na zegarze 21 minut po godzinie 9. Z nami w studiu cały czas Ada Stępień, z którą rozmawiamy o dobrych wiadomościach, tylko tak? O dobrych, których coraz mniej. To jeszcze wróćmy do tego tematu z ostatniego wyjścia, czyli ostatnie upały 37 stopni, teraz nagle 18. Jak to jest? Są sceptycy, którzy mówią, ale to od zarania dziejów, od zawsze były takie różne temperatury. Są tacy, którzy rzeczywiście alarmują, że to zmiana klimatu i tego się trzymamy, ale czy można w ogóle w tym wszystkim mieć właśnie ten pozytywizm i jakąś nadzieję na odwrót?
2: To trudne pytanie. Nadzieję oczywiście należy mieć. No, myślę, że nadzieję powinna nam dawać ta wiadomość, że zmiany klimatu, o których teraz mówimy, te, które się dzieją i oczywiście mamy sceptyków, którzy twierdzą, że to było naturalne i oni mają rację, bo te zmiany klimatu są też naturalne, ale należy pamiętać o tym, że poza tym naturalnym biegiem zmian klimatycznych mamy też te antropogeniczne zmiany klimatu, czyli te, które właśnie są spowodowane przez działalność człowieka i to przede wszystkim o to chodzi, że my nie wpływamy na zmiany klimatu, to znaczy nie sprawiamy, że one istnieją, ale po prostu je przyspieszamy, czyli nasza działalność, nasze wykorzystywanie paliw kopalnych sprawia, że te zmiany klimatu, które by nastąpiły, dzieją się dużo, dużo szybciej. To przede wszystkim o to chodzi. Ale skoro wiemy, że możemy na klimat wpływać negatywnie, no to oznacza, że prawdopodobnie też jesteśmy w stanie ten klimat wpływać pozytywnie albo przynajmniej mitygować te negatywne zmiany. I to jest na pewno ten optymizm, o którym trzeba pamiętać. Mamy wszelkie dane, badania,

informacje, szereg naukowców, którzy mówią o tym, co należałoby zrobić, żeby te zmiany wyhamować. Więc to jest ten optymizm, który ja widzę, czyli że

0: i tak dalej, i tak dalej. Do tego przychodzi fala fake newsów, która mówi nam, że tak, niektóre rzeczy nie działają, ale też wydaje mi się, że mamy bardzo mało informacji o tym, jakie to daje realne rezultaty, że te newsy nas troszeczkę w tym demotywują. Czy dalej mamy jeszcze taki moment, w którym każdy z nas jakby rezygnując z tej przysłowiowej plastikowej słomki ma realny wpływ na te zmiany klimatu?
1: Na pewno każdy ma wpływ. Plastikowe słomki, czy potem te papierowe słomki, to taki trochę, no myślę, że niefortunny zabieg w kontekście właśnie działań proklimatycznych i recyklingu. Są inne sposoby i tu faktycznie butelki, zakrętki i te takie małe, codzienne wybory mają duże znaczenie, bo w kontekście zmian klimatu i w ogóle tych działań wokół ochrony środowiska właśnie nie chodzi tylko o to, że my wyrzucając butelkę do kosza na śmieci powstrzymamy samodzielnie zmiany klimatu, ale zadbamy o środowisko, zredukujemy zużycie jednorazowego plastiku, jednorazowy plastik, czyli właśnie paliwa kopalne. Chodzi o to, żeby przenieść ciężar na wykorzystywanie materiałów takich jak szkło, takich jak metal, który jesteśmy w stanie wielokrotnie przetwarzać, zwłaszcza w takim codziennym życiu, po to właśnie, żeby trochę bardziej zadbać o środowisko, a w tym długofalowym podejściu właśnie sprawić, że odejdziemy od paliw kopalnych, co znowuż bezpośrednio wpłynie na to, że zmiany klimatu, czy to postępowanie zmian klimatu będzie trochę wolniejsze.
0: Od czego tak naprawdę wszystko się zaczęło i skąd twoja zajawka do tego, żeby dzielić się tymi dobrymi newsami, dobrymi wiadomościami? Zapytam za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: A Destępień cały czas z nami w studiu na zegarze 27 minut po godzinie 9. Rozmawiamy o tych dobrych newsach i na antenie, i poza anteną. Okazuje się, że naprawdę tych tematów trochę jest i można o nich rozmawiać. Skąd pomysł w ogóle na te dobre wiadomości, Ado? Bo czy to było w odwecie na jakąś za przytłaczającą ilość tych bad newsów, które gdzieś tam też w swoim życiu się pojawiały?
2: Tak, trochę tak. To znaczy zawsze, znaczy nie zawsze, ale jak zaczął mnie interesować temat klimatu, środowiska i takich działań, co można zrobić z tym klimatem, no to jak pewnie się domyślasz,

0: ilość właśnie tych negatywnych newsów po prostu była taka przytłaczająca, więc tak to trochę do mnie przyszło naturalnie, pomyślałam, to może spróbuję znaleźć jakieś informacje, które są właśnie pozytywne, które jednak dają jakąś nadzieję, no bo mimo wszystko też tych dobrych rzeczy dzieje się całkiem sporo i to był taki pierwszy pomysł, więc zaczęłam nagrywać najpierw na jednej platformie, później na drugiej. I tak jakoś poszło.
1: To czy łatwo jest w takim razie robić research takich dobrych informacji? Jest dużo takich źródeł, bo ja sama w zasadzie regularnie próbuję takie dobre newsy gdzieś tam w swoim życiu wyszukać. I to, co mnie martwi, to jest to, że naprawdę nie wiedziałam tak naprawdę na początku, gdzie dokładnie tych newsów, wiesz, skąd je wygrzebać w ten sposób, bo jednak dominują tutaj, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, te katastroficzne nagłówki.
0: No chyba nie ma takiego złotego środka czy idealnego sposobu na to. Tak naprawdę muszę się przekopać przez dużo niekoniecznie pozytywnych informacji, szukając tych dobrych wiadomości. Natomiast jestem, wiesz, pozapisywana do przeróżnych newsletterów. Po prostu czytam. Mnie ten temat na tyle prywatnie interesuje, że po prostu tych wiadomości faktycznie czytam dużo. No i jak trafię na coś, co wydaje się być pozytywne, to po prostu szukam głębiej i wtedy jestem w stanie znaleźć. Natomiast nie są to jakieś specjalne, wiesz, portale, które skupiają tylko dobre wiadomości, tylko takie w zasadzie najpopularniejsze, których jest mnóstwo. No tylko po prostu trzeba szukać tak, żeby przekopać się przez tą pierwszą falę tych negatywnych właśnie nagłówków, o których rozmawiałyśmy, które bardziej cię przyciągają, żeby znaleźć coś bardziej pozytywnego.
1: A czyli za granicą na przykład rzeczywiście występują takie newslettery, które podają tylko dobre informacje, z których
0: tak,
1: jakoś...
0: Tak, ja znam takiego jednego twórcę, który jest całkiem popularny, ma też swój kanał na YouTubie i właśnie on skupia się też na takich tylko dobrych wiadomościach z różnych dziedzin, w różny sposób te informacje podaje. Także
1: i jak się nazywa, to może warto podać słuchaczom, żeby mogli już też skorzystać z tego.
0: Sam Bentley, tak jak powiedziałam, ma też na platformach takich klasycznych, social mediowych, ma też właśnie kanał na YouTubie. Jest też taka strona, która nazywa się The Happy Broadcast i oni właśnie też podają tylko takie dobre wiadomości. Więc to są takie na pewno dwa sprawdzone źródła, gdzie można znaleźć dobre informacje. No a poza tym to po prostu trzeba szukać.
1: A w jakim obszarze w takim razie naszego życia jest najwięcej tych dobrych newsów? Czy ty widzisz, że to jest skoncentrowane wokół jakichś konkretnych obszarów właśnie, czy to klimat, czy medycyna może, takich, o których się nie mówi na co dzień?
0: Na pewno jest dużo innowacji w obszarze medycyny, chociażby w kontekście leków czy szczepionek, na przykład na nowotwory. To tych badań jest bardzo dużo. One często są jeszcze takie kliniczne albo przedkliniczne, więc jeszcze nie zostały, wiesz, dopuszczone do takiego szerszego użycia, ale faktycznie w tym obszarze zdrowotnym, ale również klimatycznym, tych innowacji też jest bardzo, bardzo dużo, czyli naukowcy albo po prostu firmy próbują znaleźć jakieś sposoby na to, żeby, nie wiem, oczyszczać oceany z plastiku albo żeby w jakiś odpowiedni sposób przetwarzać na przykład ubrania, które są z poliestru i tak dalej, bo to bardzo ciężko zrobić. Także myślę, że zdrowie i klimat na pewno mnóstwo dobrych rzeczy się tam dzieje.
1: To na sam koniec jeszcze sprawdzajcie media społecznościowe Ada Stępień prosto dla klimatu. Zapraszam. Tam znajdziecie na pewno dużo dobrego. No i również te polecajki, które właśnie tutaj padły. Ja mam nadzieję, że tych dobrych newsów będzie coraz więcej i będą one zalewały te złe newsy. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: nie do znudzenia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
2: Hemgru w poranku, a na zegarze za 22 minuty godzina

0: 10. 81% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Prawo do poprawki w sierpniu ma 12% absolwentów, a prawie 7% nie zdało więcej niż jednego egzaminu, mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
1: Odsetek sukcesu dla języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, natomiast z języka angielskiego 95%. Mówię tutaj o egzaminach obowiązkowych na poziomie podstawowym.
0: 59% z języka polskiego, 59% z matematyki oraz 78% z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To średnie wyniki uzyskane przez maturzystów. No gratulujemy. Ja swoimi wynikami się nie chwalę, ale myślę, że po kilku latach się tego po prostu w ogóle już nie pamięta.

0: Poranek czwórki.
1: Gorilla z Dirty Harry, a na zegarze za 15 minut godzina 10. Przypominam, że od poniedziałku do czwartku w czwórce możecie zgarnąć piękne walizki na podróż. Zasady są proste. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, a na samym końcu w paśmie po robocie u Kuby Jamrozka po godzinie 18.30 wielki finał i tam będziecie dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób możecie właśnie tę piękną walizkę na podróż zdobyć. Ja przypominam, że dziś walizka sędziego, a w poranku spakowałam gwizdek dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli. No nie słyszał na przykład jeszcze Harper.
2: Konkurs czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Który właśnie przywędrował do studia czwórki. Cześć, dzień dobry.
4: Słychać. Dzień dobry.
1: Nie było słychać, było widać pewnie dla tych, którzy oglądają nas na streamingu, jak się tu pięknie skradałeś. Czwórka to słychać już po godzinie 10. Czego będziemy słuchać dzisiaj?
4: Oj, dużo się będzie działo, jak zwykle dobra muzyka na wakacje, energetyczna, pogodna, taka z feel good vibe'em, sporo drum and bassu, będziemy podróżować dźwiękowo po różnych krainach, dotrzemy do Indonezji, będzie hip-hop, będzie soul, będzie muzyka klubowa, nie tylko drum and bassowa. No zapraszam, mam nadzieję, że będzie pozytywnie. Oczywiście imprezy, festiwale, podróże, wakacje.
1: Tego feel good klimatu na pewno nam dzisiaj będzie dużo potrzebnego. Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj jakaś taka ponura pogoda, więc będziemy chcieli te chmury trochę muzycznie rozwiać. Harper i czwórka to słuchać już po godzinie 10, a ja się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka. Słyszymy się już jutro od godziny 7. Cześć.
4: Wow.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
10: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: To wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, Wellharper. W całym kraju niezmiennie chłodnie i sporo chmur. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze, najchłodniej na Podlasiu 12 stopni. W centrum 19 do 22 na zachodzie. Ale uwaga na bardzo silny wiatr, szczególnie nad morzem.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
9: Czwórka.
10: To słychać.
11: To słychać.

0: Chwilka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak jest, to prawda. Dziś gram dla was. Ja, Marcin Hubert Welharper, będę z wami przez najbliższe 3 godziny. No i cóż mogę powiedzieć? Będzie dobrze, zapraszam.

0: Frontman Robbie Firth z grupy Big Pink plus Jamie T i Jamie Hines z grupy The Kills. Jako projekt Mother w doskonałym takim stadionowym singlu My Love plus przed momentem niemiecka hardkorowo-rapowa ekipa Slope w bardzo dziarskim kawałku Freak Dreams z pozdrowieniami dla wszystkich czwórkowych freaków. No a przed nami nasza pierwsza dziś imprezowa polecajka, festiwal o nazwie Salt Wave w Jastarni.
1: Czwórka poleca.
0: Tak jest, Półwysep Helski, Jastarnia, festiwal Salt Wave 31 lipca, 1 sierpnia zagrają, uwaga, Crystal Fighter, Soku, Vito Bambino, rap rockowy Grandson, Salvatore Ganucci, Jan Rapowanie, Kukon, Zalia, Liwka, no i znakomita budka surfera, czyli ekipa Unda i przyjaciele. Skład nofajowy i kolorowy, szykuje się bardzo zacna impreza pod numerem 645-2100 plus kierunkowy do Warszawy 22. Mamy dla was karnety na ten festiwal. Dzwońcie czym prędzej, a będą wam one dane.

0: Zabawa tak, ale pamiętajcie, no coke, no dope. Crystal Fighters, między innymi Salvatore Ganacci, 31 lipca i 1 sierpnia na festiwalu Salt Wave w Jastarni. My tę imprezę gorąco wam polecamy. No a przed nami już nasz letni super konkurs Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka
0: na
1: walizkach.
0: Na wakacje i podróże rozdajemy fajowe walizki marki Ochnik. Słuchajcie i słuchacie nas uważnie. Przez cały dzień, od poranka, od 7 rano, podajemy na antenie cztery przedmioty, które w walizce się znajdują. Wy je wyłapujecie, zapisujecie, a o 18.30 w audycji Po Robocie do nas dzwonicie. Podajecie wszystkie te przedmioty z całego dnia, no i walizka może być wasza. Proste. No a skoro mamy mundialowe emocje, to dziś u nas walizka sędziego. Przed 10 był przedmiot pierwszy, teraz pora na przedmiot numer 2, czyli uwaga, uwaga, ogłaszam, przedmiot numer 2. No a wy notujcie, przedmiot numer 2 to... podkolanówki, podkolanówki. A w ramach dodatkowego prezentu już teraz nie wydana jeszcze epka z nowymi remiksami najbardziej znanych tych, no, klasycznych kawałków słynnej francuskiej załogi Cassius. Na 10 dni przed premierą ode mnie dla was, ode mnie od Harpera, słynne Feeling for You w nowej wersji Juniora Sancheza i projektu Fuckers, a potem hiciarskie 1999 w bardziej garażowym, no takim podkręconym remiksie Australijczyka Young Franco. Lecimy.

0: Francuska ekipa Cassius specjalnie dla was przed premierą w niepublikowanych, no przyznacie, że bardzo dziarskich nowych remiksach. A jeśli sami chcielibyście wybrać swoje ulubione kawałki, usłyszycie w radiu, nawet je komuś dedykować, to w tym celu stworzyliśmy dla was audycję Gramy co chcecie.
1: Gramy co chcecie.
0: Gramy co chcecie. Gramy co chcecie w piątek o 18:00. Najpierw do nas dzwonicie, choćby teraz 22 645 2100 kierunkowo do Warszawy 22, przypomnę. Podajecie swój ulubiony kawałek, a w piątek w trakcie audycji my się z wami kontaktujemy już na antenie. Możecie komuś ten kawałek dedykować, kogoś pozdrowić. Tak to działa, a nawet armata. Czekamy na wasze muzyczne zamówienia. Tymczasem przed nami moja osobista muzyczna rekomendacja. Fajowa płyta na lato pod hasłem Klasycznie o tej porze.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Płyta niezmiennie bardzo bliska mojemu sercu, uwielbiany przeze mnie, choć no trochę zapomniany już krążek, który dopiero zwiastował nadejście takich artystek jak na przykład Jesse Lanza czy Kelela. Duet New Look, śpiewająca Sara Raba plus muzyk-producent Adam Pawao, prywatnie w owym czasie jej mąż. Kanadyjski duet New Look z ich jedynego wspaniałego albumu New Look z roku 2011, wydanego przez znaną oficynę K7. Lata 80., ale przeniesione w XXI wiek. Zmysłowe wokale, fajowe piosenki, oszczędna, ale bardzo czujna, bardzo stylowa produkcja. No i ten materiał po 15 latach wciąż prezentuje się znakomicie, szczególnie latem.

Kanadyjski duet New Look z ich jedynego doskonałego albumu New Look sprzed lat 15. Kto nie zna, niech szybko nadrabia zaległości. I przed nami jeszcze jeden krążek na tropie lat 80. Płyta tym razem z tego roku. Na lato i wakacje też moim zdaniem idealna. Bardzo lubiana przeze mnie francuska Marion Brunetto jako Riquien Chagrin z jej nowego czwartego już albumu pod tytułem Décollage. Świetnie zrealizowana, no bardzo taka klimatyczna, itisowa muzyka New Wave, Dream Pop, Synth Pop. Klawiszowy klimat rodem z soundtracku do filmu Drive plus wokale w języku francuskim. Riquien Chagrin, smutny rekin, a ich album z tego roku brzmi tak.

0: Pora na naszą czwórkową nowość. Bardzo fajny nowy kawałek z naszej dziennej playlisty. Amerykanka Syd, żeński głos grupy The Internet, jej nowy solowy singiel, bujająca, słodziutka ballada Too Many Days jako zapowiedź jej nowej płyty pod tytułem Bird. Premiera 17 lipca, no i tego samego dnia na rynek trafi także nowy solowy materiał innego członka The Internet, gitarzysty, wokalisty, producenta Steve'a Lacey'ego. Płyta Oh Yeah, no tylko jakoś nowych kawałków The Internet jak nie było, tak nie ma. Ja za to znów będę i zagram o 11. Zapraszam.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja. Twoja. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ty plus plany obiadowe równa się sycąca promka. Schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: To szwankowy pogodyn, Marcin Hubert-Welharper. Wielkich zmian na razie w pogodzie nie widać, ale jutro zrobi się odrobinę cieplej. Na Podlasiu stopni 15, tu możliwe burze. W centrum 20, na zachodzie nawet 23 stopnie. Nad morzem silny wiatr i niemal w całym kraju może pojawić się deszcz. Ale będzie coraz cieplej i lepiej.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
13: Czwórka. To słychać.
14: To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Legendarne wersy, klasyczne rapowe nawijki w jednym nagraniu. Dr. Dre i Ed Lover. W imprezowym utworze Backup Off Me nie słynny producent Dr. Dre, ale telewizyjny prezenter Andre Brown jako Dr. Dre plus Ed Lover, duet z kultowego programu Yo! MTV Raps. I na wakacje, na lato, no... to wciąż fajnie buja, mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. My za to na wakacje przygotowaliśmy dla was super konkurs, czwórka na walizkach do zgarnięcia, do wygrania. Fajowe walizki marki Ochnik przydadzą się na pewno podczas waszych letnich wojaży.
0: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: W ciągu dnia ogłaszamy cztery przedmioty z walizki. Wy je wyłapujecie, zapisujecie o 18.30 już po robocie. Bystro do nas dzwonicie, ujawniacie, co wiecie na ten temat, na te, co, jaka jest zawartość walizki. No i być może walizka będzie wasza. A przedmiotem numer dwa są dziś, uwaga, uwaga, podkolanówki. I jeśli chcecie wyłapać jeszcze, jakie utwory za moment do was pomkną, to bardzo proszę. Kojarzony z muzyką breakbeat Brytyjczyk Crafty Cuts, fajowym tym razem, ciekawe, że bardziej two-stepowym kawałku Curvy, plus francuska załoga Kaba i Hayas w jeszcze niewydanym, uroczym letnim kawałku Endless Bloom z panią Goldie B ode mnie, od Harpera.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Jeśli lubicie muzykę drum and bass, dobrą muzykę drum and bass, to dobra wiadomość jest taka, że w najbliższy piątek w paśmie muzycznym o godzinie 20 przypomnimy set naszego DJ-a Rossa, Ross Addiction, z tegorocznego festiwalu Snowfest w Szczyrku, do tego z udziałem doskonałego, zaprzyjaźnionego brytyjskiego nawijacza o pseudonimie Fox. Moi ludzie, Ross i Fox w duecie w piątek o 20 w paśmie muzycznym, retransmisja ich występu ze Snowfestu, no a już teraz Ross Addiction plus Harland plus na wokalu córka Rossa, Mila, w nowiutkim, fajniutkim nagraniu Let It Go, zmasterowanym przez mistrza Enviego.
0: Czwórka gra Snowfest.

Skoro śmigamy już sobie, a nawet pędzimy, lecimy drum and bassowo, to przed nami jeszcze dwie takie nowości z myślą o lecie. Zwiewne kawałki o bardziej soulowym zabarwieniu ze śpiewającymi paniami w roli głównej. Jody Sternberg w nagraniu Shine w znakomitym remiksie pana Zero T, no a potem Zero T właśnie plus wokalistka Katrin Brenna, a ich utwór nosi tytuł Blue.

0: Trójka, czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Uwaga, uwaga, ogłoszenie. W najbliższą sobotę o 20:00 przypomnimy na naszej antenie znakomity koncert Miłego ATZ-a z roku ubiegłego w ramach naszej rapowej sceny czwórki. Kto był i słuchał, to na pewno posłucha raz jeszcze, a kto nie był i tego nie słyszał, niech lepiej w sobotę o 20:00 nadrabia zaległości i będzie z nami niezawodny, zawsze znakomity Miły ATZ w wersji live. Będzie się działo, będzie solidnie bujało. I ode mnie na zachętę najpierw fragment tego koncertu, fragmencik, no a potem najnowszy muzyczny projekt Miłosza, niezwykle ciekawy, porywający materiał. ATZ Core, czyli ATZ w bardziej klubowym, parkietowym wydaniu. Pod takim szyldem ukaże się kilka epek. W ubiegłym miesiącu poznaliśmy ATZ Core Overdrive, czyli no bardziej zbasowane, mocno połamane, rave'owo, dżunglowo, drum and bass'owe nowe kawałki ATZ-a. Kolejna część tego projektu to epka ATZ Core 4x4 AWD, zbiór no trochę wolniejszych, bardziej tym razem house'owych, garażowych utworów i tego materiału obecnie wypatrujemy. Ja tymczasem sięgam dziś po połamańce, po doskonałą epkę ATZ Core Overdrive, przygotowaną z takimi producentami jak Hollow, Misza, Henio, czy choćby TVB. Propsy dla Miłosza, propsy dla całej ekipy. Lecimy, czekamy na więcej. Miły ATZ na Audio River zagra 11 lipca, a u nas na antenie zupełnie za darmo. W najbliższą sobotę o 20:00.
0: Rap, scena czwórki.
2: Była to Z Ride, wersja live, Acid Moro Vibes, Big Ups Radio czwórka.
3: Yeah.
2: Lecimy z tym. Ja, man.

Sobotę o 20:00 koncert Miłego, a TZ-a z naszej rap sceny czwórki z roku ubiegłego. No a w tej godzinie jeszcze wyborna składanka, która ostatnio wpadła mi w ręce, z logo brytyjskiej firmy BBE. Płyta Universal Love 10 Years of Love Injection, gdzie Love Injection to nazwa imprez w Nowym Jorku, także wytwórnia płytowa, radiowy podcast, a nawet tytuł zina. Animatorem, autorem tych wydarzeń, projektów jest nowojorski duet Barbie Bertish i Paul Rafael. Oni także wybrali wszystkie utwory, a ja z tej płyty odpalam dziś jedno niezwykłe nagranie. Japończyk Kaoru Inoue i utwór Tidal Wave. Niesamowite połączenie perkusyjnej brazylijskiej batukady, samby bliskiej mojemu sercu, bo sam taką muzykę grywam, plus już bardziej klubowych, elektronicznych, no coraz bardziej deepowych, deep house'owych brzmień. Z Brazylii przez Japonię do Polski na cały świat, a my słyszymy się o 12:00.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost.

0: I w ten oto sposób minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Aura powoli będzie się poprawiać. W weekend powinno być już naprawdę przyjemnie, do 26 stopni na zachodzie w sobotę, a nawet 28-29 stopni w niedzielę też na zachodzie. Wraz z ociepleniem pojawią się także burze, no i w całym kraju może w weekend padać.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Warszawa. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: Czwórka. To słychać.
8: To słychać.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Czwórka to słychać. Godzina już trzecia i słychać nas, mam nadzieję, należycie głośno.

0: połowy lat 90. wspaniała amerykańska formacja Morphine w dziarskim nagraniu Honey White. No a przed chwilą Jordy Grip, moje ukochane Holy Holy sprzed lat 2. W niedzielę w stołecznym klubie Niebo w wersji live rozciągnięte do prawie 15, może nawet 20 minut. Zresztą no, wszystkie utwory z płyty The New Sound mocno były rozbudowane, rozciągnięte, chwilami łapały taki minimalistyczny puls w duchu Steve'a Reicha czy Philipa Glassa. Absolutnie niezwykły, bardzo epicki koncert, dla niektórych może nawet ciut za epicki i rozbuchany, może nawet za bardzo przytłaczający, ale Jordy Grip w wersji live to naprawdę jest, było i jest spore przeżycie. No i przed nami teraz stały punkt naszego programu, nasze dźwiękowe podróże na lato, czyli igłą po mapie.
1: Igłą po mapie. Po mapie.
0: Dziś, kochani, lecimy do Indonezji. Najpierw kawałek, na który wpadłem na Instagramie zupełnie przez przypadek. Od razu bardzo mi się spodobał i teraz nim się z wami tu dzielę. Jazz-rockowo-latynoskie fusion z 80-sowym popowym zacięciem. No i po indonezyjsku wykonane. Z samego końca lat 80. grupa o nazwie Indonesia Six w bardzo fajnym, bardzo letnim kawałku Fata Morgana plus już zupełnie współczesna muzyka. Podopieczni bardzo lubianej przeze mnie nowojorskiej firmy Big Crown Records, grupa Dee Marlowe's i jej cudna, słodka muzyka soul po angielsku, ale w dużej mierze także po indonezyjsku z panią Natasią Sianturi na wokalu.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: To była dźwiękowa podróż, bardzo miła, do Indonezji, a jeśli wy macie ochotę gdzieś się spakować, wybrać, wyjechać, to my na wakacje rozdajemy fajowe walizki marki Ochnik.
0: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Słuchacie nas uważnie przez cały dzień. Od poranka do wieczora ujawniamy cztery przedmioty, które danego dnia w danej walizce się znajdują. Wy je wyłapujecie, zapisujecie, a o 18.30 po 18.30 w audycji po robocie do nas dzwonicie, podajecie wszystkie cztery przedmioty. Dziś na Mundial walizka sędziego. Przed 10 był przedmiot pierwszy, no a teraz przypominam przedmiot numer 2, czyli uwaga, uwaga, kto nie wyłapał, to teraz jest ten moment. Tym drugim przedmiotem są podkolanówki. Tak jest, podkolanówki. Ja na wakacje dokładam jeszcze do tego nową, dobrą muzykę, choćby teraz produkcję dokonania. No na razie jeszcze może mało znanego, ale zdolnego producenta z Londynu o pseudonimie Breakit, tworzącego także jako Breakfast Triple. Bujnięte, broken beatowe, klubowe rytmy, ale takie z duszą. Duet Kyla Kilzer i Max Noir w nagraniu Breakthrough we wczoraj, dokładnie wczoraj wydanym remiksie naszego Breakit. No a potem jeszcze szlagier światowej muzyki pop, też w wersji naszego bohatera.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Londyńczyk Breakit, jego remiksy. No a teraz przed nami nasz subiektywny, imprezowy przewodnik.
0: Imprezowy latarnik.
1: Dziś tym imprezowym latarnikiem, przewodnikiem jestem ja, czyli Harper. Dziś i jutro w stołecznym klubie Jasmine na dwóch koncertach wystąpi Bilal, wybitny amerykański soulman. Więcej mówiłem wam o tym wczoraj. 10-11 lipca w pięknym mieście Łodzi odbędzie się oczywiście festiwal Audio River, wielkie święto wielbicieli różnej maści muzyki klubowej, elektronicznej. Tego wydarzenia nie trzeba chyba jakoś specjalnie polecać, na wszelki wypadek jednak przypominam. Za to już jutro w Poznaniu 9 lipca w sklepie płytowym Perola Records muzyka jungle i drum and bass miksować będą na żywo. Uwaga! Nasz człowiek Subtle, świetny krajowy DJ, producent, znany, uznany na całym już świecie, w świecie muzyki drum and bass. Oprócz niego muzykę jungle miksować będzie Norwek Klo.

Burger, plus z Wielkiej Brytanii przybędzie zagra TZ jutro w Poznaniu w sklepie Perola Records od 18 do 21 dokładnie, 3 godziny. Na w piątek, 10 lipca, gratka dla fanów muzyki techno, bo tego dnia w stołecznym klubie Jasna 1 za dekami pojawi się słynny Japończyk Wata Igarashi, jeden z najważniejszych twórców muzyki elektronicznej z Japonii. Oprócz niego na saporcie nasza Alicja Aksamit, no i z Berlina Tobi Lak. Start godzina 23 i z tej okazji z Tokio Wata Igarashi z logo firmy Deckmantel, a potem Adrian Rybka jako Sattel z jego tegorocznej kwietniowej epki Cold Nights wydanej przez Halogenixa z grupy Ivy Lab i jego firmę Gemini. Polecamy, zapraszamy.

0: wejściowy mistrz Adrian Rybka, czyli Sattel. Przed nami na finał jeszcze tańce też będą, ale na 4/4. Bardziej house'owe, bardziej garażowe Groove Armada Loves Them we właśnie wydanym nowym remiksie Francuza Mida plus no bardzo solidny speed garażowy rave'owy banger Finn Rico Taps, niegdyś członek grupy tak jest Bone Funk MCs, tej od Raka McAfon. Rico Taps z nowiutkiego albumu Warper's Bazaar, nagranie Devastating ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera. Program realizuje Aleks Zalewski, wydaje Patrycja Bronka. Jutro melduje się Naked Relaxing. Ja wracam do was za tydzień o 10 w środę, a o 13 już za moment Kamil Jasiński. Popołudniowa, Kamil już jest i się uśmiecha.
1: Dzień dobry, zapraszam. Uśmiechnąłem się, ponieważ z Sattlem kiedyś robiłem wywiad na Carbonie chyba, tak? I występował na Carbonie.
0: I był śmieszny?
1: No tak normalna to była rozmowa, jakoś tam beki specjalnie nie kręciliśmy, ale bardzo przyjemny człowiek, dobrze wspominam.
0: Okej, okay, Sattl, super.
1: Miły, sympatyczny, tak. Zawsze dzień dobry mówił, tak, po tak, wywiadzie, do widzenia.
0: A jakie produkcje do tego? A co dziś u ciebie?
1: No, Sattla akurat nie będzie, ale na pewno inne ciekawe rozmowy o wakacyjnych podróżach. Sobie troszeczkę porozmawiamy, będą gadżety do zgarnięcia i nagrody, więc zapraszam, będzie się działo jak zawsze w popołudniu.
0: I dużo dobrej muzyki, dużo oczywiście dobrej energii. Kamil Jasiński, ja Harper już się kłaniam, pa, pa. Do usłyszenia za tydzień. Hej!

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
0: Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem

0: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Worki na plaży, do tego zamknięte, molo wiało i nadal wieje. We wtorek 15 obozów harcerskich w województwie pomorskim zostało ewakuowanych z powodu niebezpiecznej pogody. Ich uczestnicy spędzili noc w bezpiecznych miejscach. Środa to w regionie kolejny dzień z bardzo silnym wiatrem. Na północy Polski aura jest, mówiąc delikatnie, bardzo dynamiczna. Największe zagrożenie niesie wiatr, którego porywy przekraczają dzisiaj 100 km na godzinę. Przed niebezpiecznymi warunkami oczywiście ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W mocy są także alerty RCB.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
10: Czwórka, czwórka, to słychać.
11: To słychać, to słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 9 minut po godzinie 13. No i mamy środowy dzień. Dobry, Dominika Płonka i jej utwór na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, ale to ja będę z wami przez najbliższe 3 godziny. Zgadywanki, konkursy, telefony i goście. No będzie się działo. Mam nadzieję, że popołudnie spędzimy dzisiaj razem. Kłaniam się i zapraszam. Kamil Jasiński.

0: moving, everybody moving, body moving, we be body moving. Beastie Boys i Fatboy Slim w jednym utworze. Czegoż chcieć więcej? No, ewentualnie tylko czwórkowej walizki.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Już nie trzeba, już te czasy się skończyły, kiedy trzeba cały dobytek spakować w taką kraciastą, plastikową torbę z rynku. Tylko proszę bardzo, eleganckie torby można zgarnąć teraz w czwórce. No tylko trzeba uważnie słuchać naszego radia, bo od rana do walizki wkładamy różne przedmioty. Być może tutaj zauważacie pewną analogię. Czwórka, Polskie Radio, no i cztery przedmioty wkładamy do tej walizki przez cały dzień, prawda? Wszystko tu jest rozkminione, nie ma miejsca na przypadek. Cztery, haha, no tęgie głowy nad tym myślały. No i wkładamy dzisiaj kolejny przedmiot, a dzisiaj jest to walizka sędziego.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: No jak sędzia i jego walizka, to oczywiście tak, że musi tam znaleźć się woda. To jest kolejny przedmiot, to jest trzeci przedmiot, który znalazł się już w walizce. Co było wcześniej? Nie mogę głośno powiedzieć, ale wiem. Mam nadzieję, że wy też wiecie. No i teraz do walizki dołączyła jeszcze woda. Rozwiązanie w audycji u Kuby Jamrozka. Kto zadzwoni w odpowiednim czasie i poda cztery przedmioty, które przez cały dzień zostały umiejscowione w walizce, zgarnia co? Walizkę, dobrze myśleliście.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Nowość na playliście.
3: Nowość

0: To jest popołudniówa w czwórce.
1: Bardzo dobry utwór za nami. Przypominam, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online. Zachęcam was do tego, żeby raz na jakiś czas sobie tam zajrzeć. Bardzo dużo też ciekawostek muzycznych można znaleźć, dużo newsów, no i oczywiście wszystkie audycje. Jeżeli coś wam umknęło albo chcielibyście jeszcze raz posłuchać sobie mojego aksamitnego głosu, oczywiście jak najbardziej jest taka możliwość. Jedno kliknięcie i proszę bardzo, w nieskończoność mogę zostać zapętlony, ale dobrze. Żarty na bok, teraz konkrety. Słuchajcie, czwórkowy kubas do zgarnięcia. Jeden z ostatnich. Szybko został opróżniony magazyn. Znaczy może nie było ich tak dużo, ale zawsze, prawda, do kolekcji. Nowy wzór, może nie najładniejszy, ale zawsze jakiś inny. Wiem, że wśród słuchaczy czwórki są kolekcjonerzy, tworzą jakieś ołtarzyki, instalacje, dioramy, bawią się tymi kubkami, prawda, wymianki i tak dalej. Trochę jak z Pokemonami, więc jak najbardziej ten najnowszy kubek czwórki, czarny, z takim prawie żółtym logo do zgarnięcia, no, żeby zgarnąć

Ten kubas trzeba odgadnąć, jaki utwór teraz jest puszczony do tyłu. Od tyłu. Pełne skupienie. Od tyłu.

0: 29 minut po godzinie 13. Aftertaste, ten kawałek za nami, to na pewno nie jest odpowiedź w naszej zagadce. Maciek jest razem z nami, dzień dobry Maćku.
1: Elo, elo.
0: Elo, elo, jak tam u ciebie dzisiaj, środeczka?
1: Wieje strasznie.
0: Środeczka, dzień wygrywania kubeczka, nawet zrymowałem.
1: Chciałoby się powiedzieć.
0: Oby, oby, oby. No dobrze, Maćku, słuchamy, co to jest za numer?
1: Ta wycieryja to mi się kojarzy z Pearl Jam.
0: Nie, to nie jest Pearl Jam. To nie jest Pearl Jam. A o jakimś konkretnym, wiesz co, wydaje mi się, że jest wielu fanów zespołu Pearl Jam, więc określenie wycieryja nie jest zbyt trafne. Część osób może czuć się...
1: Przepraszam, tak, szacunek.
0: Szacunecek.
1: Oczywiście zagalopowałem się. Dobra, no trudno, ustępuję miejsca kolejnym słuchaczom.
0: Pozdro, pozdrawiam. Pozdro, pozdro, na razie, hej, hej. No i mamy Dawida teraz na linii. Dzień dobry, Dawidzie.
2: No, cześć, cześć, cześć, nie zdecydowałem, jest Asia i Dawid.
0: O, dobrze.
2: Właśnie jesteśmy w trasie. Cześć. I wracamy z wiecznej Krynicy Morskiej.
0: Namiotu wam nie zwiało?
2: Nie zwiało, ale byliśmy w całym centrum stormu, także polecamy bardzo. Możemy zgadywać?
0: Możecie.
2: Dobra. To będzie Linkin Park in the End.
0: Tak, to jest to, brawo.
2: Dzięki.
0: No już przynajmniej Maciek nie wiedział, no.
2: Ekstra.
0: Tutaj w reżyserce, ale trudna zagadka, ale trudna zagadka. No w ogóle nie są trudne te zagadki, ale dobrze.
2: Super.
0: Tak
2: super,
0: trzeba, super, tak super, trzeba super, budować super, tutaj.
2: Kurde, bardzo się cieszymy, naprawdę długo polowaliśmy, cały tydzień polowaliśmy na ten kubek i wreszcie go mamy. Mamy go.
0: Słuchajcie, no to chyba papierowe słomki trzeba kupić. Jak jest wasza dwójka, to jak się podzielicie, co najmniej tam.

0: Wiesz, wysiedliśmy 2 dni u Łasi i 2 dni u mnie.
1: No ewentualnie tak można. Albo po łyczku. Moje, twoje, moje, twoje, moje, twoje. Ewentualnie. Jakoś sobie poradzicie. No dobrze, to dziękuję wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No i oczywiście tutaj kubek wygrany, no i Linkin Park słuchany. In the end, stare dobre, gimnazjalne czasy się przypominają. Jutro też kubek będzie do zgarnięcia.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 23 minuty pozostały już tylko do godziny 14. Kici. Teraz no chyba dobra informacja dla wszystkich kociarzy. Otóż czarny kot i napis ostrzegający przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. W Gnieźnie pojawiły się znaki alarmujące kierowców. Fundator oznaczeń, no ewidentnie jest to potężny kociarz. Prezes fundacji Red Cat Andrzej Zabiega mówi, że te znaki mają przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym o kotach.
2: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach żywej jakiejś istoty, tylko bo tam mi się zbił reflektor, czy urwało mi kawałek zderzaka.
1: No jak jest takie zderzenie, to wtedy kot już nie jest żywą istotą. No trzeba to zauważyć, prawda? Powiedzmy to głośno. Ale władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie. No i podkreślają też, że dzięki kotom w mieście jest mniej szczurów i myszy. No jeżeli ktoś nie lubi kotów, no to pewnie Batman jest przeciwnikiem. On też był przeciwnikiem kobiety kot.
3: To jest popołudniowa w czwórce.

0: 16 minut pozostało do godziny 14. No, różne święta dzisiaj obchodzimy, ale chyba to, co jest najważniejsze, a mainstreamowe media o tym milczą, to Tumulec obchodzi dzisiaj 40 urodziny. Jeżeli Tumulca nie kojarzycie, to już spieszę z wyjaśnieniem. To jest ten ziomek, którego zdjęcie dowodu krąży po sieci, no i podpis jego wygląda drukowanymi literami Tumulec i L jest zakreślone w kółeczku, co nawiązuje do Legii. Oczywiście pochodzi z Warszawy, także wszystkiego dobrego z okazji urodzin, samych sukcesów na żylecie. 100 lat, Kamilu Tumulcu.
1: To jest Popołudniówa w czwórce. No matter what, you got.

9 minut pozostało już tylko do godziny 14 i wielkimi krokami zbliża się premiera filmu dokumentalnego Don't Look Back in Anger. Oczywiście to jest tytuł nawiązujący do utworu zespołu Oasis, a film pokazuje kulisy ich powrotnej trasy koncertowej i tych spektakularnych koncertów, których być może część z was mogła też doświadczyć na własnej skórze, na własnych oczach i uszach. No komu się nie udało, na pewno będzie można otrzeć łzy, oglądając dokument, który trafi do kin na całym świecie już 11 września, ale jeszcze w tym roku będzie go można obejrzeć w streamingach. No a niesławną też plotki na temat kolejnej trasy koncertowej. Jak donosi brytyjski NME, powołując się na liczne źródła, w 2027 roku Oasis planuje wielką trasę po Anglii, a także po Europie kontynentalnej i w planach jest co najmniej 12 koncertów w rodzinnym Manchesterze. A co na to wskazuje? Jedno ze źródeł donosi, że zespół zarezerwował już luksusowy hotel w swoim rodzinnym mieście na maj i czerwiec przyszłego roku. No ciekawe, ciekawe, czy przyjadą do Polski. Tak specjalnie gdzieś jechać na Oasis, no zawsze byłem większym fanem Blur, ale jak już by przyjechali, no to można zerkałem tylko. Oasis już teraz w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: No niestety, w środę do końca dnia w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. Najwięcej słońca na zachodzie i południowym zachodzie, tam też bez deszczu. Na pozostałym obszarze kraju raczej będzie padać, głównie na wschodzie i w centrum. A jeśli chodzi o temperaturę, najmniej na wschodzie kraju 13-14, w centrum do 19 stopni, a na zachodzie i południowym zachodzie nawet 22 stopnie.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego

0: lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papam!
1: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Po reklamie.
5: Czwórka. To słychać.
6: To słychać.
7: Ja sam.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 8 minut po godzinie 14. Tame Impala, utwór Dracula. Na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Bardzo, bardzo lubię ten utwór. Tame Impala to jest w ogóle jeden z najbardziej utalentowanych artystów działających współcześnie. Tak przynajmniej ja sobie o tym myślę. Rzeczywiście ma bardzo dużo takich chwytliwych melodii, a no nieczęsto się to niestety to zdarza. A żeby te melodie były jeszcze własne, autorskie, a nie tylko jakiś tam sample albo jakaś wariacja na temat tego, co już było, to już no tylko przypadłość jest taka, że jego wokal brzmi jak Stewie z Family Guy. Kto oglądał ten serial, ten na pewno słyszy podobieństwo. Niezmiennie do godziny 16 jesteśmy razem. Już za moment odpalimy nasze zgadywanki. Jaka będzie kategoria, jakie książki do zgarnięcia. O tym wszystkim już za moment. No i jak już telefony się rozdzwonią, no to później nie chciałbym powiedzieć, że to będzie miękkie lądowanie, ale nie, dalej będziemy lecieć, bo sobie porozmawiamy trochę po godzinie 15 o podróżowaniu. Więc mam nadzieję, że do 16 jesteśmy razem. Kamil Jasiński, zapraszam.

0: myśli.
1: W końcu, czas na nasze zgadywanki 226452100, to jest numer do naszego studia. Mówiłem, że będziemy rozmawiać o podróżowaniu, więc i zestaw takich książek przydatnych dla podróżników do zgarnięcia jest w okresie wakacyjnym w naszym konkursie. Dzisiaj do zgarnięcia Polska na weekend, Madera, Hiszpania, Toskania i obcy powiew wiatru, saga nadmorska.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.
1: Zestaw pięciu książek do zgarnięcia, tylko najpierw trzeba odgadnąć hasło, które wcale nie jest związane z podróżowaniem. Haha, przewrotnie. 226452100, numer do naszego studia. Pierwsza dzwoniąca osoba może zadać aż dwa pytania, ale oddać jeden strzał, bo zna tylko kategorię i nie ma żadnych więcej podpowiedzi. A dzisiejsza kategoria to... Uwaga, sam w to nie wierzę, ale niech wam będzie. Sport. 226452100. Numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet książek. 226452100.

No nie ma co się tutaj obawiać, absolutnie. Nie, nie, to nie jest jakieś skomplikowane hasło. Ja na sporcie znam się bardzo słabo. Właściwie moja wiedza jest znikoma. W trakcie trwania tego mundialu zorientowałem się, bo całe życie miałem zagwozdkę. Jak to jest, że jak piłkarz robi drugiemu wślizg po piłkę, to raz jest faul, a raz nie ma. I dopiero w tym roku zorientowałem się, że chodzi o to, że to trzeba dotknąć piłki, a nie po prostu można kogoś kopnąć w nogę albo w inną część ciała. No człowiek uczy się całe życie, więc mogę tyle powiedzieć, że dzisiejsze hasło, pomimo tego, że to kategoria sport, to z piłką nożną nie ma nic wspólnego. I też nie jest to jakaś skomplikowana dyscyplina albo nie wiadomo jakie hasło. Każdy na pewno kojarzy dzisiejsze hasło. Być może część z was miała z nim styczność, na pewno część z was wszyscy widzieli. W

0: czy na żywo, czy gdzieś w telewizorze, czy w innych miejscach. Na pewno każdy to widział. 226452100. Piłka nożna odpada. Tyle dobrego. Czekam na wasze telefony, a na was czeka pakiet książek. Idealne to są książki na wakacje. Jeżeli planujecie city break albo długi wypad, no to takie książki będą bardzo przydatne. 226452100.
1: Ten tylko o jednym myśli.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Zespół Kols za nami, a przed nami Emilka. Dzień dobry, Emilko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ileż energii w głosie. Dzwonisz jako pierwsza, więc możesz zadać aż dwa pytania, ale zanim to nastąpi, to najpierw ja muszę zapytać, jak mija ci dzień?
2: No siedzę na Mazurach, za oknem deszcz i wichura. O, nawet mi się zrymowało.
1: Potężna wichura, tak, Stachurski tak śpiewał. Czy na Mazurach jakieś jagodzianki, słodkie bułki umilają ci czas?
2: Tak, mamusia robi pierogi z jagodami.
1: No widzisz, no to brzydka pogoda nie jest straszna nawet na Mazurach, skoro jest taki pyszny obiad dzisiaj. Emilko, dokładnie. Życzę smacznego, pozdrawiamy rodzinkę. Dziękuję. I słuchamy dwóch pytań, kategoria sport.
2: Czy to jest dyscyplina sportowa?
1: Nie.
2: Czy to jest przedmiot, który służy do uprawiania sportu?
1: Tak, tak. Już myślałem, że tak zastanawiasz się i którego już będziesz piłkarza jakiegoś podawała konkretnego. Leo Messi albo Cristiano, który lepszy, ale nie, żaden z nich. Jakiś przedmiot, tak jak to określiłaś. Więc teraz strzelasz.
2: Strzelam. No to tak trochę na czasie. Rakieta tenisowa.
1: Niestety nie. Niestety to nie jest rakieta. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: Ja również. Dziękuję. Pa, pa.
1: Pozytywną energię wysyłam i dobrą pogodę na Mazurach.

0: Który oczywiście pozdrówki to była Emilka, a teraz jest Przemek razem z nami. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, to on się dodzwonił.
0: Może ma na imię Przemek i rzeczywiście ma.

0: tego przedmiotu potrzebne są koła.
1: Nie.
0: Okej, no to proszę ciebie. No to no, rakieta tenisowa, nie?
1: Przed chwilą, dokładnie.
0: Sorry, nie, to oczywiście, że nie. To narty.
1: Nie, narta, to nie jest narta, niestety. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego. To był Przemek, a wy cały czas możecie dzwonić 226452100, numer do naszego studia, i wiemy tyle, że szukamy jakiegoś przedmiotu, który służy nam do uprawiania jakiejś dyscypliny sportu. Monika jest na linii. Halo, halo, dzień dobry, Moniko.
2: Dzień dobry.
1: Moniko, czy ty uprawiasz jakieś sporty?
2: Uprawiam.
1: Tak? I jakie dyscypliny?
2: Jeden, jeszcze na rowerze.
1: Okej, okay, no dobrze, to już trochę o sobie wiemy. Taki small talk za nami, teraz możesz zadawać pytanie.
2: Nie słyszałam poprzednich odpowiedzi. Więc
1: rakieta tenisowa pytanie... odpadła i narty. I wiemy, że szukamy jakiegoś przedmiotu do uprawiania sportu.
2: Dobra, to czy ten przedmiot jest drewniany?
1: Nie.
2: No to niech będzie sup.
1: Sup, niestety nie. A pewnie jak o tym drewnianym, to myślałaś o kiju baseballowym, prawda?
2: Dokładnie.
1: No właśnie, kij służy do grania, nie do zabijania. Kiedyś było takie hasło. Pozdrawiam cię, Moniko, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej, w latach 90. chyba. No i mamy Krzysztofa na linii. Dzień dobry, Krzyśku.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, słuchamy pytania.
3: Czy ten przedmiot jest związany z piłką?
1: Nie.
3: Nie.
1: Niestety.
3: To krążek hokejowy.
1: Też, to nie jest to, niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, papa.
3: Wzajemnie, na razie.
1: No i jeszcze mamy Piotrka. Dzień dobry, Piotrku.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania.
4: No to pytanie pomocnicze. Czy ten przedmiot służy do sportu lekkoatletycznego?
1: Nie.
4: W takim razie strzelam, czy to jest rower.
1: Nie, to nie, jest rower. Samochodem na rowerze, jak Lechrok Pawlak. Albo na basen, to triatlon wtedy, tak? Ale nie, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. A wy cały czas możecie dzwonić. 226452100 to jest numer do naszego studia. Kategoria sport. Szukamy jakiegoś przedmiotu.

0: tylko o jednym myśli.
1: 28 minut pozostało do godziny 15. Sport to zdrowie, no i szukamy sportowego hasła. Kuba jest na linii. Dzień dobry.
2: Cześć, witam. Dzień dobry. Dzień
1: siemaneczko,
2: dobry.
1: Słuchamy pytania.
2: Hej, hej. Pytanie. Czy przedmiot, którym uprawia się ten sport, należy rzucić?
1: Rzucić?
2: Tak.
1: Nie.
2: Okej. Okay. Aha. Nie rzucić.
1: Teoretycznie możesz rzucić, ale on nie służy do rzucania.
2: Wiem. No nie, myślałem, że żeby uprawiać ten sport, no to żeby coś jakby osiągnąć, to trzeba nim rzucić.
1: Tak.
2: Nie. To nie, to
1: znaczy,
2: nie.
1: Nie.
2: To trochę mnie to tak, no to dobra, może pchnąć. Nie, może nie, no ale nie rzucić, nie pchnąć. Kurczę, nie, no to trochę pomyślałem o lotce do tarczy.
1: Nie, no trzeba rzucić. Trzeba rzucić.
2: No właśnie, rzucić.
1: W inny sposób.
2: Tak,
1: chyba, że komuś
2: dobra.
1: Chcesz wbić w uda.
2: No, musiałem pchnąć.
1: Ale nie, ale nie zalecane to jest.
2: Można nie dobra. Zalecamy.
1: Pozdrawiam, dobra, na razie, hej, hej.
2: Na razie, hej, hej.
1: No i Krzysiek jest na linii. Halo, Krzyśku.
3: Cześć, ponownie.
1: Słuchamy.
3: Czy ten sport, do którego służy ten przedmiot jest letni czy zimowy? Albo zimowy.
1: Jest ponadczasowy, mordo.
3: Ożesz. Ponadczasowy. Nie wiem. No to może ten przedmiot to czepek do pływania.
1: Nie, to nie jest czepek. Niestety, nie. Ale no, rzeczywiście i tak. I zimą, i latem można pływać na basenie. Pozdrówki. Wszystkiego dobrego, Krzyśku. Dzięki bardzo.
3: Pozdrawiam.
1: No i teraz dołącza do gry Dawid. Halo, halo.
4: Halo, halo. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, Dawidzie. Słuchamy.
4: Dzień dobry. Moje pytanie, czy ten przedmiot znajdziemy na siłowni?
1: Teoretycznie. Gdzieś może być tam w boku rzucony. Może być.
4: No to obstawiam, że są to rękawice bokserskie.
1: Tak, to są rękawice bokserskie. Coś tam boksujesz?
4: Nie.
1: Boksujesz co?
4: Nie, nie boksuję. Nie. Ale chyba zacznę od dzisiaj.
1: Tak? No. Zawsze. To w jakiej wadze będziesz występował?
4: Oj, na pewno nie piórkowej.
1: No dobra, ale zawsze zresztą.
4: No, więcej nie będę mówić.
1: Zacisnąć pasa do ważenia, a później wiesz, już można
4: dokładnie,
1: się
4: nalić. Dokładnie.
1: Tak sportowcy, profesjonalni sportowcy tak robią, wiem co mówię. Dawidzie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Zestaw książek jest już twój. Czy urlop
4: Dziękuję.
1: Planujesz w najbliższym czasie? Jesteś po urlopie?
4: Już był urlop, już nie planuję. Teraz naładowane akumulatory, baterie. Mogę pracować.
1: No dobrze, to można planować następny urlop, akurat książki się przydadzą, wszystko.
4: Dokładnie. Chciałem pozdrowić całą moją ekipę z pracy, która mnie słucha, tak więc pozdrawiam was serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie, także się pod tym podpisuję. Trzymajcie się, wszystkiego
4: Dziękuję.
1: Dobrego, wielkie dzięki. Na razie, hej, hej.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Jump off, my nigga!

0: To Wu-Tang Clan, 17 minut pozostało już tylko do godziny 15. My tu sobie gadu, zgadywanki, no a nie zapominajmy o tym, że walizki są jeszcze do zgarnięcia. U Kuby Jamrozka kolejna walizka powędruje w wasze ręce, no ale warto byłoby przypomnieć, jaki trzeci przedmiot znalazł się w tej walizce.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dzisiaj walizka sędziego jest do rozpracowania. Mam nadzieję, że hasła, które już dzisiaj padły od samego rana w czwórce, macie zanotowane. Natomiast w mojej audycji trzeci przedmiot, który chowamy do tej walizki, to woda. Woda. I jeszcze czwarty przedmiot pojawi się w audycji u Kuby i u niego także rozwiązanie. Więc życzę wam powodzenia, trzymam kciuki. Tutaj książki podróżnicze, tutaj walizki. No jesteśmy gotowi na wakacje.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Festiwale, wyjazdy, koncerty, no to wszystko trwa w najlepsze, chociaż pogoda za oknem nie sprzyja koncertom pod chmurką. Natomiast pojawiły się informacje dotyczące tego właśnie, ze względu być może na brzydką pogodę, jakim zainteresowaniem cieszyły się transmitowane koncerty z festiwalu Open Air, który odbywał się w miniony weekend. Najpopularniejszym koncertem, oczywiście nie wszystkie były transmitowane, ale spośród tych, które były, to najpopularniejszym koncertem okazał się występ Zary Larsson. Prawie ponad 550 tysięcy widzów oglądała zarówno w TVP1 i w TVP Kultura ten koncert. Na drugim miejscu The Cure, czyli z jednej strony smutni ludzie triumfują i z Gredziki razem ex aequo 367 tysięcy, no i specjalny koncert Chopin na Openerze 240 tysięcy. No całkiem niezłe wyniki, chociaż z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na DXX, tylko 41 tysięcy widzów oglądało ten koncert. Część tych zapisów jest już dostępna w internecie. Nawet dzisiaj rano na YouTubie mignął mi koncert The Cure, więc jeżeli akurat nie oglądaliście w czasie rzeczywistym, no to można nadrobić zaległości, a więcej na temat tych wszystkich występów i też innych koncertów, które były transmitowane, to przeczytacie na naszej stronie czwórka.online, a jak było na Openerze, to też oczywiście możecie zobaczyć, zaglądając na nasze media społecznościowe.
1: Popołudniowa w czwórce.

0: I love, pixelate, I fall asleep, my mistake.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Wyślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: balls. Bang me.
1: Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang.
2: Minęła godzina 15.
3: Pogoda.
2: No dzisiaj niestety całkiem sporo chmur, miejscami do tego przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części, a także w centrum kraju. Na północnym wschodzie możliwe są również burze. No najcieplej też nie będzie. Na Podlasiu 12 stopni, około 18 stopni w centrum, nad morzem i w obszarach podgórskich. 22 stopnie najcieplej w zachodniej części kraju.
3: Autopromocja.
4: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
5: Cześć Kuba, witam serdecznie.
6: Witam was serdecznie, chłopaki.
4: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
7: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
4: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
5: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
4: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
5: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
4: A

0: Numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: Czwórka. To słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Już mamy 8 minut po godzinie 15. Mówiliśmy o tym dzisiaj w czwórce, że sezon festiwalowy trwa w najlepsze, ale też sezon urlopowy trwa w najlepsze. Dużo wyjeżdżamy, dużo planujemy. Wszystkim oczywiście życzę udanych urlopów, no ale samo planowanie może być, mówiąc delikatnie, trochę męczące. Jak do tego wszystkiego się zabrać, jeżeli nie chcecie zdawać się na biuro podróży, jeżeli nie chcecie jechać na all inclusive, no to jednak wszystko trzeba zrobić samodzielnie. Od czego zacząć, jak tym wszystkim się nie namęczyć, jak nie doprowadzić do rodzinnej awantury i jak ostatecznie nie anulować tego wyjazdu. O tym wszystkim opowie nam ogarniaczka podróży, która już za moment pojawi się w naszym studiu. Na pewno dużo praktycznych informacji będziecie mogli usłyszeć w tej godzinie, więc zostańcie z czwórką. Kamil Jasieński, zapraszam.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moje love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz.

0: Już mamy 16 minut po godzinie 15. Planowanie podróży. Przed nami ogarniaczka podróży. Jest w studiu czwórki, czyli Emilia Matyjaszkiewicz. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Emilio, na samym początku, czy coś takiego jak tanie loty to jeszcze istnieje u nas?
1: Dużo osób mówi, że nie, że kiedyś to było, a teraz nie ma, ale nie mają racji, bo według mnie teraz jest najwięcej możliwości na tanie podróżowanie, ponieważ mamy bardzo dużo narzędzi, które na to...

0: nam to umożliwiają.
1: Bo ja sobie przypominam czasy, kiedy wiadomo, które dwie linie zaczynały i wtedy można było dorwać jakieś bilety, na przykład za złotówkę. Fakt, że tam i dojazd, i nie to lotnisko, i tak dalej, ale były te oferty. A teraz, obserwując to, trudniej jest chyba dorwać dobrą ofertę, albo może tych ofert jest mniej. Ja złych narzędzi używam.
0: To faktycznie czasy lotów za złotówkę się skończyły, ale nadal można znaleźć naprawdę bardzo fajne oferty. Nawet, nie, możesz polecieć do Włoch za 60 zł. Czy ostatnio ja znalazłam wiralowe, to po prostu wszędzie było w internecie, wyjazd na Maltę, loty i noclegi za 600 zł.
1: I jak to jest możliwe? Co tam się... gdzie był haczyk?
0: Nie było haczyka, po prostu trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć, jak filtrować rzeczy. Tylko oczywiście to są limitowane oferty. Kto pierwszy, ten lepszy, musisz szybko działać. Ostatnio też widziałam, to akurat był błąd cenowy, ale tydzień w Tajlandii, tydzień to jest mało na Tajlandię, ale tydzień w Tajlandii dla dwóch osób, loty, hotel i śniadanie, 168 zł za wszystkich. To błąd cenowy.
1: To rzeczywiście błąd cenowy, chyba jakiegoś zera zabrakowało. I jeżeli, jeżeli kupi się taki wyjazd, to co wtedy? To po prostu cyk i można z tego korzystać? To jest błąd, czy oni później będą to anulować?
0: To już zależy. Możesz mieć szczęście i faktycznie polecieć za takie pieniądze. Oni gdzieś w regulaminach mają, że mogą to odwołać, ale nie zawsze to robią. Więc faktycznie mi się udało na takim błędzie cenowym polecieć do Indonezji za niecałe 800 zł. W dwie strony.
1: Bo ja czasami widzę takie oferty w internecie, tak jak ty mówisz, że jest przelot, nocleg, hotel, śniadanie i coś jeszcze, i coś jeszcze. Kto robi te kompilacje takie, że mamy i przelot i już jest gotowy w tym hotel, bo to nie jest biuro podróży, tylko to jest jakaś taka oferta bardzo często albo na jakiejś grupce, albo na jakimś fanpage'u.
0: Tak, to często to są ludzie tacy jak ja, ogarniaczka podróży, którzy ręcznie wyszukują osobno loty i hotele, bo ja też mam poustawiane dużo alertów. Albo po prostu przeglądam sobie jako zwykłe hobby, gdzie jest tanio, gdzie najtaniej można polecieć. I takie osoby po prostu robią z tego jakąś ofertę, ale są też strony pośrednicy. Nie mogę chyba mówić, jakie to są strony.
1: Niekoniecznie, ale wiadomo, o jakie strony chodzi.
0: I one mają podpisane oczywiście umowy z liniami lotniczymi. Dzięki temu kupują hurtowo bilety lotnicze i mogą sprzedać nam je taniej, nawet taniej niż bezpośrednio na stronie linii lotniczej.
1: A jeśli chodzi o same linie lotnicze, to te tanie przeloty to są głównie te dwie linie, o których na pewno myślimy. Czy też zdarzają się tacy narodowi przewoźnicy i tam, tak jak powiedziałeś, jakieś błędy cenowe też się zdarzają?
0: Zdarzają się, ale to prawda, te dwie główne linie, jeszcze pomarańczowa linia, nie wiem, czy wiesz, o której
1: tak,
0: mówię,
1: wiem.
0: One mają najwięcej tanich ofert, ale moim odkryciem już od jakiegoś czasu są loty czarterowe. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą wejść na stronę biura podróży, wyszukać sobie bilety czarterowe i to zazwyczaj opłaca się na ostatnią chwilę. Ja na przykład teraz poluje na bilety na Teneryfę za 300 zł. Tanie linie 1700.
1: Bo jest wysoki sezon też.
0: Jest wysoki sezon, ale jak na ostatnią chwilę kupisz sobie, znaczy obserwujesz, masz możliwość bycia elastycznym i kupić bilet dwa dni wcześniej, wtedy możesz nawet tak tanio polecieć. I to na Teneryfę też widziałam, do Albanii za chyba 120 zł.
1: To skoro już pojawiają się tutaj kierunki, to może za chwilę o tym sobie porozmawiamy, bo te siatki połączeń też się zmieniają i zwiększają się, a niektóre są też wygaszane. O tym, gdzie warto teraz polecieć, na przykład w tym roku na jakiś city break, a gdzie absolutnie nie, bo będzie tłum i przepłacimy, o tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami. Mason.

0: 23 minuty po godzinie 15. Ogarniaczka podróży jest cały czas razem z nami. Emilio, czy ty jesteś w stanie tak podrachować, w ilu miejscach byłaś w swoim życiu? Czy już straciłaś rachubę?
1: Staram się liczyć. Na pewno było to więcej niż 50 krajów, czyli prawie cała Europa zaliczona i gdzieś sobie też jeździłam dalej. Spędziłam też prawie rok w Azji.
0: Okej, okay. Doświadczenie masz ogromne. Czy dużo na przestrzeni tych lat zdarzało się takich rozczarowań? Że jedziesz sobie w to takiego wymarzonego miejsca, a tu ząk.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o moje odczucia, to w Europie niestety już mnie mało co zaskakuje, ale dlatego zaczęłam jeździć trochę dalej. Azja przepiękna, zupełnie inny vibe, inny klimat. A żebym nie była jakoś zachwycona, Indie, ale to wiedziałam, że nie do końca mi się spodoba. Taj Mahal przepiękny, warto tam pojechać, ale no same Indie no nie zachwyciły mnie i faktycznie wyglądają w niektórych miejscach tak, jak się słyszy.
0: To, co, i ci sprzedawcy jedzenia uliczni to też dokładnie tak
1: powiem
0: to wygląda.
1: Ci, że spędziłam tydzień w szpitalu w Indiach, bo zatrułam się bakterią E. coli.
0: Okej, okay, wszystko jasne, dobrze. Czyli niestety, tak jak widzimy, no to różnie to bywa. Ale dobrze, Indie możemy zostawić. Skupmy się może na tych bliższych kierunkach. Są miejsca, które są tak potworne, oblegane przez turystów, czy te takie najpopularniejsze miejscówki już wszyscy je widzieli i one przestają być aż tak oblegane?
1: Według mnie takim miejscem jest Chorwacja. Tam tak naprawdę słyszy się język polski na co drugim kroku. Oprócz tego takie bardzo popularne miejsca, czyli Rzym. Według mnie zamiast Rzymu warto polecieć, na przykład jeżeli chcemy lecieć do Włoch, to na południe Włoch, bo wtedy jest po pierwsze zdecydowanie taniej, po drugie bardziej lokalnie, mniej Polaków, nie tylko Polaków, przepraszam, mniej turystów.
0: Tam, gdzie nie ma Polaków, nie, to żarcik, ale czasami tak niektórzy mówią, że ja lecę na wakacje tam, gdzie jest mało Polaków.
1: Ale ja czasem udaję, że nie mówię po polsku.
0: Okej. Dlaczego? Miałaś jakieś nieprzyjemne sytuacje, albo Polacy nieodpowiednio się zachowywali?
1: Tutaj chyba bardziej bym powiedziała, że właśnie takie nieodpowiednie zachowanie, czy czasem chcę po prostu odpocząć. Nie chcę wdawać się w żadne rozmowy, tylko chcę sobie leżeć na leżaczku i chillować. Ale no nie mam nic oczywiście do nikogo.
0: Absolutnie.
1: Jestem miłą osobą.
0: Dobrze wytłumaczone. Emilio, ale tak, Włochy wspomniane, Chorwacja, no jeszcze chyba Grecja. A jeśli chodzi o takie zorganizowane wycieczki, no to przede wszystkim Turcja. To są te kierunki, gdzie najczęściej Polacy wyjeżdżają.
1: Tak, jeżeli chodzi o zorganizowane wyjazdy, to faktycznie Turcja, Egipt, Tunezja tutaj królują i szczerze, mimo że ja zajmuję się ogarnianiem podróży, czyli podróży na własną rękę, to te trzy kierunki zazwyczaj wychodzą taniej faktycznie z biurami podróży.
0: No dobrze, to w takim razie z drugiej strony ja cię podpytam, czy ty kiedyś byłaś na All Inclusive?
1: Byłam, jak miałam 18 lat i to był mój prezent.

0: Zamiast imprezy urodzinowej zażyczyłam sobie wyjazd all inclusive do Egiptu.
1: Okej, okay. Jak wspominasz? Rozumiem, że od tamtego czasu nie powtórzyłaś tego doświadczenia, a dużo podróżujesz.
0: Nie powtórzyłam tego doświadczenia. Było okej. Okay. Ale teraz ja sama zauważyłam, że można podróżować samemu dużo, dużo, dużo taniej, więc bardziej to się opłaca.

0: kwestie i przede wszystkim też loty czarterowe, o których wspomnieliśmy.
1: Tak, bo szczególnie na północ Afryki te takie loty tradycyjne dosyć drogie mogą być. No dobrze, to już mniej więcej tutaj mamy rozeznanie, ale w najbliższym czasie ma zmienić się prawo i nasza udręka, czyli bagaż podręczny, będzie można wnosić na pokład. O tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: To oczywiście Jamiroquai w czwórce. Emilia Matyjaszkiewicz jest cały czas razem z nami. Ogarniaczka podróży. Mają zmienić się przepisy. Widziałem rolki na twoim profilu. No i co? Tak już o tym się mówi już od dłuższego czasu, że tutaj prawo unijne zostanie zmienione. No i jak to będzie działało? Że co? Nie będziemy musieli płacić za bagaż podręczny, bo teraz w tych najtańszych liniach to jest właściwie taka torebeczka albo plecaczek, który musimy włożyć pod fotel przed sobą.
1: Tak, jak wiesz, jak się pakować, to da się. Ja z takim najmniejszym plecakiem jeżdżę na tydzień zazwyczaj. Udaje mi się wpakować. Ale tak, mają zmienić się zasady. Jeszcze w tym roku, na pewno nie podczas wakacji, tylko już po, niestety dla wszystkich, mają być dwa bagaże w cenie. I ceny ogólnie lotów mają być podane już z góry, bez tych dodatkowych kosztów, bo ty sobie pewnie często miałeś sytuację, że scrollujesz, bilet masz za 100 zł, a jak sobie klikniesz tu ubezpieczenie, tu miejsce, tu...
0: Ale nigdy tego nie klikam.
1: Ale niektórzy klikają, bo nie wiedzą, że tam gdzieś jest drobnym dróżkiem napisane, nie dziękuję, nie mam ochoty kupić tego. Więc teraz, żeby właśnie nie oszukiwać w ten sposób ludzi, ma być podana cena już odgórnie, od samego początku, ale według mnie i według moich followersów, bo też robiłam taką ankietę, oznacza to, że ceny biletów wzrosną. Tak myślimy.
0: Właśnie, bo jeżeli teraz mamy ten najmniejszy taki plecak i dajmy przykładowo, 150 zł możemy zapłacić za bilet, ale jeżeli dodamy do tego bagaż,

0: ten bagaż przy takiej kwocie co najmniej 100 musiałby kosztować.
1: Oj, więcej.
0: Albo nawet i więcej. Więc to rośnie. Czy to oznacza, że to będzie koniec tych tanich lotów, czy będzie można w jakiś sposób to jednak obejść?
1: Zobaczymy, co zrobią te linie lotnicze, bo tutaj kolejna opłata, która zostanie zniesiona, o której nie wspomniałeś, to jest brak opłaty za dzieci. Bo teraz, obecnie, musisz dokupywać miejsce nie dla dziecka, tylko dla siebie w tanich liniach i miejsce dla dziecka jest darmowe, ale ty obowiązkowo musisz wykupić swoje miejsce i inaczej system cię nie przepuszcza.
0: Znaczy, może to nie jest miejsce, tylko rezerwacja konkretnej miejscówki, tak? O to bardziej
1: tak.
0: Chodzi.
1: Tak.
0: Bo kupując bilet, to mamy miejsce w samolocie i to się zmieni. No dobrze, ale myślę, że oni chyba znajdą jakiś sposób na to, czy...
1: Znaczy myślę, że nie mają co dyskutować z Unią Europejską i Parlamentem Europejskim, bo będą płacić horrendalne kary. Ale no, na pewno to się odbije na biletach.
0: No dobrze, ale z drugiej strony, jak sobie o tym myślę, to jest prawo, które będzie obowiązywało w Unii Europejskiej. A są loty do, na przykład do Wielkiej Brytanii, która już w Unii nie jest. I co wtedy? Myślisz, że dalej będzie torebka tylko podręczna?
1: A tutaj nie wiem, jakie będą zasady, bo też Wielka Brytania ma jakieś trochę inne zasady z Unią Europejską.
0: Wyleci się poza strefę i wyjmuje się bagaż z nad głowy wtedy.
1: Może, nie mam pojęcia.
0: No dobrze, to wszystko przed nami, ale myślisz, że te przepisy wejdą w życie w tym roku jeszcze?
1: Tak zapowiadają, tak widziałam w internecie, bo to oczywiście musi przejść parę głosowań, musi zostać zaimplementowane, no ale wydaje mi się, że tak.
0: No ale z twojej perspektywy osoby tak często podróżującej, to jest na plus czy na minus?
1: I to jest dobre pytanie, bo tanie podróżowanie nie polega też na tym, żebyś sobie odmawiał różnych rzeczy, tylko żebyś wiedział, na czym nie trzeba przepłacać. Więc tutaj ta możliwość braku przepłacania trochę nam ucieka, co jest dobre i złe, bo według mnie i tak najważniejszy zawsze jest wybór. Więc czy to jest dobre, że teraz to wprowadzają? Tak
0: nie,
1: to
0: nie będzie wyboru. No dobrze. Ciekawe na pewno zmiany przed nami. Jak będzie wyglądało to w życiu? Być może dowiemy się do końca tego roku.

0: 23 minuty pozostały już tylko do godziny 16. Ogarniaczka podróży jest cały czas razem z nami. Emidio, jakie teraz są takie trendujące kierunki?
1: W Europie to przede wszystkim, tak mi się wydaje, Albania. Dużo osób jeszcze tam nie było, nie odkryło, jest znacznie tańsza niż popularna Chorwacja. Oprócz tego super tipem jest wyjazd do tej Albanii. I na przykład jakbyście chcieli polecieć na Korfu, to warto polecieć do Albanii i potem promem sobie przepłynąć chyba w pół godziny na Korfu. Macie, nie wiem, bilety dziesięciokrotnie tańsze często. Albo nawet zostać w Albanii. Przepiękne plaże, lazurowe po prostu morze. Piaszczysta plaża, bardzo, bardzo ładnie i dużo taniej.
0: A samo jedzonko albańskie?
1: Szczerze, w porównaniu do niektórych miejsc fajniejszych to zależy, ale w okolicach właśnie Korfu jest bardzo grecko. Okay. W niektórych miejscach jest bardzo włosko też.
0: Czyli trzeba to wszystko sprawdzać. A jakie masz takie swoje tipy albo takie lifehacki, jak gdzieś wyjeżdżasz? Czy na city break, czy na dłuższy wyjazd? Na czym można oszczędzić? Na co zwracać uwagę? Czy wybierając restaurację, czy kupując jakieś pamiątki, żeby nie przepłacić?
1: Żeby nie przepłacić, to przy jedzeniu jest dużo różnych aplikacji, które pozwalają ci oszczędzić. Na przykład aplikacja The Fork. Rezerwujesz sobie stolik w restauracji, dokładnie tak jakbyś robił to, jakbyś wszedł z ulicy. Możesz dostać nawet 50% zniżki za samo zarezerwowanie przez aplikację.
0: No i później tam właściciel restauracji czy kelner nie kręci nosem, że no coś z aplikacji.
1: Nie, to jest bardzo popularne na przykład we Włoszech. Mhm. I restauracje są pełne i to im się bardzo sprawdza, szczególnie w tych pustych momentach dnia, czyli nie wiem, w czasie dnia, po lunchu, tak. Przed kolacją.
0: Kiedy Włosi nie jedzą, tylko się relaksują. A na przykład na pamiątki masz jakiś taki sposób? Bo bardzo często i wiele osób popełnia taki błąd, że przyjeżdża, o jakie fajne, i kupuje w najdroższym miejscu pierwszego dnia. Żeby później tam nie stracić okazji.
1: No tak, to jak już kupuję pamiątki, to właśnie ostatniego dnia biegam, szukam i tak przepłacam 5 razy tak. Za dużo, bo zapomniałam o tym podczas wyjazdu. No przede wszystkim nie w popularnych miejscach, nie na jakimś rynku włoskim, tylko musisz odejść sobie gdzieś dalej do bardziej lokalnej części i wtedy można zaoszczędzić. Ja też, moim tipem jest zawsze, to akurat nie na pamiątki, ale jeszcze kwestie jedzeniowe, pitne. Nie kupujcie wody na miejscu. W Europie przede wszystkim można w większości miejsc pić wodę z kranu. Też na lotnisku możecie sobie przejść z pustą butelką i nalać sobie wodę z tych ogólnodostępnych kraników. Poza tym na niektórych lotniskach już w Polsce również można przechodzić z płynami nawet 2 litry. To jest Kraków, Poznań i Lublin, z tego co mi się wydaje. W Gdańsku są testowane te nowe maszyny. No i pewnie będzie tego więcej. Więc nie musicie brać małych buteleczek szamponu, czy właśnie można wejść jak człowiek z półlitrową butelką wody albo Coca-Coli.
0: Emilio, to jeszcze na koniec kwestia noclegu. Czy ty rezerwujesz wszystko przez internet? Czy zdarzają ci się na przykład jakieś takie noclegi u takiego jakiegoś tam lokalnego przedsiębiorcy albo lokalnego gospodarza, który ma jakiś tam jeden pokój i tak wtedy można poczuć bardziej klimat danego miejsca? Jak do tego podchodzisz?
1: Ja prywatnie tak, robię dużo crazy rzeczy, spontanicznych, często śpię w bardzo dziwnych miejscach, w jakichś domkach na drzewie. Teraz na przykład za 2 tygodnie wyjeżdżam na Teneryfę i wymieniam się na mieszkania, więc rodzina z Teneryfy przyjeżdża do mojego mieszkania w Warszawie, ja jadę do nich na miesiąc przy samej plaży, więc win dla mnie, dla nich średnio. Ale jeżeli wysyłam kogoś, moich klientów, bo ja ogarniam tanie loty, tanie noclegi i też plany podróży od początku do końca, co robić, gdzie zjeść i tak dalej, to no, im daję miejscówki już albo polecane przeze mnie, albo moich znajomych, albo jakieś wyszukane w internecie, tylko ja ich nie rezerwuję, bo ja nie jestem biurem podróży, jestem czymś pomiędzy wyjazdem na własną rękę, a biurem podróży i nie mogę prawnie niczego rezerwować, więc ja wysyłam linki i każdy musi sobie tam sam poklikać i zakupić taką podróż.
0: I wszyscy zadowoleni, to najważniejsze. Emilio, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłaś do naszego studia. To jeszcze chyba nie powiedziałaś nam teraz na Teneryfę.

0: Tak?
1: Wylatujesz. Na Teneryfę.
0: Okej, dobrze. Kiedy wylatujesz?
1: Wylatuję za 2 tygodnie, wracam we wrześniu.
0: No dobrze, to ciepełka ci życzymy. W takim razie Emilia Matyjaszkiewicz była razem z nami, ogarniaczka podróży. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.

0: 12 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu.
1: Dzień dobry,
0: czwórki.
1: Cześć.
0: No i te Kuba. Ile zapłaciłeś kiedyś najmniej za bilet lotniczy?
1: Za mniej, najmniej zapłaciłem chyba, nie, to nie będzie żaden rekord, 86 zł Warszawa-Rzeszów.
0: A, to i tak całkiem przyzwoicie.
1: Całkiem przyzwoicie i leciałem wtedy, pamiętam, dokładnie 30 minut i wyglądało to w ten sposób, że tam rozdawali oczywiście drożdżówki i picie i zanim wzięli to ode mnie z powrotem, bo już się stresowałem, czy ja zdążę oddać ten papierek, zanim wylądujemy. Zdążyłem, ale na minuty.
0: Ale też kiedyś opowiadałeś mi historię, że z drugiej strony na tej samej trasie przepłaciłeś znacznie.
1: Przepłaciłem, a to miałem taką rodzinną sytuację, że ja po prostu musiałem lecieć tym samolotem i wyobraź sobie, zapłaciłem 1200 zł za te 30 minut.
0: No, dobrze, ale przynajmniej
1: to było najdroższe 30 minut w moim życiu.
0: Wygodnie było przynajmniej.
1: Nie, właśnie nie, mało miejsca.
0: Okej, czyli to nawet nie była biznes klasa.
1: Nigdy nie leciałem biznes klasą.
0: Wszystko przed nami, ja też nigdy. Kuba Jamrozek z wami zostaje. Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 13. Kamil Jasiński, na razie. Jale!

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: No ja mam nadzieję, że wy macie piękne życie. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: 6 kulików wielkich, które wykluły się pod okiem ornitologów z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, trafiło na wolność. Przyrodnicy próbują zwiększyć populację tych ptaków z rodziny bekasowatych. Projekt reklamuje też jego ambasador, czyli zespół Szeptucha. Muzycy i przyrodnicy wypuszczali kuliki na łąkach koło Grądów Wonieckie w województwie podlaskim.
2: Numer 60, Ol się wyrywa. O, jaki wariat!
3: Kulik do niedawna był gatunkiem, u którego notowaliśmy bardzo gwałtowny spadek liczebności. W Polsce zostało około 200 par tych ptaków.
4: Dominika Piotrowska, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
3: Konieczne były działania, żeby zatrzymać ten spadek.
5: Od razu tak chcemy to robić.
4: Katarzyna Antosiewicz z zespołu Szeptucha.
5: Czyli być podczas poszukiwań na tych polach. Jeden z tych ptaków został nazwany Szeptucha i mogliśmy go dzisiaj wypuścić na wolność.
3: Podbieramy jajka z tych zagrożonych gniazd, bo największym zagrożeniem jest drapieżnictwo. Trafiają do inkubatora. Kuliki, które się wyklują, trafiają do woliery. Karmimy i kiedy są już zdolne do lotu, wtedy je wypuszczamy w miejscach, z których podbieraliśmy jaja.
0: Przyrodnicy zabezpieczają też gniazda kulika przed drapieżnikami, żeby jak najwięcej młodych mogło spokojnie dorosnąć. Dorastanie to jest taki czas, kiedy warto znać prognozę pogody, bo to na pewno dorastaniu sprzyja. Jutro temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22 stopni.
1: Autopromocja.
6: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej planie.

0: do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środy od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
8: Czwórka.
1: To słychać.
8: To słychać.

0: Co, będę ściemniał, ja już prawie po robocie, a wy? Mam nadzieję, że wy też, albo przynajmniej macie przed sobą bliską perspektywę wolności. Zegar tyka, bo w czwórce weekend zaczyna się w piątek, więc z dumą ogłaszam, że do piątku został jeden dzień, 7 godzin, 54 minuty i 11 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Środa, 8 lipca, imieniny obchodzą dziś Eugeniusz, Falibor i Prokop. Ciekawe, czy Marcin Prokop świętuje? Podejrzewam, że tak. Najsłynniejszy kibic Legii Warszawa i ikona internetu Kamil Tumulec obchodzi 40. urodziny. No, ja za kilka minut zdradzę wam, jaki przedmiot jako czwarty trafił do czwórkowej walizki w konkursie Czwórka na walizkach.
1: Po robocie.
0: Czekam na telefony 226452100. Kto jest dzisiaj z nami? Co robicie po robocie? Tworzymy dzisiaj tradycyjnie naszą listę obecności. A jesteśmy z wami do godziny 19, jak zwykle od poniedziałku do czwartku. Magda Żelazowska, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. To jeszcze raz 226452100. Czekam na wasze telefony.

0: To Magdalena albo Magdalena Bay w czwórce Dźwięki Miami, bo to tam uformowało się to duo. 226-45-2100, czekam na wasze telefony. Dajcie znać, gdzie słuchacie czwórki. Czy w korku, czy na wakacjach, może w ogrodzie, albo na lotnisku. A może przy garach, no bo to w końcu pora obiadowa. 22-645-2100.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No, no właśnie, cztery przedmioty stanowią wyposażenie naszej walizki w konkursie Czwórka na walizkach. Nie ukrywam, że płacz Cristiano Ronaldo po porażce z Hiszpanami zainspirował nas do tego, żeby spakować dzisiaj walizkę sędziego, bo Ronaldo, chociaż piłkarz, a nie sędzia, to też się już spakował. Hehe. Od samego rana wkładamy do tej walizki różne rzeczy i to jest chyba ten najlepszy moment, w którym mógłbym wam coś ogłosić i bardzo chętnie to zrobię.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki. To.
0: Dam. W walizce sędziego ląduje czwarty przedmiot, czyli uwaga, notes. Notes jest czwartym przedmiotem, który ląduje w naszej walizce. Czasem się przydaje, jak trzeba zapisać jakiś numer gagatka, który biega po boisku i nie do końca zachowuje się tak, jak trzeba. A skoro o sporcie mowa, do gry wchodzą Don Guralesco i Abradab. Posłuchajcie sami.

0: Don Góralesko, Abradab, niebo jest pułapem. Słuchacie Po Robocie w czwórce, 19 minut po godzinie 16. Naczelna zasada naszych spotkań po robocie. Nie gadamy o robocie, a wie o tym znakomicie Karol. Halo, halo, cześć Karolu.
1: Witam, witam. Nie gadamy o robocie, bo ja jeszcze dzisiaj urlop. Byłem właśnie wyłączony przez tydzień w rozjazdach i dzisiaj w sumie taka pełna ramówka mi się trafiła na spokojnie do posłuchania. No i to godzinę odkrywam coś nowego u was.
0: Chciałem powiedzieć, że Karol to jest człowiek, który od samego rana bardzo uważnie słucha czwórki, wkłada też różne przedmioty do naszej walizki. Rozwiązanie konkursu czwórka na walizkach po godzinie 18.30. Karolu, będziesz miał też swoją szansę oczywiście, ale opowiadaj, gdzie byłeś na tych wakacjach, skoro urlop, to podejrzewam wyjazdy.
1: Tak, to powiedzmy takie, troszkę żeby złapać słońce, to była tylko Bułgaria na razie, ale w porównaniu teraz co się dzieje u nas nad polskim morzem, to chyba był dobry trop.
0: A chciałem ci powiedzieć, że tylko Bułgaria, to chyba całkiem modny kierunek ostatnimi czasy, tak. Obok Albanii jeszcze i pewnie Czarnogóry trochę wśród Polaków.
1: I takie wrażenie, że pomimo, że przyjęli, znaczy może pewnie dlatego, że euro przyjęli, to pustki, chociaż ceny nawet chyba aż tak nie podskoczyły.
0: A to był leżing, plażing, czy jednak zwiedzanie?
1: Tak, dokładnie to było to.
0: Odpoczynek, smażenie przy temperaturze 30, 35?
1: No, nawet 30, tylko nawet było przyjemniej niż nasze polskie upały.
0: Słuchaj, obiecałem sobie, że nie będę pytał o pracę, więc o te powroty do roboty w żadnym wypadku dzisiaj żadne pytanie nie padnie, ale czy ty mundial oglądasz?
1: Może takim fanem nie jestem, no ale już chcąc, nie chcąc, to trochę się przesiąkło, zwłaszcza w social mediach, tak więc bardziej z tego.
0: Ale rozumiem, że po Cristiano Ronaldo nie płakałeś.
1: Nie.
0: Ja też nie, ale szanuję jego karierę, bo naprawdę jest fantastyczna. Karolu, dzięki wielkie za ten telefon.
1: Dzięki również.
0: Trzymam kciuki. Pozdrawiam. W naszym konkursie. 226452100, dajcie znać, gdzie wy słuchacie czwórki, no i co robicie po robocie. Yeah, that you could do.

0: Tak to już jest, że w czwórce tydzień pracy trwa tylko 4 dni, a w porobocie nie gadamy o robocie. Przyznacie, że dobrze się ustawiliśmy w te wakacje. 28 minut po godzinie 16.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Czekam na telefony 226452100. Pamiętam, że kiedy miałem 12 lat i uciekł mi mój ukochany żółw, to rodzice zabrali mnie do kina na Shreka. I od tamtego momentu przez jakiś czas moim ulubionym zwierzęciem były osły. A mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że kultowy osioł ze Shreka po latach plotek oficjalnie doczeka się własnego filmu kinowego. Wiemy o tym od kilkunastu dni, ale teraz wiemy, kiedy ten film trafi do kin. Otóż niedługo będziemy musieli czekać. 30 czerwca 2028 roku. On zdradzi tajemnicę z przeszłości i młodości osła. Swoją drogą dzisiaj mówimy osioł ze Shreka. No jak powstanie taki film o ośle, to jak będziemy mówić o Shreku? Może to będzie Shrek z osła i wtedy wszystko będzie się zgadzać. Czy wy jeszcze pamiętacie tę scenę? Bo my dzisiaj rozmawiamy w dużej mierze o wakacjach, w dużej mierze o podróżowaniu.
2: Daleko jeszcze?
3: Tak.
2: No to daleko czy nie?
3: Nie.
2: Serio?
3: Nie.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
2: Daleko jeszcze?
3: Tak, daleko.
2: Daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze? No bardzo śmieszne,
3: no, bardzo śmieszne, wiesz?
2: No naprawdę jak dziecko.
3: No naprawdę jak dziecko, no.
0: I niech mi ktoś powie, że Shrek to nie jest symbol umęczonych rodziców, którzy wyjeżdżają na wakacje ze swoimi dziećmi.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
5: To jest nowość czwórki.

0: Daj znać, co robisz po robocie.
1: No właśnie, panie Tomku. Halo, halo, cześć.
2: Cześć.
1: Dobrze cię słyszeć.
2: Dzięki.
1: Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że już wyczuwam, że jesteś gdzieś w trasie i że najlepsza muzyka dla ciebie to jest oczywiście ryk silnika, jak dla wszystkich, którzy po polskich drogach się poruszają. Czy przestrzeliłem? Prawda czy fałsz?
2: Nie jestem jakimś fanem motoryzacji, ale lubię was słuchać, bo macie fajne pomysły, jeśli chodzi o muzykę. Szukacie alternatywnych brzmień w ciekawych klimatach, które mi się podobają i często zarzucam gdzieś Shazama, żeby tylko złapać nutę, która mi wpada w ucho i mam specjalną playlistę na was.
1: A, no to fantastycznie. Nazwana, rozumiem, playlista czwórki.
2: Tak, no coś takiego, dokładnie.
1: Słuchaj,
2: no.
1: Jakby Shazam nie zadziałał, to zawsze możesz odpalić naszą stronę czwórka.online i tam też tę playlistę znajdziesz.
2: Wiem.
1: Wszystkie kawałki, które się pojawiają.
2: Ale tak to mam od razu wszystko zaktualizowane w mojej aplikacji, w której słucham muzyki też. To wszystko się przenosi, jest połączone, więc jest dużo wygodniejsze, ale tak wiem, można sobie zobaczyć wszystkie kawałki na stronce, to też wiem.
1: Rozumiem i szanuję. Tomku, co ty robisz po robocie?
2: No wracam z niej, ale to wszystko, jeśli chodzi o robotę. Plan na dzisiaj jest taki. Po pierwsze fryzjer. Na 18. A druga rzecz to odebranie karnetów na piłkę nożną. Dla mnie i dla rodzinki.
1: Poczekaj, zacznijmy od fryzjera. Fryzjer, czy to będzie fryzura na brokuła? Modna ostatnimi czasy wśród młodzieży, czy nie?
2: Nie, aż takiej młodzieżowy nie jestem. Ale tak, no, czasami lubię innowacje, też tutaj w tym aspekcie od jakiegoś czasu jest

0: prawda.
1: Boki krócej, góra dłużej, rozumiem.
0: Tak, o, widzisz,
1: no, widzisz, jak my się znamy dobrze, jak łyse konie. A jeśli chodzi o piłkę, to jaki to będzie mecz?
0: Znaczy to nie mecz, to w ogóle karne na cały sezon.
1: A, na cały sezon, rozumiem.
0: Na mój ulubiony klub, tak.
1: Na mój ulubiony klub i nie powiedziałeś jaki.
0: Na
1: ŁKS
0: Łódź.
1: Na ŁKS. Ja uwielbiam w ogóle te hasła, które u was w Łodzi można znaleźć na budynkach. Tam ŁKS, nie wiem, piję herbatę z wody po pierogach, albo widzę, wiąże buty na rzepy.
0: In vitro to nazwa pizzerii.
1: No to grubo pojechałeś teraz. Tomku, to życzę ci w takim razie, żeby ten sezon dla ŁKS-u był bardzo dobry, ale jednocześnie muszę powiedzieć, bo słuchają nas też pewnie kibice Widzewa, dla was też niech będzie dobry.
0: Ja jestem pozytywnie nastawiony, mam też wielu przyjaciół i członków rodziny, którzy kibicują Widzewowi, więc ja to doskonale rozumiem i jedyne, czego nie rozumiem, to te animozje, które pojawiają się pomiędzy kibicami.
1: A sport powinien łączyć.
0: Kluby i...
1: tak sport jest, powinien łączyć, sport. A nie dzielić. Tomku, wszystkiego dobrego.
0: Jedna rzecz, a propos planów wakacyjnych, bo niedługo na urlop wyjeżdżamy z rodziną nad Polskie Morze. I powiem szczerze, że potem mamy taki fajny jeszcze wyjazd zaplanowany z moim przyjacielem na festiwal DIY do Zdyni. Jedziemy i chyba bardziej czekam na ten festiwal trzydniowy, który się odbędzie. To jest powiat gorlicki, Beskid Niski. Super sprawa. Pojechałem tam kiedyś 3 lata temu za moim ulubionym zespołem, który nazywa się Ignite. On jest ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii. I pojechaliśmy, spaliśmy w samochodzie, w kombiaku moim, na jedną noc tylko. Było warto. Tak nam się spodobało, że w zeszłym roku pojechaliśmy po raz kolejny. Tak na dobrą sprawę line-up w ogóle nie miał znaczenia. Wzięliśmy namiot tym razem. No i w tym roku mamy lepszy namiot. Będziemy jeszcze lepiej przygotowani. No i ciekawa sprawa. Fajne, klimatyczne miejsce. Zero komercji, robione przez ludzi, bardzo fajni ludzie dookoła.
1: DIY.
0: No i okoliczności przyrody. Naprawdę super sprawa.
1: To gratuluję i tak, pomysłu.
0: Nie mówię tego żonie, że czekam bardziej na te 3 dni z przyjacielem. Z Dyni na festiwalu niż na 10 dni.
1: Rozumiem, że na waszym ślubie ten przyjaciel płakał łzami krokodylymi. Wiesz jakimi? W każdym razie to nie były łzy szczęścia. No co zrobić? DIY to jest festiwal, na który wybiera się Tomek. Udanych wakacji ci życzę. Z żoną też nad morzem. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
0: Też będzie dobrze.
1: Do usłyszenia.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
1: 226452100. Dajcie znać, co robicie po robocie. Jesteście na wakacjach, czy może w domu, przy garach, na leżaku. Jak to u was wygląda?

0: Hide You. No ten zespół ma zapewne niejednego fana, a u nas po robocie nie ma mocnych na Romana. Halo, halo, cześć Romanie.
1: Cześć, cześć. Słyszałem, że dzwonił Tomek z Łodzi, a jestem Romek z Łodzi, także tak chciałem podbić.
0: I jeszcze powiedz teraz, bo też wspominał nasz słuchacz, że jest fanem ŁKS-u, że ty jesteś fanem Widzewa. To się będzie wszystko zgadzać.
1: No, nie, akurat analogicznie też jestem z tamtej części dzielnicy, także pozdrawiam, ale do drugich nie mam żadnych animozji, ani problemów, także wszyscy niech się łączą, kochają i będzie fajnie.
0: Jak to było w Panu Tadeuszu na samym końcu, kochajmy się. I będzie pięknie. Tak. To i będzie pięknie, tak. Dodałem sam od siebie. Romku, co robisz po robocie?
1: Ja czekam teraz na festiwal, który będzie w Łodzi Audio River w najbliższy weekend. Skusiliśmy się na Prodigy, także takie wspomnienie, wiesz, świeżości z dawnych lat, to jest raz. Ale najbardziej nastawiamy się już na przyszły tydzień. Wybieramy się na męskie granie z kolei do Gdańska i jedziemy na dwudniowy, bo i na piątek, i na sobotę, także będziemy z żoną szaleli. A dzieci nie ma w domu, także no. Skorzystamy.
0: No to jak śpiewał zespół Kult, z tego co pamiętam.
1: Tak.
0: O tych dzieciach. No to u ciebie akurat się sprawdza, jeśli chodzi w twoim życiu. Słuchaj, czyli rozumiem, jak wakacje, to nie jakiś tam plażing, smażing na piasku, tylko musi być festiwalowo, coś musi się dziać. No i muzyka przede wszystkim. Audio River, męskie granie.
1: Plażing zrobiliśmy zanim się zaczęły wakacje, także już poczuliśmy na miastkę, wiesz, relaksu.
0: No, i wszystko można połączyć.
1: Szkolnym, także tak, że skorzystaliśmy wcześniej i jeszcze gdzieś tam na koniec tego okresu, lipiec, sierpień, coś sobie na pewno dodatkowo zrobimy. Ale tak, festiwale. Zaczęliśmy od 360 w Chorzowie, nie wiem, jakoś tam chyba 2 tygodnie temu. Tydzień temu byliśmy na weselu, także no, podtrzymujemy tradycję, tęczone.
0: Ciekawy jestem, czy na tym weselu muzyka jak z Audio River albo z męskiego grania. Podejrzewam, że jakieś pojedyncze kawałki mogły się pojawić. Romku, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego ci życzę.
1: No, pozdrawiamy, słuchajcie.
0: Udanych podróży festiwalowych. 226452100. Dajcie znać, co wy robicie po robocie. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Płoś to pipe!
1: Tak, gramy specjalnie dla was w czwórce. 11 minut pozostało do godziny 17.
2: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
1: A no właśnie, bo z muzyką jest tak, że ona jest dobra i my się chwalimy szczególnie tym, co inni mogą docenić, ale mamy też na swojej playliście takie kawałki, które chętnie przed innymi byśmy chcieli ukryć, ale też czasem warto po nie sięgnąć. I my to robimy codziennie w porobocie. Gdybyście chcieli natomiast złapać tego, który zamieszał w tym naszym muzycznym garze dzisiaj, to jest to realizator Worobiej Paweł, który jest za szybą, jest fanem Justina Biebera, szczególnie z czasów przed mutacją. To jeśli winny, to za szybą, to nie tutaj, nie u mnie w studiu. To co? Słuchamy? Jedziemy.
2: Nie oceniamy, słuchamy.

0: What Do You Mean od Justina Biebera i od Pawła Worobieja, który jest za szybą. Już myślałem, że nie podniesie mi hebla i nic nie powiem. Roztańczony, rozmarzony realizator Paweł. Nawet rozpiął guzik od koszuli. Paweł lubi zresztą całą płytę, z której pochodzi ta piosenka What Do You Mean. Idę go chyba uspokoić, bo coś się szykuje do tego, żeby całą nam zagrać.
1: No coś podobnego.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa.

0: wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Muszę wam zdradzić, że rozmowy w naszej reżyserce są niesamowite. My zwykle rozmawiamy o literaturze, szczególnie tej wielkiej, no i dzisiaj nie jest inaczej.
1: Pogoda.
0: A jeśli chodzi o pogodę, czwartek będzie całkiem przyjemny. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami na wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat, tam około 15. No i deszcz. On się może jutro pojawić szczególnie na wschodzie, we wschodniej połowie także miejscami burze. Więc jeśli spędzacie ten czwartek właśnie tam, to weźcie ze sobą coś od deszczu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama. Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
1: No działka wygląda jak na...

0: leży. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Po reklamie.
4: Czwórka.
5: Czwórka. To słychać.
4: To słychać.

0: Tu czwórka i po robocie 24 hours, tak nazywa się ten kawałek. 6 minut po godzinie 17, 24 godziny na dobę można słuchać czwórki. Przypominam, w po robocie nie gadamy o robocie i odliczamy do piątku, bo to jest nasza tradycja, że w wakacje tydzień pracy w czwórce trwa tylko 4 dni.
1: Na audycję po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Myślę trochę o waszych telefonach, które pojawiły się w pierwszej godzinie naszego spotkania. Jeśli chodzi o wasze wakacje, to w dużej mierze festiwalowe. Festiwal DIY to była jedna z propozycji. Audio River, Męskie Granie, tam będziecie. Ja chciałbym, żebyśmy zastanowili się dzisiaj, jak najlepiej spędzać wakacje. To powinien być plażing, smażing, to znaczy jedziemy nad wodę na przykład i odpoczywamy, żeby się nie zamęczyć, bo czasem jak ktoś wyruszy i będzie odhaczał te różne rzeczy, no to potem wraca do domu i potrzebuje rehabilitacji. Czy jednak nie spać, zwiedzać? Wasz sposób na urlop. 226452100. Czekam na telefony.
1: 4

0: To Jan Kleosia, która chce tak, ale Zuziule też mogliście tam usłyszeć. 12 minut po godzinie 17.
1: Po robocie.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, ale po robocie gadamy o wakacjach. Wy, kiedy odpoczywacie, to jest taki plażing, smażing, czy jednak nie spać, zwiedzać? Ja mam swoją teorię, jeśli chodzi o podejście właśnie do odpoczynku. Kiedy jest lato, to ja jadę nad wodę. Chcę wypocząć, chcę poleżeć, chcę poczytać książki. Natomiast w ciągu roku jadę sobie w takie miejsca na city breaki, które latem są nie do wytrzymania. To znaczy jakieś miasta włoskie na przykład, gdzie jest sam beton, gdzie nie ma w ogóle zieleni, gdzie wszystko jest nagrzane. Jak chcesz sobie pozwiedzać w lipcu albo w sierpniu, to tam jest 55 stopni. A jednak jak się pojedzie w lutym, to jest 15-16, jest całkiem przyjemnie. Jak to wygląda u was? 226452100. Czekam na telefony.
1: Wrzuć na luz.

0: Don't Even Call, tak nazywa się ten kawałek. 20 minut po godzinie 17. Plażing, smażing, czy nie spać, zwiedzać. Jaki jest wasz sposób na urlop? 226452100. Czekam na telefony.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Po robocie to my gadamy o wakacjach. No i tych sposobach, jak tu można je spędzić. Spytałem też o to Kamilę Urzędowską, czyli aktorkę, którą być może znacie z Chłopów, ale która wciela się też w postać Izabeli Łęckiej w nowej odsłonie Lalki. U niej plażing, smażing, czy jednak nie spać się zwiedzać?
2: Najlepiej to właśnie zabrać plecak, żadnych walizek, żadnych rzeczy, spakować kilka ubrań, takie, które można przeprać szybko w rękach i je założyć na siebie, żeby ten kręgosłup też mógł odpoczywać. I w świat. I nie ma tam, czy nawet, czy na stopa jeździć, czy właśnie czasem wynająć samochód. Ale żadnych zorganizowanych wycieczek. Ja nie odpoczywam leżąc na słońcu, wręcz przeciwnie, to mnie strasznie męczy. I im mniej ludzi, tym lepiej. I na dziko, i gdzieś tak, gdzie czuć taki zew przygody, że nie wiadomo, co będzie następnego dnia, no to myślę, że takie przygody mi dają odpoczynek. Najczęściej wybieram nocne busy albo busy, które jeżdżą. Kiedy byłam w Peru, tam jest takie miasto Cusco i chyba jechałam autobusem cały dzień do miasta Puno, z tego co dobrze pamiętam, żeby zobaczyć te wszystkie przepiękne tereny, które tam są. I to jest wtedy niesamowite, więc myślę, że wtedy busikami, no chyba, że faktycznie no, tam są góry, na przykład z Limy do Cusco trzeba polecieć samolotem, no bo nie przeskoczy się tych gór, nie przejedzie się, są nieprzejezdne. Dolecieć do miejsca, a później wsiąść w jakiś taki bardziej ludzki transport, na który się ma większy wpływ.
0: To jest recepta na wakacje Kamili Urzędowskiej, a jaka jest wasza plażing, smażing, czy jednak nie spać, zwiedzać? 226452100.
1: Od szefa nie odbieraj, od nas możesz.

0: Warren G. Regulate. Mam nadzieję, że wasze odbiorniki wyregulowane na czwórkę. Zresztą, jak jest czwórka, to słychać. Wyobraźcie sobie wakacje śladem najlepszych polskich murali. To chyba możliwe. Może taka trasa poprowadzi niedługo przez Gliwice?
1: Nikt nie pytał, każdy potrzebował.
0: Mówię o tym nieprzypadkowo, bo w Gliwicach pojawi się mural upamiętniający Stanisława Sojkę. To ma być wyraz pamięci o artyście i jego twórczości, która od dekad inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy. Miasto ogłosiło coś takiego jak konkurs na projekt malunku. Pojawi się on na budynku w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy, przy której mieszkał Stanisław Sojka, mówi Paweł Januszewski, dyrektor Centrum Kultury Wiktoria.
2: Stanisław Sojka to artysta wybitny, związany przez wiele lat z miastem Gliwice i dlatego chcemy docenić jego postać, jego twórczość, jego wizerunek, który uwiecznimy na jednej z gliwickich kamienic przy ulicy Królowej Bony. Zapraszamy wszystkich twórców, artystów, ludzi z koncepcją do przystąpienia do tego konkursu. Stanisław Sojka, jego twórczość są tego warte.
0: Te prace można wysyłać do 15 lipca, więc macie na to jeszcze tydzień, bo to właśnie w Gliwicach Stanisław Sojka rozpoczynał swoją karierę muzyczną.
1: Relaksik.
0: Dzisiaj wspominałem, że osioł ze Shreka będzie miał swój własny film, ale czy wy jeszcze pamiętacie to i story i tę piosenkę w wykonaniu Stanisława Sojki? Posłuchajcie sami.

Stanisław Sojka, ty drucha we mnie masz. No muszę to powiedzieć mojemu koledze, który ściągał ze mnie ostatnio sztangę na siłowni, bo przeceniłem swoje umiejętności. Harry Styles, moim zdaniem, to mógłby się od Stanisława Sojki sporo nauczyć, no ale co zrobić? On też wlatuje na naszą playlistę, z czego bardzo się cieszę, bo jego muzyka jest, to przyznacie, całkiem dobra. To chyba moment, kiedy dziewczyny zaczną piszczeć, a ja nie chciałbym im przeszkadzać. Posłuchajcie.

0: I Get Lost. A wy co robicie po robocie? 226452100. Oto dziś was pytam. I muszę wam od razu powiedzieć, że dzięki wam Łódź to jest jedno z moich ulubionych miast w Polsce, dlatego że stamtąd pochodzi bardzo mocna reprezentacja słuchaczy czwórki.
1: Koniec pracy.
0: Chociaż to też miejsce, w którym dzieją się różne rzeczy. Kolejne miejsce z akademickiej mapy Łodzi na przykład przechodzi do historii. Rozpoczęło się wyburzanie dawnego klubu Tygrys na osiedlu akademickim Politechniki Łódzkiej.

0: Budynek od lat stał pusty i popadał w ruinę, a wcześniej był jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów studenckich w mieście. I na przykład jeszcze na początku XXI wieku trwały dyskusje o jego przyszłości, możliwościach uratowania tego obiektu, ale sprawę dziś mogą tylko skomentować studenci.
1: Grupa studentów jest tak kreatywna, że nawet bez tych miejsc są w stanie się spotkać i nie wiem, nawet na głupie jakieś ławeczki posiedzieć i pogadać, ale myślę, że wtedy mogą się pojawić jakieś problemy na zasadzie, że sąsiadom przeszkadza czy coś takiego.
2: Totalnie brakuje, powinno być ich więcej i widzę też, że to wszystko się zaczyna zamykać.
3: Na osiedlach akademickich zdecydowanie tak naprawdę jest boisko za akademikami, indeks i to, co tam wyjdzie.
0: No i niestety nie wiadomo, czy w tym miejscu powstanie nowy obiekt.
4: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Georgia Smith polubiła czwórkę i faktycznie pojawia się na naszej playliście bardzo często. Mam wrażenie, że codziennie, ale ja to akurat uwielbiam. A czy wy macie w swoich miastach takie miejscówki akademickie, do których lubicie wracać? Albo są dla was z jakiegoś powodu sentymentalne? Jeśli tak, to czekam na wasze telefony. 226452100. Dorzucam do listy Rzeszów i klub pod Palmą to taki odpowiednik rzeszowskiej warszawskiej stodoły.

Czwórka. Dosłychać. Dosłychać.

0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: A no właśnie, pakujemy was w czwórce w naszym konkursie Czwórka na walizkach. Zabawa jest prosta. Od samego rana w różnych audycjach wkładamy do walizki różne przedmioty. To są cztery rzeczy, cztery przedmioty. No a waszym zadaniem jest słuchać nas bardzo uważnie i po godzinie 18:30 zadzwonić i powiedzieć, jak wygląda cały ekwipunek, który umieściliśmy w tej walizce. Czy pamiętacie, jak wczoraj walczył Konrad?
3: Byłem czujny jak łasica, wyłapywałem wszystkie, zapisywałem i czekałem na tą upragnioną godzinę, bo wczoraj również skompletowałem, ale nie udało mi się
2: Zadzwonić, a dzisiaj jesteś czujny jak łasica Konrad razem z nami. No dobrze, walizka jest keto, to w takim razie Konradzie opowiadaj, jakie przedmioty do niej włożyliśmy. Po kolei, ja otwieram i sprawdzam.
3: Dobrze, więc najpierw był serek wiejski.
2: Jest, widzę serek wiejski.
3: Kurczak.
2: Aha.
3: Potem był skyr i jajeczka na końcu.
2: No i fantastycznie. Jajeczka od szczęśliwych kur oczywiście. Kurę, pamiętajcie, bez białka nie ma ciałka. Dzisiaj pakowaliśmy walizkę keto. No i teraz, Konradzie, opowiadaj, dokąd ta żółta walizka z tobą pojedzie.
3: To ona będzie czekała na specjalną okazję. Wczoraj rozmawialiście na antenie o Grecji kontynentalnej. I tam właśnie pojedzie, bo mam takie ulubione swoje miejsce, do którego 5 razy już byłem i chcę wrócić 6. raz.
2: Tam właśnie pojedzie keto walizka Konrada. A kto dzisiaj wygra w naszym konkursie, to się okaże. Przypominam, dzisiaj nie pakujemy keto walizki. Dziś pakujemy walizkę sędziego, który płakał po Cristiano Ronaldo. Mogę wam zdradzić tylko i przypomnieć de facto, że czwartym przedmiotem, który w tej walizce się pojawi, jest notes.
0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Notes wleciał do naszej walizki sędziego 226452100. Coś czuję, że ten numer telefonu może być przydatny, ale przypominam, rozwiązanie naszego konkursu dzisiaj po godzinie 18:30.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: Just for Living.
1: Little Sims, Hello, Hi. To już godzina 18.
2: Pogoda.
1: Nie wiem jak wy, ja czekam już na te wyższe temperatury, ale na razie musimy cieszyć się tym, co jest. W czwartek temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 18 do 22 stopni. Nieco chłodniej będzie miejscami na wschodzie kraju oraz w rejonach podgórskich. Od 15 do 17 stopni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, szczególnie nad morzem. To warto wziąć pod uwagę i warto wziąć pod uwagę też to, że jutro gdzieniegdzie może popadać. Miejscami przelotne opady deszczu, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Tam też momentami mogą pojawić się burze.
2: Autopromocja.
3: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie.
2: Po reklamie.
8: Czwórka. To słychać.
9: To słychać.

0: To muzyka od Young Miko. Tak gramy specjalnie dla was w to środowe popołudnie, 5 minut po godzinie 18. W trzeciej godzinie naszego spotkania to będzie tradycja przez całe wakacje, że będziemy uczyć się nowych rzeczy. Będziemy pływać, nawet jeśli mamy 50 lat. Będziemy chodzić na szczudłach. Jeśli nie robiliśmy tego od dziecka, to wtedy, kiedy mamy 35. Będziemy nawet szyć czapki dla znaków drogowych.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Chociaż nie ściemniam, ja załatwiam sobie trochę prywatę. Wczoraj na przykład dorwałem się do dziewczyn od Perfum, a właściwie do Perfum, a nie do dziewczyn, które pojawiły się u nas w studiu i opowiadały o tym, że każdy może być dzisiaj perfumiarzem, a dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że jadę na wakacje i zakładam, że wy również, chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jak dobrze wyjść na zdjęciu. Wyobraźcie sobie, jest basen, albo jest woda, jest piasek i robimy sobie foteczkę. Co zrobić, żeby to dobrze potem wyglądało, żeby można było komuś pokazać? Co mam zrobić, żeby to może nie był słoneczny patrol z Davidem Hasselhoffem, ale też nie jakiś szczęśliwy wędkarz z wąsem, który złowił dużą rybę? Podejrzewam, że pomiędzy jednym a drugim jest jeszcze trochę przestrzeni i na pewno dzisiaj o tym porozmawiamy.
1: Nikt nie pytał, każdy potrzebował.
0: Bo oprócz tego, że rozmawiamy, to gramy też dobrą muzykę. Posłuchajcie sami.

0: Girls.
1: No już naprawdę zapamiętałem. Jay-Z o dziewczynach, chociaż mam nadzieję, że słuchają nas też panowie, bo będziemy rozmawiać o pozowaniu do zdjęć, a na zdjęciach chce dobrze wyjść każdy.
2: Twój sposób na relaks?
1: Razem z nami Tomasz Zienkiewicz, który jest fotografem i w sieci znany jest jako Zieniu. Dzień dobry, cześć Tomku.
3: Cześć wam.
1: Tomek pyta mnie, o czym będziemy rozmawiać. Ja mówię, no o tym, jak dobrze wyjść na zdjęciach. I co odpowiada? No to nie, no to trzeba było zaprosić tutaj trenera personalnego, a nie fotografa. Faktycznie tak jest?
3: No tak, pewnych rzeczy nie oszukasz. No wciąganie brzucha na zdjęciach na pewno pomaga, dobre światło pomaga, no ale jednak jak ktoś idzie na profesjonalną sesję, to z reguły się przygotowuje. Także tak, dobra sylwetka na pewno służy dobrym zdjęciom, dobry wygląd też, ciuchy na
1: sesję. Ale z drugiej strony wiesz, nie każdy musi wyglądać jak Adonis na zdjęciach, ale można powiedzieć, że to zdjęcie, nawet jak ktoś jest większy albo mniejszy, ładne.
3: No ludzie lubią się wtedy, kiedy się lubią. To znaczy nieważne, co jest na zdjęciu, ważne jak oni siebie postrzegają. Także jeżeli jest dobrze ubrany, opalony, uśmiechnięty, to nieważne, że tam w tle będzie budka z kebabem. Także zdjęcia, przede wszystkim patrzymy zawsze na siebie.
1: Także. Chciałem się dowiedzieć od ciebie, co ja mam zrobić, bo pojadę na wakacje i mówiłem o tym, że to nie od razu musi być Słoneczny Patrol i David Hasselhoff, ale nie też ten wąsaty wujek Janusz, który złowił dużą rybę i teraz robi sobie zdjęcie z tą rybą.
3: No to poza trenerem personalnym to by jeszcze stylista się przydał, bo nie każde zdjęcie musi być z gołą klatą. Ale tak. No generalnie jedna z rzeczy, która bardzo pomaga, to jest w ogóle zobaczenie na światło. To znaczy to, jak my wyglądamy, to jedno. Ale dwa, czy robimy zdjęcie o właściwej godzinie i we właściwym miejscu. Bo jeżeli będą godzina 12, ostre słońce, to nieważne, jak ty tam będziesz dobrze próbował wyglądać, pod oczami będziesz miał takie pandy czarne i jeszcze kolor skóry może niekoniecznie wyjdzie. Także...
1: Czyli kiedy robimy zdjęcie? O jakiej porze?
3: Najlepiej trochę tak bliżej zachodu słońca, to już w ogóle jest złota godzina, ale po południu jest okej. Okay. Rano czasami jesteśmy jeszcze dnia wczorajszego, więc tutaj słońce może być dobre, ale zachęcam wtedy wieczorkiem czy po południu. Czyli nie ostre słońce. Jak jest cień, są chmury, a tego nie życzę w wakacje ludziom, niech tam się poświeci, to wtedy szukamy cienia. To też pomaga. Także nie w ostrym słońcu, a gdzieś troszeczkę w cień. Wtedy jesteśmy bardzo ładnie oświetleni.
1: Taką miałem rozkminkę, czy chodzi o światło, o którym wspomniałeś, czy jednak o aparat, bo zakładam, że sprzętem fotografujemy się różnym, czy może o ustawienie, to znaczy jak potrafimy stanąć.
3: To wszystko ma znaczenie. To znaczy, widziałem już wielokrotnie na przykład sytuację, gdzie kobieta swojego męża czy chłopaka tam prosi o zdjęcia i ile razy nie zrobi, z jakiego kąta nie fotografuje, to jest niezadowolona. Ma znaczenie obiektyw, jakim się fotografujemy, ma znaczenie aparat, czy rozmywa, tłoczenie. Smartfony są już tutaj genialne, ale to w jakim świetle robimy, bo też wtedy kolory i jak stajemy. I to też można wytrenować nawet przed lustrem. Jakieś ładne przymrużenie oka, dobra postawa, czyli nie na baczność, nie przodem do aparatu tak w pełni, tylko jakaś rączka w kieszeń. To najlepiej w ogóle polecam zobaczyć sobie zdjęcia, jakie nam się podobają, czyli popatrzeć, które zdjęcia gdzieś tam na Instagramie u innych, czy na Pinterestie, czy gdzieś są fajne i co ci ludzie robią, jak się ustawiają. Ciężar ciała na jedną nóżkę, rączka w kieszeń, spojrzenie w bok, okularki przyłożone tam przeciwsłoneczne i zaczyna się po prostu fajnie.

0: mogę.
1: Ale wiesz to, że ja sobie zobaczę, jak wygląda na zdjęciu Cristiano Ronaldo, nie na tym płaczącym zdjęciu po ostatnim meczu z Hiszpanią, to nie oznacza, że ja tak wyjdę. Nawet jak się ustawię w takiej samej pozie.
2: No to tu się przydaje fotograf, to znaczy, który powie. Czyli jeżeli fotografem będzie twoja żona, no to żona będzie dbała o to, żebyś ty dobrze wyszedł. Wtedy jej potrzebna była jakaś wiedza. Jeżeli się opatrzy tych zdjęć, no nie Cristiano Ronaldo, to wtedy może ci powiedzieć, a weź nogę w lewo, a weź stań trochę bliżej. Także takie prowadzenie jest pomocne, bo my sami siebie nie widzimy na zdjęciach.
1: To jak się w takim razie zachować przed aparatem, ale też za obiektywem, bo my będziemy robić sobie zdjęcia wzajemnie. O tym na pewno dziś pogadamy. Tomasz Zienkiewicz, fotograf znany w sieci jako Zieniu, jest razem z nami.
3: Co dziś po robocie?

0: hobby nie zrobi się samo.
1: Nikosi Karamija Tento potrafi pozować do zdjęcia. Razem z nami człowiek, który na zdjęciach zna się jak mało kto, Tomasz Zienkiewicz, fotograf znany w sieci jako Zieniu. Dziś rozmawiamy o tym, jak zachować się przed obiektywem w czasie naszych wakacji. Są takie triki, które pewnie mogą się przydać, chociaż z drugiej strony sam wspomniałeś, w radiu trudno o nich opowiedzieć, ale spróbujmy, dlaczego nie. Jedna rzecz, usłyszałem ostatnio od kolegi, który jest DJ-em, który pracuje w czwórce, że on jak ma robione zdjęcia, to wtedy język daje do podniebienia. Od razu podbródek robi się mniejsze.
2: Tak, tak, to jest jedna z technik. Inna to jest ściśnie, to teraz pytanie, czy kobiety, czy mężczyźni, ale na razie
1: rozumiem,
2: o facetach.
1: Rozumiem, to jest różnica. To zacznijmy od facetów.
2: No tak, no, facet chce mieć mocną żuchwę, więc ściśnięcie żuchwy pomaga. I żeby nie pokazać drugiego podbródka, bo jest czasami taki po prostu, no wyjdzie ten podbródek, więc wtedy warto troszeczkę głowę wysunąć. Ja to mówię, trochę takiego żółwika zrobić.
1: Taki wdowi garb.
2: Tak, tak.
1: To trochę głupio wygląda z boku.
2: Z boku fatalnie, to w ogóle można się śmiać, ale czyli szukamy atrybutów, które chcemy pokazać, a to co ukryć. No to jeżeli chcemy pokazać klatę i bary, nawet jakich nie mamy, no to trzeba te łopaty ściągnąć. Więc jak łopatki ściągniemy, no niektórzy robią pompki przed zdjęciami, no to już naprawdę polecam przy zdjęciach na plaży, ale tak to...
1: Niekoniecznie.

0: wystarczy.
1: Tak, to wystarczy, tak. No to z facetami, czyli głównie postura. No i też ciężar ciała na jedną nogę z reguły pomaga. W sensie takie stanie na dwóch nogach na baczność to niekoniecznie. I rączka w kieszeń, paluszek wyciągamy, wciągamy brzuch, to działa.
2: Pamiętam, że kiedyś stanąłem przed obiektywem, miałem zrobione zdjęcie tak na wprost, centralnie, czyli zostały popełnione absolutnie wszystkie błędy. Mój brat mi potem wysłał wiadomość, no wyglądasz tu jak człowiek kciuk. Są takie zdjęcia, można takie zdjęcia zrobić.
1: Już wyszukują. No tak, ale wracamy potem do światła jeszcze, nie? No ale dobra, to jeszcze kobiety. Mhm. A u kobiet atrybuty to oczywiście nogi, biodra i niektóre rzeczy one chcą zwęzić, niektóre chcą
2: pokazać,
1: tak, wyeksponować. Więc bardzo fajnie działa taka nóżka przed nóżkę. To znaczy stoimy na tylnej nodze, ale przed nią lekko wyciągamy i robimy taką klepsyderkę w biodrach. To znaczy jedno kolano przed drugie, wtedy na biodra się tak bardziej zaokrąglają w ten, i jest węższa noga. I kąt padania, skąd są robione zdjęcia, ma znaczenie, bo jeżeli fotografujemy z góry, z linii oka, to te nogi będą krótsze, a jak fotografujemy z linii pępka, to wtedy wydłużają się nóżki.
2: Czyli z linii pępka, bo kiedyś słyszałem jedyną zasadę.
1: Różnie.
2: Żeby nie robić z perspektywy żaby, bo kiedyś Renata Beger miała takie zdjęcia zrobione od dołu, to źle wyglądało.
1: Ale to zależy kto, co chce wyeksponować, bo teraz jeżeli będziemy fotografować zbyt nisko, to widać drugi podbródek, nos, drża i tak dalej. Mhm. Więc to niekoniecznie. To każdy będzie musiał zobaczyć, co mu tam służy, przejrzeć po prostu i to jest w ogóle super pomysł. Rób parę zdjęć. To znaczy za każdym razem niech zrobią osoby kilka zdjęć, bo my też emocje możemy mieć inne. Więc nie tylko kąt padania, ale też, żebyśmy my coś zmienili. I wtedy patrzymy na taką serię zdjęć i wybieramy to, gdzie najbardziej się sobie podobamy.
2: Ja jeszcze mam takie wrażenie, że wyrozumiałość i czas, cierpliwość to są takie dwie rzeczy, bez których po prostu żadne zdjęcie nie wyjdzie.
1: No, tak jak mówiłem, że ludzie lubią się tam, gdzie fajnie się prezentują, tak jak oni się lubią. A to oznacza, że muszą mieć czas na to, żeby tą naturalną emocję wygenerować. No i tu bardzo pomaga osoba, która fotografuje, która zachęca, mówi, ale jest super, ale fajnie, a weź jeszcze raz coś tam zrób. Jak ktoś fotografuje tylko tak na sucho, pyk, pyk, pyk, my nie wiemy, czy w ogóle jesteśmy fotografowani, to fotografowana osoba nie wie, co zrobić. Przypozuje, spróbuje zrobić jakąś sztywny uśmiech i już. Niektórzy mają ten dar, a niektórzy potrzebują zachęty. No i tutaj.
2: A ty na przykład jak z modelkami pracujesz, to tak mówisz? Super!
1: No jasne, że tak.
2: Czyli rozumiem, chwalimy, nie ganimy.
1: Tak, a jak ona słabo, to ja mówię super, a wtedy kieruję to do siebie, żebym ja wyszedł, ale nastrój ma znaczenie na sesji. Jeżeli my się bawimy, to będzie mieli naturalny uśmiech. Może czasami poza nie wyjdzie, ale wtedy wychodzą ludzie zadowoleni. No.
2: Ciekawy jestem, czy można by stworzyć takie warsztaty z pozowania, ale to pytanie zadam ci za kilka minut. Tomasz Zienkiewicz, fotograf znany w sieci jako Zieniu, jest razem z nami.

0: Tomasz Dziękiewicz, razem z nami fotograf znany w sieci jako Zieniu. Dzisiaj uczymy się pozować, pozować na wakacjach.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Tomku, ty sobie wyobrażasz takie warsztaty z pozowania? To jest w ogóle możliwe?
2: No oczywiście, że tak. Znaczy, teraz pytanie, kogo uczymy? Fotografów, żeby umieli przekazać, jak wypozować modelkę i żeby wiedzieli, potrafili odczytać, kiedy poza jest dobra, kiedy nie. Czy uczymy kobietę, która pozuje lub faceta, który pozuje. Więc pierwszą rzecz robi się na warsztatach dla fotografów i takie prowadzę, a drugą rzecz robi się z reguły na sesjach zdjęciowych, czyli ktoś przychodzi na sesję i dostaje w pewnym sensie takiego personal trenera w postaci fotografa, który mówi, weź tu wypnij, teraz pociągnij, tu cię zaboli, teraz zrób tego żółwika i tak dalej, i tak dalej. Także tak,
0: że do zrobienia.
2: Nie tylko sztuczna inteligencja, aparat i różne tam triki zrobią to zdjęcie, trzeba jeszcze umieć się ustawić, a tu rzeczywiście przydaje się taka świadomość ciała.
0: Wiesz, właśnie wyobraziłem sobie, idźmy tym tropem, mówiłem o tym wędkarzu, takim Januszu, który jedzie gdzieś na ryby, złowi sobie ryby i potem to jest jeden wielki mem, bo ktoś mu tak na wprost zrobi zdjęcie z tą rybą, on cały uśmiechnięty. Mm. Jakby przyszedł i nauczył się pozować, to nawet z taką rybą mógłby dobrze wyjść?
2: No jasne, że tak. No i mówię, to znowu jest duet potrzebny, ale tak, pozowanie jest ważne, ale jeżeli fotograf, który robi zdjęcie, stanie ze złego kąta i zrobi właśnie jakieś takie niekorzystne zdjęcie, to wtedy nie. Dlatego jak na przykład ty już masz świadomość, jak dobrze wyglądać, że wypniesz tą klatę, ściągniesz łopaty, zgryziesz te zęby, podniesiesz podbródek, to jak ktoś już robi ci zdjęcie, to ty możesz powiedzieć, nie, weź trochę wyżej i w prawo. I tak robią kobiety.
0: Albo zrób jeszcze z innej perspektywy, bo mam jakiś pomysł.
2: Żeby go nie urazić, nie? No czekaj, ale czytam jej. No, ale to takie duety to z reguły widać właśnie w miejscowościach turystycznych, jak kobieta tam męża przeczołga, czy faceta swojego partnera. Tam jeszcze nie. I co chwilę oglądają zdjęcia.
0: Wiesz co, to chyba nie jest w ogóle tylko taka rzecz, która charakteryzuje zwykłych, przeciętnych zjadaczy chleba, czyli na przykład mnie, ale chociażby influencerów albo influencerki, którzy robią tych zdjęć ile pewnie z tych, które wjadą na Instagram?
2: No zgadza się. To znaczy, żeby zrobić dobry content, musisz mieć wielokrotne ilość prób, bo nawet jak zrobisz dobre, to nie wiesz, czy one jest najlepsze. Więc tak, się powtarza i powtarza. Ale jest jeszcze coś takiego, że widzę, że niektóre osoby, które mają kłopot z akceptacją siebie, są takimi perfekcjonistami wobec siebie, to one nieważne, jakie tam zdjęcie będzie, ono co najwyżej wskoczy na półkę. No może być. Nie? Czyli to też nie jest fajne. Myślę, że warto się je polubić na zdjęciach, a to wymaga trochę treningu, bo ja pamiętam, jak ja zaczynałem mieć fotografię, znaczy za dzieciaka na fotach, to ja się wydzierałem po prostu z tych papierowych fotek, bo tak źle wyglądałem. A potem przyszedł trening i akceptacja siebie, jak wyglądać na zdjęciach, także też takie triki. No i potem patrzę, że jednak na zdjęciach dobrze wygląda.
0: Może być tak, że ktoś jest, nie wiem, po siłowni 10 lat, ale nie jest pewny siebie mimo wszystko i te zdjęcia będą takie nie
2: albo
0: najlepsze.
2: Albo nie wie, jak się ustawić, albo jest w złym świetle, tak.
0: A tu przyjdzie ktoś większy, powiedzmy, kto nigdy nie trenował, albo to przed nim, ale uśmiechnięty, zadowolony, zrobi kilka trików, no i na zdjęciu super.
2: Ta fotogeniczność to jest według mnie, to jest po prostu coś, co można wytrenować. Znaczy, widziałem ładne osoby, robiłem zdjęcia ładnym osobom, które dostawały złe zdjęcia, nawet jak się dobrze ustawiły czy coś, nie wiem, jakaś po prostu brak emocji na twarzy. A są osoby, które po prostu mają jakiś taki dar w sobie i wydaje mi się, że brakuje wtedy tylko tych technik, jak się ustawić, jak wypiąć te bioderko, jak się ułożyć i potem, gdzie w tym świetle stanąć. Także to też taka przychodzi świadomość, jak się człowiek uczy fotografować, gdzie zrobić sobie najlepsze zdjęcia. Także myślę, że ogólnie warto uczyć się robić portrety innym osobom, bo wtedy można z tego wiele wyciągnąć dla siebie.
0: Tomku, to jeszcze na koniec jedna sprawa, ale myślę, że ważna. AI, o którym wspomniałeś. Warto używać do przerabiania zdjęć z wakacji, czy absolutnie nie?
2: Myślę, że nawet ludzie nie wiedzą, że używają, bo mają włączone filtry już, jak kupią smartfona od razu. Myślę, że...
0: Czyli mówią, nie, ja bez AI, ale filtry.
2: No, ja się czasami śmieję, że są takie prawda deklaratywna i ta prawdziwa, to znaczy osobie pytam po sesji, czy chcesz, żebym cię zretuszował jakoś mocniej, czy sobie, nie, naturalnie, ja to wolę siebie taki, jaki jestem. Wystarczy pokazać zdjęcie po retuszu przed, niekoniecznie z AI-em i tak z reguły wybierają tą ładniejszą wersję zretuszowaną, także myślę, że to jest indywidualna sprawa.
0: A ty masz czasem tak, że patrzysz na swoje zdjęcie i myślisz sobie, no dobrze wyszedłem.
2: Tak, ja widzę już, jak robię smartfonem selfika, to widzę, czy chcę nacisnąć tą migawę, czy nie. Także jest jeszcze kwestia właśnie tego, czy my dobrze się czujemy danego dnia. Bo jest jeszcze jedna rzecz, to czy my chcemy zapamiętać takimi siebie. A jak czasami mamy dołka,

0: czy coś, to może niekoniecznie.
1: No to też warto wziąć pod uwagę, kiedy będziemy na wakacjach. Wtedy, kiedy jest lepszy dzień.
0: No. To mam jedną ciekawostkę, w sensie taką inspirację na wakacje dla ludzi, nie wiem, czy mamy czas.
1: To jest ten moment.
0: Okej. Okay. Jest taki projekt 365, który bardzo fajnie działa. Robi się jedno zdjęcie dziennie. Niekoniecznie sobie, ale będziesz na wakacjach, to zrobisz wiele zdjęć, ale też każdego dnia. I potem jedno zdjęcie się publikuje. I na koniec roku masz 365 zdjęć, które w pewnym sensie są pamiętnikiem. Wrzucasz je codziennie na Instagrama, nawet ukrytego zakładasz osobne konto. No ja mam takich 5 lat już zrobionych. To jest genialny temat. Można się cofnąć w czasie, obserwując zdjęcia. Dużo fajnych rzeczy, bo wrzucamy tylko to, co nam się podobało.
1: To ładne. Już wiem, co będę robił w wakacje. Tomasz Zienkiewicz, fotograf znany w sieci jako Zieniu, był gościem Po robocie w czwórce. Dzięki wielkie za to spotkanie.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo.
2: Ja mam urlop, a ty nie.

0: www.ochnik.com.
1: Sprawa jest prosta. My wkładamy do walizki 4 przedmioty. Wy opowiadacie nam o tym ekwipunku codziennie między 18.30 a 19.00. I to jest właśnie ten moment. Dziś pakowaliśmy przez cały dzień walizkę sędziego.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Słuchajcie, no trwa mundial, to i sędzia jako człowiek też może mieć swoją walizkę i to spakowaną. Jak ta walizka wygląda, zobaczymy, bo razem z nami Marcin. Halo, halo, cześć Marcinie.
4: Witaj, hej.
1: Dobrze cię słyszeć. Gdzie słuchasz czwórki? Zacznijmy od tego.
4: Czwórki słucham w domu w Radomiu.
1: W domu w Radomiu, czyli jakby tak na mapę Polski popatrzeć, to całkiem niedaleko od nas. A jakieś wakacje tak się szykują, czy nie?
4: Tak, oczywiście szykuje się wyjazd w sobotę.
1: Wyjazd w sobotę do...
4: Do Szczawnicy, w Pieninę.
1: Słuchaj, to będziemy musieli ustalić, dokąd my ci tę walizkę, jeśli oczywiście ją zdobędziesz, wyślemy, bo ładna, żółciutka, czy do Radomia, czy w to miejsce, które będziesz odwiedzał w najbliższym czasie, ale to do ustalenia.
4: Już po urlopie.
1: Jasne. Już po urlopie. No słuchajcie, słuchaj, będzie kolejna opcja do tego, żeby zaplanować sobie jakiś inny urlop. No dobrze, to budujmy w takim razie napięcie. Marcinie, po kolei. Jeden przedmiot, ja będę odhaczał, tak albo nie. Dzisiaj pakowaliśmy walizkę sędziego. Co w tej walizce się pojawiło?
4: No to tak, w pierwszej audycji to był gwizdek.
1: Tak jest.
4: W drugiej audycji były podkolanówki.
1: Podkolanówki zwane też getrami, to dwa.
4: Tak jest. Mhm. W trzeciej audycji była woda.
1: Tak jest.
4: I w czwartej audycji był notes.
1: Tak jest, wielkie brawa dla Marcina. Od dziś to jest człowiek, który jest właścicielem żółciutkiej, przepięknej walizki od czwórki. Marcinie, to teraz umowa jest taka, ona do ciebie trafi, ale musisz pokazać dziki szał i to, jak się cieszysz. Musi być jakiś niesamowity dźwięk, który zabrzmi na antenie czwórki. Bardzo proszę, odliczam od 3 do 1. 3, 2, 1.

0: Jeden to Marcin.
1: Wow!
2: No dobra.
0: To tak przed kolacją. Rozumiem, że po kolacji byłoby grubo.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to najedz się, bo masz ku temu powody. Walizka od czwórki jest twoja. Serdecznie ci gratuluję.
1: Serdecznie dziękuję.
0: I dobrego wyjazdu w góry. 226452100. Ten numer telefonu może przydać wam się też jutro, bo jutro kolejna szansa na to, żeby stać się właścicielem walizki od czwórki.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com. I hope you good, I hope you well, I hope you lit. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a

0: No nie, i znowu będzie dwóch na jednego. Czydelem, Adam Smolarek, to jest jedna ekipa, ja jestem sam.
1: No, ja po drugiej stronie, w atachę, jak coś.
0: Po drugiej stronie mam wprawdzie Pawła Worobieja, ale ostatnio się do mnie nie przyznaje.
2: Paweł jest zajęty.
0: Kilku minut. Jest, jest. Słucha uważnie i kipi radością.
2: Chłopaki z sąsiedztwa, już za moment w radiowej czwórce. Mamy, jak słyszycie, dobre humory, chyba trochę lepsze niż wczoraj. Kuba Jamrozek właśnie w tym momencie, moi drodzy, się popłakał, dlatego ja też na jego widok ze szczęścia oczywiście. Dzisiaj rozmawiamy o Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi. Rozmawiamy też z Elis, która jest gościnią zaproszoną przez Dylema, więc może ty ją przedstaw.
1: Świetna młoda wokalistka. Słyszałem ją parę razy na żywo, słyszałem jej nowe nagrania i jest o czym rozmawiać, moi drodzy. To, jaką drogę przeszła od pierwszych swoich publikacji na streamingach, a to, co wydaje teraz, to jest naprawdę bardzo ciekawa historia, o której, mam nadzieję, dużo nam opowie.
0: Panowie przejmują stery. Miałem iść do domu, ale chyba idę na dywanik. Magda, Paweł, Kuba, dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: Dziękujemy bardziej.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: thick, hands into the chain. Like, he get behind and he like Ice Cube on doing that dance.
1: Jestem niezmiennie ciekaw, co Kuba Jamrozek powiedziałby o tej właśnie piosence. Lato, Ice Spice, Giat. Minęła 19.
2: Pogoda.
3: Muszę wam powiedzieć, że Kuba Jamrozek zrobiłby tę pogodę lepiej, bo on zawsze tam jest przygotowany. My z kolei wiemy po prostu więcej od niego na temat pogody, dlatego nie musimy się aż tak bardzo przygotowywać. I muszę wam powiedzieć, że dzisiejsza pogoda mnie nie zachwyciła. Ja rejtuję tę pogodę na co najmniej 3 na 10. Padało, było nieprzyjemnie i wiało strasznie. Nawet, wiecie, nawet jak akurat nie padało, to wiało i mi się to osobiście nie podobało. Nie wiem, jak wam, słuchacze, a tobie, Adam?
4: To prawda i nie wiem, czy zauważyłeś, ale w ostatnich dniach faktycznie występują te przelotne opady deszczu, tak. Dlatego że one trwają na przykład 30 sekund i koniec.
3: Moim zdaniem zupełnie niepotrzebne są te przelotne opady, mogłyby przelecieć szybciej. No nie wiem, słuchacze, dajcie znać, co wy o tym myślicie.
2: Autopromocja.
5: Cześć, tu Kasia.
6: Hej, tu Domi.
5: Co robimy w poranki?
6: Przede wszystkim nie śpimy,
5: bo jesteśmy w radiu.
6: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
5: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
6: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
5: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
6: Pojedziemy z wami do pracy.
5: Wyjdziemy na spacer z psem.
6: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
5: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
6: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
5: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.

0: Kings of Leon w 2026 roku. No, każda milenialska dusza połechtana.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Tak się składa, że to my.
0: Hej.
2: Dokładnie, jeśli mielibyśmy być tak całkowicie konkretni, no to ja jestem Del M. Tutaj możecie ten głos właśnie połączyć z tą ksywką, a Adam Smolarek, weź coś zarycz.
0: No zarycz, no.
2: To był Adam Smolarek, tak brzmi jego głos. Więc jeśli się zastanawialiście, który jest który, no to jest dokładnie tak albo odwrotnie.
0: To jest tak, no teraz musicie się zastanowić, który z nas jest który, bo jeszcze nie zdążyliście się do tych głosów razem przynajmniej przyzwyczaić. Realizuje nas dzisiaj Paweł Worobiej, wydaje Michał Piwowarek, w tym składzie jak wczoraj. Będziemy z wami do godziny 21.
2: Możemy na wszelki wypadek też słuchaczom pokazać, jak to brzmi, jakbyśmy mówili jednocześnie, jak to brzmi.
0: Nie.
2: Dawaj, no 3-4 zrób o.
0: O.
2: 3-4. O. Tak brzmimy razem.
0: Super.
2: Adam Smolarek i Del M w takiej konfiguracji, że jeden głos na drugim.
0: Każdy tego potrzebował.
2: Tak.
0: Co nas dzisiaj czeka? Czeka nas dzisiaj... Dwie rozmowy nas czekają. Zacznijmy od tej drugiej zatem.
2: Ta druga rozmowa to jest ta w moim serduszku pierwsza. Tak mogę powiedzieć, bo ja jestem jednym z tych gości, co lubi bardzo rozmowy muzyczne. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ja ogólnie lubię rozmawiać o muzyce i o muzyce porozmawiamy z Elis. To jest wokalistka, która robi muzykę. I ona przychodzi do nas z nowym singlem GTA Mode. Porozmawiamy trochę o tym singlu, o bardzo ciekawym pomyśle na tekst i o tym, jak niektóre słowa wybrzmiewają inaczej, jak mówi je, jak mówi się je i śpiewa w bardzo delikatny sposób.
0: Czyli Elis w czwórce wcześniej niż GTA 6. No dobrze, dobrze. To po godzinie 20, a teraz już niebawem porozmawiamy o festiwalu Łódź Wielu Kultur. O tym w zasadzie, że w tym momencie odbywają się pokazy filmowe związane z tym festiwalem. Oni troszkę zmienili formułę w tym roku. Jest więcej mniejszych wydarzeń, nie ma jednego dużego festiwalu.

0: No dobrze, no to o tym niebawem. A czego posłuchamy? To jest twoja propozycja ze wczoraj, która nam nie weszła.
1: Tak, mój drogi Gabriel Poso, czyli jeśli teraz już przejdą te wszystkie fale deszczów w Polsce, to będzie można się cieszyć słonecznymi dniami pewnie znowu. Znowu będzie lato, znowu będzie ciepło i wtedy odpala się piękną włoską muzykę. I tutaj na przykład Gabriel Poso wchodzi idealnie.
0: No to posłuchajmy zatem Be Water My Friend. To jest najnowszy kawałek od artysty.
1: Yeah.

0: Nie, a Maria Jose Jergo i utwór Selavi.
1: Ale ty jesteś mądry w tych tylu językach, nie spodziewałbym się.
0: Bo to wiesz, to wszystko jest wyćwiczone. To...
1: Intercontinental Buyers.
0: Jest taka piosenka.
1: Jest taka piosenka. O, słyszałem i też remix autorstwa takiego producenta, którego nie mogę niestety wymienić.
0: Rozumiem.
1: Z nazwy.
0: Przyznane
1: ci. Tak.
0: Moi drodzy, to są włoskie klimaty i dlatego dzisiaj gramy, bo trochę tęsknimy za ciepłem. A we Włoszech jest dzisiaj ciepło.
1: To prawda, pozdrawiam moją mamę, która teraz jest we Włoszech na przykład.
0: Pozdrawiamy mamę Adama.
1: Z przyjemnością. A co do New Genea, no to powiedzmy, że zbliża się płyta People of the Moon. Ona się ukaże... Znaczy nie zbliża się, już wyszła.
0: Już wyszła. Bardzo dobra.
1: I tak, przypomniałem sobie, że słuchałem jej już w całości, bo ja przede wszystkim wracam do dwóch piosenek z Marią José Diergo właśnie.
0: Też do nich najbardziej wracam. Rzeczywiście są moim zdaniem chyba najbardziej oryginalne w stosunku do tego, co wcześniej duet proponował.
1: To prawda, to jedno, ale drugie, no ja lubię jej wokal po prostu. I to jest też nic nowego. Grała rok temu na Offie, w tym roku New Genea wystąpił na Offie, także
0: zobaczę. Nie wystąpią na Offie jako duet, tylko wystąpią na Offie z całym live bandem, więc będzie to naprawdę wydarzenie, na które warto się wybrać. Jeśli nie macie zaplanowanego wypadu na Offa, no to moim zdaniem powinniście co najmniej dla nich się tam wybrać. Ale jeszcze oprócz nich gra tam Artur Verokaj. I nie mam pojęcia, na który z tych koncertów cieszę się bardziej.
1: Ja też, wiesz co, nie, ja na Artura Verokaja chyba jednak, bo New Genea spoko, ale oni, wiesz, prędzej zagrają. Artur Verokaj jest legendą MPB, więc...
0: I mogą być to ostatnie jego podrygi.
1: Oj, nie mów takich rzeczy. Powiedz za to o najnowszych podrygach pewnego duetu.
0: Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale hip-hop się wcale nie skończył. Nas w 2005 zapowiedział, że hip-hop umrze, ale nie umiera. Ma się bardzo dobrze. DJ Premier i The Alchemist podróżowali po całym globie, grając razem sety DJ-skie, prezentując swoje najmocniejsze bity. No a później po wszystkim postanowili jeszcze zrobić razem utwory. Najpierw wyszedł For The Gig, a niedawno No Explanation, gdzie gościnnie Evidence, czyli raper znany z grupy Dilated People i raper, który na przykład bardzo często współpracował z polskimi artystami, z OSTR-em bodajże chyba z 3 albo 4 razy nawet, a parę razy również na bitach Ostrego nawinął na swoich własnych krążkach.

0: 23 minuty po godzinie 19, moi drodzy, jest środa, rozmawiamy dzisiaj nie tylko o DJ Premierze, nie tylko o tym, czego właśnie słuchaliśmy z propozycją Dylema, ale rozmawiamy dzisiaj o festiwalu Łódź Wielu Kultur. Z nami na łączach jest Daria Dziedzińska, specjalistka do spraw PR z Centrum Marka Edelmana w Łodzi. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Witamy, witamy.
0: Witamy serdecznie. Dario, powiedz nam, w tym roku to wydarzenie, cały festiwal trwa wyjątkowo długo, powiedziałbym, no bo od maja do listopada, kto by się spodziewał, że festiwal może trwać jednak parę miesięcy, nie jak zwykle trzy skondensowane dni, czy cztery, tylko na przykład dwa tygodnie, tylko jednak parę miesięcy. Jak to działa, jak to wygląda?
1: Tak, dokładnie. Festiwal Wielu Kultur, Łódź Wielu Kultur, wcześniej festiwal Łódź Czterech Kultur zwykle trwał te standardowe 10 dni we wrześniu, czy to w październiku. Natomiast w tym roku zespół kuratorski podjął taką decyzję, aby ten festiwal wydłużyć, czyli wprowadzić taką formułę

0: kroczącą, żeby razem z widzami móc właśnie przemierzać kolejne wątki tematyczne i też, żeby dać trochę większą przestrzeń na to, żeby te tematy festiwalowe z nami zostały, żeby w nas rezonowały, żeby zostawić jakieś takie pole do refleksji, a nie tylko zakłysnąć się energią festiwalu i taką specyficzną atmosferą świętowania, a potem równie szybko o tym gdzieś zapomnieć.
1: To prawda, no coś w tym jest, że jeśli mamy festiwale, na których jesteśmy przez te parę dni, odcinamy się od świata, no to wczoraj zresztą o tym rozmawialiśmy nawet przy festiwalu Slot Art, że wchodzimy w trochę inną rzeczywistość wtedy. No dobrze, ale mimo tego, że ta działalność jest tak rozpięta tym razem, no to na waszej stronie wyróżniony jest też długi weekend festiwalowy, to jest we wrześniu.
0: Dokładnie tak. Długi festiwalowy weekend przypada na 17-20 września. Wtedy będziemy rozwijać właśnie nasze takie główne wątki tematyczne. W tym roku skupiamy się na czterech takich wątkach. Pierwszym są łódzkie biografie, gdzie pochylamy się na bardziej lub mniej związanych z Łodzią historiach, na przykład Polini Reńskiej, tancerki, choreografki, która była żoną Jana Karskiego, ale bardzo mocno wpłynęła na historię tańca współczesnego. O czym się do końca też tak na co dzień nie mówi. Takimi sylwetkami, punktami wyjścia dla nas były figury Marka Edelmana i Aliny Margolis Edelman, jego żony. I tak naprawdę tutaj już w maju zaczęliśmy spotkania wokół tych tematów po to, żeby zarysować trochę więcej tego, co się będzie działo we wrześniu. Drugim takim wątkiem są geografie przemocy i solidarności. Jesteśmy w bardzo takiej trudnym momencie historii. Dotyka nas tak naprawdę jako społeczeństwo, jako ludzkość, jeden z największych kryzysów humanitarnych w tym momencie, bo mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, która jest wojną bardzo dużą i bardzo trudną. Więc te tematy też będziemy poruszać, będziemy gościć artystów z Litwy, z Ukrainy, z Libanu, ale też właśnie z Palestyny. Pojawi się taka dosyć ważna dla nas wystawa Na krawędzi chaosu, którą przygotujemy razem z Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. I takim kolejnym wątkiem, którym też chcemy w tym roku poruszyć, może troszeczkę też innym, może też niecodziennym, jest kultura głuchych. To myślę, że jest bardzo ciekawy temat, który też koresponduje właśnie z tymi tematami filmowymi, o których za chwilę będziemy rozmawiać. A takim ostatnim tematem, no to oczywiście na festiwalu też nie może zabraknąć muzyki, świętowania, więc mamy taki wątek, który sobie nazwaliśmy oddech, związany z piknikami, które już się zaczęły u nas odbywać, z muzyką, z spotkaniami tanecznymi, także tak to będzie wyglądało. Kumulacja właśnie między 17 a 20 września, a pogłębianie, rozwijanie kolejnych tematów czy rozmowy na temat tego, co się będzie działo lub później działo się we wrześniu, będziemy kontynuować aż do listopada.
1: To szczegóły zaraz cię podpytamy. W tym momencie przechodzimy do muzyki wybranej ponownie przez mojego współprowadzącego kolegę Marcina, Adrian Young i Moon Traveling.

0: Rozmawiamy o festiwalu Łódź Wielu Kultur. Z nami na łączach jest Daria Dziedzińska i mam do ciebie pytanie. Czy myślisz, że taki festiwal mógłby się wydarzyć w jakimkolwiek innym mieście w Polsce? Czy jednak jest to mocno związane z Łodzią i że to jest typ festiwalu, który po prostu do tej Łodzi najbardziej pasuje?
1: Myślę, że nie bez powodu festiwal Łódź Wielu Kultur ma Łódź w swojej nazwie. Sięgamy faktycznie po te wątki, które są z Łodzią związane, ale też eksplorujemy i jako Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, i jako festiwal współczesną wielokulturowość Łodzi, bo oczywiście festiwal też wyrósł z takiego mitu miasta czterech kultur, natomiast współczesna Łódź to jest miasto zdecydowanie większej ilości kultur i być może na co dzień tak naprawdę my się nad tym nie zastanawiamy, ale pracując z imigrantami, z osobami, które wybrały to miasto na swój drugi dom, zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy na przykład bardzo dużą społeczność turecką w naszym mieście, albo społeczność z Indii. Również jest bardzo dużo osób z Bliskiego Wschodu czy z Wietnamu i to nam pokazywały tak naprawdę pikniki i dni wielokulturowe, które organizujemy w ramach Festiwalu Wielu Kultur i w ramach naszej działalności już od kilku lat, także myślę, że to jest tak unikalne i tak specyficzne i tak łódzkie jednocześnie, paradoksalnie, że zdecydowanie festiwal to jest coś bardzo, bardzo łódzkiego, w moim odczuciu przynajmniej.
2: To skoro my to pytamy dlatego, że obaj mamy łódzkie doświadczenia w mieszkaniu w tym mieście, ale skoro już rozmawiamy o tegorocznym festiwalu, no to co już zdążyło się odbyć? Bo 2 miesiące to jest dużo czasu, skoro w maju wystartowaliście.
1: Tak, wystartowaliśmy w maju, zaczęliśmy dniem tureckim, mieliśmy też już 2 spotkania, jedno wokół Marka Edelmana, drugie wokół Aliny Margolis Edelman i losów dzieci w kryzysach humanitarnych. Oraz mieliśmy też już spacer, który gdzieś tam jest osadzany w tym wątku kultury głuchych. Migiem po mieście to było niesamowite wydarzenie, przynajmniej w moim odczuciu. Spacer był prowadzony w języku migowym z tłumaczeniem na polski język foniczny. Zwykle, kiedy tworzy się wydarzenia dostępne, tak, ze zwiększoną dostępnością, to odbywa się to w zupełnie inny sposób. Odwrotnie, prowadzi się spacer czy wydarzenie w języku po prostu fonicznym, polskim i tłumaczy się go na język migowy, a tutaj zarówno właśnie ta forma, jak i tematyka spaceru dotyczyła perspektywy postrzegania miasta i historii miasta z mocnym uwzględnieniem tego wątku osób głuchych i ich kultury. Także to jest to, co się wydarzyło i w tym momencie tak naprawdę w zeszły poniedziałek zaczęliśmy taki cykl, który współtworzymy razem z Polówką, czyli tutaj taka międzyfestiwalowa współpraca, czyli cykl pokazów plenerowych, filmowych w Parku Ocalałych.
2: To do szczegółów Polówki przejdziemy za moment, ponieważ tutaj musimy rozróżnić, która część repertuaru jest wasza, która jest nie wasza, bo tu mamy bardzo dużo różnych filmów. Przytoczę zaraz parę przykładów. Zakładam, że nie wszystkie wchodzą w skład festiwalu Łódź Wielu Kultur. Natomiast, no właśnie, jeśli już ubiegłaś nasze pytanie, bo chcieliśmy cię zapytać, jak wyglądają wydarzenia skierowane dla osób głuchych. Wydaje się, że Łódź, która jest miastem pofabrycznym w tym momencie już, jednak hałasem rozbrzmiewa przede wszystkim, więc to opowiadanie też musi to uwzględnić.
1: Tak, musi to uwzględnić, ale okazuje się, że te wątki naprawdę osób głuchych i ta kultura głuchych tak naprawdę jest osobnym światem. I oprócz tego spaceru w ramach naszego programu mamy współpracę z Danielem Kotowskim, który jest głuchym artystą wizualnym, performerem związanym właśnie z społecznością głuchych, który poprzez język migowy opowiada relacje z ciałem, przestrzenią, I tak naprawdę poszerza pewne perspektywy rozumienia i dzięki takiemu wydarzeniu widzów słyszących można trochę gdzieś tam wpuścić za tą kotarę, zasłonę właśnie, którą czasami być może ciężej jest uchylić i ciężej po prostu zobaczyć te osoby, które są tak jak my, poruszają się ulicą Piotrkowską, korzystają z restauracji, korzystają z komunikacji, ale przez to, że tak naprawdę posługujemy się oboje, jedni i drudzy językiem polskim, tylko że tutaj jest to język migowy, a tutaj jest to język foniczny, to tak czasami nam się wydaje, że to jest taka bariera komunikacyjna, nie do przeskoczenia. A okazuje się tak naprawdę, że jeżeli się jest otwartym na drugiego człowieka, to nawet tę barierę można przeskoczyć.

0: Także wystarczy po prostu troszeczkę zrzucić z siebie onieśmielenia i uśmiechnąć się i znaleźć otwartość, bo nawet jeżeli tego języka migowego nie znamy, to, to naprawdę czasami udaje się mimo wszystko porozumieć.
1: Za chwilę wrócimy jeszcze do rozmowy o festiwalu Łódź Wielokultur, a na razie Summer Skin od Desire.

0: Desire i Summer Skin, jeden z najnowszych utworów tego projektu, duetu, zespołu. No czasem trudno się w nich połapać. Z nami na łączach jest Daria Dziedzińska z Centrum Marka Edelmana w Łodzi. Rozmawiamy o festiwalu Łódź Wielu Kultur. Łódź Wielu Perspektyw, to też mogliśmy usłyszeć chwilę temu na temat dostępności na festiwalu, ale teraz porozmawiajmy o tym, co jest najbardziej aktualne, czyli o pokazach filmowych. No bo tu już zajawiłem trochę, że spoglądam na plan pokazów, widzę, no dobrze, dramaty, Boże Ciało, Ida, filmy animowane widzę, jest Madagaskar, widzę komedię jak Killer, no i one chyba nie wszystkie jednak dotyczą festiwalu Łódź Wielu Kultur.
1: Nie, nie, zdecydowanie. My w ramach właśnie współpracy z Polówką mamy swoją sekcję, Festiwal Łódź Wielu Kultur i te filmy, które odbywają się właśnie w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu, to jest sekcja, którą wspólnie wybraliśmy i tytuły, które zainspirowały nas właśnie do stworzenia tego cyklu. Punktem wyjścia dla nas były przede wszystkim prawa człowieka, bo w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana te prawa człowieka są dla nas gdzieś tam naczelną taką wartością i punktem wyjścia do dyskusji na bardzo różne i szerokie tematy, tak. Więc w zeszły poniedziałek te filmy odbywają się, te cykle w poniedziałki przez cały lipiec i przez pierwsze dwa poniedziałki sierpnia o godzinie 21 właśnie w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu. Ten pierwszy film z cyklu to był Pan Nikt kontra Putin, czyli historia nauczyciela Paszy, który w małym miasteczku na Uralu filmuje właśnie życie uczniów, bo okazuje się, że jest takim kronikarzem życia szkoły. Ale w pewnym momencie sytuacja się zmienia po tej pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i szkoły zostają w pewien sposób zmilitaryzowane i otrzymują odgórny taki przykaz na promowanie pewnego sposobu patrzenia na sytuację polityczną, społeczną,

0: pewny rodzaj historii i narracji jest dzieciakom przekazywany. I tutaj Paweł Tałakin, czyli tutaj też tytułowy Pasza, czyli reżyser i w zasadzie realizator tego filmu, z pewnym niepokojem spogląda na to, jak ci uczniowie się też zmieniają i jak ich zachowania tak naprawdę bardzo mocno rezonują z rzeczywistością. Także to był taki pierwszy poniedziałkowy pokaz.
1: To jakie będzie następne?
0: Następny będzie oczywiście w następny poniedziałek i będą to Dźwięki Miłości, czyli właśnie film, na którym nam bardzo zależało, ponieważ porusza historię głuchej dziewczyny, która straciła słuch z biegiem lat w miarę dorastania i która spodziewa się dziecka. Więc jest to historia o macierzyństwie, jest to historia o oczekiwaniu właśnie na dziecko, z całym jakby bagażem, z którym każda kobieta się mierzy, poszerzonym właśnie o wątek tego, że główna bohaterka jest głucha, należy do tej społeczności, czuje się tam komfortowo, jest to jej bezpieczna przystań wśród właśnie znajomych, którzy posługują się tym samym językiem co ona, a z drugiej strony ma partnera, który słyszy, który jest jakimś pewnego rodzaju łącznikiem z tym światem osób słyszących. I też bardzo poruszającym wątkiem, który tam się gdzieś tam przeplata, jest oczekiwanie na to, jakie to dziecko, które się urodzi, będzie. Czy ono będzie głuche, czy będzie należało do tego świata, w teorii tego świata, do którego należy matka, czy może będzie słyszące. I wtedy gdzieś tam zupełnie gdzie indziej będzie funkcjonować, albo przynajmniej będzie prawdopodobnie, można przypuszczać, albo mieć takie obawy, ten świat osób słyszących być może będzie dla niego bardziej atrakcyjny, więc to jest gdzieś tam też taki wewnętrzny, rozgrywający się dramat bohaterki, który obserwujemy i który śledzimy. Myślę, że jest to jakieś takie doświadczenie też łączące i pozwalające empatyzować osobom słyszącym z główną bohaterką i lepiej zrozumieć jej doświadczenia, bo doświadczenie macierzyństwa jest tożsame, czy rodzicielstwa, dla każdej osoby, tak.
1: Moi drodzy, jeśli macie mało powodów, żeby przyjechać kiedyś do Łodzi, no to Łódź, Festiwal Łódź Wielu Kultur jest kolejnym świetnym powodem, żeby tam trafić. Festiwal trwa do września, opowiadała o nim Daria Dziedzińska. Bardzo Ci dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.

0: Clairo, Sofia, to jest kawałek, który za nami. No i Marcin, czy spodziewałbyś się, otwierając media społecznościowe powiedzmy tydzień temu, że Clairo, Charli XCX, Pink Panthers będą w konflikcie ze świnką Pepą?
1: Powiem ci tak, że ja znam tą świnię nie od dzisiaj i wiem o niej jedno, że jest naprawdę kłótliwa.
0: Doprawdy.
1: I mam wrażenie, że Pitchfork, bo to właśnie on zapoczątkował, ten magazyn zapoczątkował ten konflikt, już puszował świnkę Pepe i próbował ją nakierowywać na złe drogi i wprowadzał chaos w branży muzycznej za sprawą tej animowanej postaci, która no już cóż, uwzięła się na Cardi B, ale chyba najbardziej znienawidzona została przez fanów Kanye Westa. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
0: Słyszałem o tym, bo było to bardzo... W ogóle można by zestawić naprawdę sporo płyt, od których płyta Świnki Pepy dostała wyższą ocenę.
1: Oczywiście wyższą ocenę na Pitchforku. Tak, moi drodzy, album Świnki Pepy był dużo bardziej doceniony niż Donda. I wiecie co? Ja się nie dziwię.
0: Bardzo, bardzo dobrze. Tak, kończymy pierwszą godzinę Chłopaków z Sąsiedztwa w tym środowym wydaniu w środku tygodnia. Z wami oczywiście do godziny 21. Teraz... Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. Utwór, który nie tak dawno usłyszałem. Gdzie?
1: By the way,
0: na Selen Disco.
1: By the way, pełna nazwa to dziewczyna mojego chłopaka z Sąsiedztwa.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
3: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Phoenix i Klero po północy, ale jest dopiero po 20.
1: Pogoda.
2: Nie myślcie, że to była ostatnia sytuacja, w której pada dzisiaj pseudonim Klero albo wątek świnki Pepy, bo jeszcze się pojawi.
0: Jeszcze się pojawi, ale na razie pojawi się, wiecie co? Pogoda. I nigdzie, tak jak patrzymy na mapę z całej Polski i z całego świata, nigdzie świnie z nieba nie spadają. Więc nie wiem, o co chodziło Floydom, szczerze mówiąc.
2: No, zostawmy ten temat, bo interpretacja rocka progresywnego to nie jest chyba, to nie jest dobry moment. To
0: nie
2: to.
0: Jest, nie, no pogoda jest miejscem o tym, żebyśmy rozmawiali na serio o pogodzie, a na serio to nie chcielibyśmy, żeby polska pogoda utrzymywała się tak długo. Wolelibyśmy być, gdzie ty byś najbardziej chciał być teraz?
2: No ja jestem prostym człowiekiem, byłem już w tym miejscu, chcę tam wrócić. Barcelona, 31 stopni, słońce i tak będzie w najbliższych dniach. 32, 31, 28, 29, w nocy 24. Wspaniale, przepięknie, lekkie zachmurzenie. Chmurzenie tylko.
0: Ja wam powiem, że na przykład dla mnie teraz najfajniejszą pogodę znalazłem w Tbilisi w Gruzji, ponieważ jest przyjemny deszczyk, ale temperatura nawet do 28 stopni jutro. Noc, tak przyjemny wiatr, przyjemna bryza, więc ja bym się udał do Gruzji.
2: A w Polsce w najbliższych dniach od 20 do 26 i cały czas opady.
1: Autopromocja.
3: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
4: Czwórka.
5: To słychać.
4: To słychać.
6: I used to like cream of strawberries in the summer. Maybe I should offer dad.

0: Wink Wink, zapowiedź płyty Music Fashion Film.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Tak jak jest nas dwóch, jest energia, jest Smolarek, jest Del M, jest wszystko, czego wam potrzeba, żeby miło spędzić środowy wieczór. Od godziny 19 do 21 to my, od poniedziałku do czwartku to my w czwórce.
0: Tak, tak, tak. Wiesz co, myślę, że brakuje nam jeszcze troszkę rozwinięcia tematu Świnki Pepy. To jest coś, czego wszyscy potrzebują. I wiesz, co
2: też
0: jest taki,
2: mi się tak wydaje.
0: Był taki gag w filmie Mapety z kosmosu bodajże, to się nazywało, gdzie wychodzi Świnka Piggy z domu i siedzi tych dwóch dziadów, nie, z Muppet Show i oni mówią, już po śniadaniu? Drugi, nie, a co? Bo właśnie wyszła szynka. No i właśnie to jest moje...
2: To jest twój komentarz na temat sytuacji Świnki i Pepy. Dla tych, którzy dołączyli do nas dopiero teraz po godzinie 20, Świnka Pepa, no cóż, zaszła za skórę Clairo, zaszła za skórę Pink Panthers i Charlie XCX.
0: Tak jest.
2: Moi drodzy, to jest jedyna postać animowana w tym tygodniu, która ma tak wielu wrogów w muzyce popowej.
0: Tak myślisz? Ja myślę, że może być ostatnio jeszcze problem z zespołem Gorillaz, a przede wszystkim w sumie z osobą stojącą za Gorillaz.
2: Tak? A co? On się z kim kłóci?
0: No tam teraz ostatnio była akcja, że na jednym z festiwali, na które Gorilla występowało, no Damon Albarn zażyczył sobie skrócenia setu poprzedniego artysty, bo nikt mu nie będzie zagłuszał jego koncertu.
2: Okej, okay, no dobra, no. To w takim razie to nie jest dobry okres dla postaci animowanych, także wiecie, trzymajcie się tam, gwiazdy kreskówek.
0: A teraz
2: Kelela i Pink Panthers, utwór The Bridge.

0: za miasto od Elis, a tak się składa, że Elis jest z nami w studiu. Siemka.
1: Cześć, witam.
2: Przechodziła z tragarzami i akurat tak wyszło, że powiedzieliśmy sobie, hej, może byś zajrzała.
0: Właśnie, akurat grasz.
2: Coś wydałaś?
0: Może tak. Rozmawiajmy.
2: Tak.
0: No i jest z nami, mamy dużo pytań do ciebie.
1: O, to bardzo mi miło.
0: Najpierw mam wrażenie, że jak posłuchałem teraz za miasto i jeszcze sobie tego odsłuchiwałem wczoraj, a później przesłuchałem po raz kolejny utworu Sama, który wyszedł i między nimi jest co, rok przerwy mniej więcej?
1: No, tak mi się wydaje, że tak. No teraz właśnie trochę inną brzmieniowo wydaje muzę, więc jest no właśnie, trochę różnica.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, bo mam wrażenie, że utwór Sama to troszeczkę nowe otwarcie brzmieniowo, tak, stylistycznie, no a przede wszystkim chyba wizerunkowo. Mogłabyś trochę opowiedzieć o tej zmianie?
1: No, dokładnie. W ogóle tak naprawdę wszystko się zmieniło i od muzy właśnie i też tekstowo. Też jestem jakby teraz, no, wiele bardziej odważna i w tekstach i właśnie wizerunkowo, brzmieniowo, no to wcześniej robiłam takie stricte radiowe, popowe, brzmienie było dosyć takie akustyczne, normalne instrumenciki i tak dalej, a teraz jednak trochę idę w elektronikę, więc się zadziało, a wszystko wiadomo przez jakieś tam wewnętrzne rozterki oraz pewne sytuacje z mojego życia. No i tak naprawdę rok dochodziłam do tego, co teraz chcę robić, nie? No bo wcześniej właśnie miałam taki moment, że kurde, jakby podoba mi się to, co robię, ale jednak już zaczynałam się tym nudzić.
2: To z czego wynikał ten początek? Skoro wiesz, ta różnica jest duża, nie? Więc jest. To jest, jest to, że

0: którzy... To, że styl artysty się zmienia w trakcie, no to jest oczywiste dosyć, to jest normalne. Kolega tutaj naprzeciwko jest dobrym przykładem, ale jednak są ludzie, którzy, wiesz, ruszają od, nie wiem, właśnie rapu z żywymi instrumentami też, jak właśnie tu, o ten, z grzywką, ale jednak trzymają się, powiedzmy, podobnej stylistyki. No u ciebie ta zmiana jest spora, no to jak to wyszło, że wtedy myślałaś tak, a teraz jednak, no, mocno inaczej?
1: No, na pewno dużym czynnikiem był wiek. I wcześniej, wiadomo, po prostu z czasem człowiek też dorasta, dojrzewa i też nie mówię, że za parę lat nie wrócę do tamtych brzmień, bo wiadomo, jak to w muzyce wszystko się zmienia też i to po prostu idzie z biegiem czasu, ale u mnie właśnie przez, no, praktycznie rok nie wydawałam żadnej muzy właśnie przez to, że zerwałam z chłopakiem i jakoś tak w ogóle przeszłam taką wewnętrzną przemianę, stwierdziłam, dobra, teraz muszę odnaleźć w ogóle siebie na nowo i tak dalej, no i tak jakby wyszło i nie jest to nic udawane i tak dalej, no po prostu też dojrzałam trochę.
2: Słuchaj, słyszałem, że niektórzy w takich chwilach raczej zmieniają kolor włosów, a nie, albo fryzurę, a nie do końca brzmienie, zwłaszcza, że jak patrząc na to, co się działo z singlami, na przykład Happy End, no to chyba całkiem nieźle ci szło z tamtą stylistyką i myślę, że na początku drugi mało kto by się zdecydował na taki odważny ruch.
1: Kurde, nie wiem, czy to akurat jest aż takie... No może odważne jest, ale czy jest to... Jest coś w tym złego? Wydaje mi się, że nie. Przez to, że po prostu jakoś, kurde, wkurzał mnie mój wizerunek właśnie tam takiej delikatnej dziewczynki, no bo jeszcze właśnie tak wyglądałam. Byłam taka cały czas taka potulna i tak dalej. Teraz mam już trochę więcej też do powiedzenia. Umiem się postawić jakby w sensie za sobą i tak dalej. Kiedyś na przykład nie byłoby sytuacji, że nie wiem, podejdę do szefa i powiem mu, nie podoba mi się to, coś tam. Oczywiście w dobry, miły sposób, kulturalny. No a teraz raczej walczę też o siebie i no czułam, że taka delikatna dziewczynka naprawdę z miasteczka to już trochę nie jest to.
2: Słuchajcie, słyszeliśmy utwór Za miasto, posłuchajcie w takim razie Alice w najnowszej odsłonie, czyli GTA Mode. Już teraz w czwórce.

0: Alice, GTA Mode lub GTA, bo to Dylan był taki
1: ja bym powiedział GTA Mode, no
0: absolutnie,
1: bo tak,
0: GTA.
1: Jakoś tak mi się bardziej...
0: Absolutnie GTA, kto mówi w Polsce GTA?
1: Albo czekaj, mam pomysł, bo akurat autorka tego utworu jest u nas w studiu. Alice,
0: właśnie,
1: powiedz,
0: Alice,
1: jak byś powiedziała?
2: Ja cały czas mówię GTA.
0: Normalne, dobrze.
1: Yeah, wygrałem.
2: GTA fajnie brzmi.
0: No,
2: też jest fajne, no ale GTA. Jeszcze teraz szóstka wyszła, czy
0: no,
2: wychodzi?
0: Nie wyszła jeszcze. Jeszcze troszkę.
2: Okay.
1: Kiedy? Teraz?
0: Z pół roku?
1: O matko, coś cały
0: takiego.
1: Czas przekładają.
0: Tak, bo przekładali. Także Alice w czwórce przed GTA 6, mówiłem.
2: Tak, ale wbrew pozorom nie myślałam o tym, o premierze gry.
0: To o czym myślałaś?
2: O piosence.
0: Okej, okay, no to wiemy, tak. Ale bardziej, wiesz, właśnie GTA Mode, no to można sobie na różne sposoby wyobrazić, o co chodzi. Co jakiś czas się pojawia jakaś gwiazda, która opowiada w sieci, że na przykład, bo wiecie, jak ja gram w GTA, to ja jeżdżę zgodnie z przepisami.
1: Raczej Alice nie jeździ zgodnie z przepisami. Ja mam takie
0: GTA
1: pytanie.
0: Oczywiście.
1: Słuchaj, nie da się nie odnieść wrażenia, że jest to dosyć gorzki utwór i zastanawiam się, czy ta twoja nowa odsłona, no bo już zdradziłaś, że ma nowa twarz twojej twórczości jest związana z rozstaniami, z rozstaniem, no to powiedz, czy możemy się spodziewać takiego break-up albumu, czy raczej myślisz, że to jest po prostu gorycz, od której się jakoś odbijesz w jakieś inne strony?
2: Właśnie, to jest ciężki temat, ponieważ ogólnie wydaje mi się, że raczej... No tak emocjonalnie bliżej mi jest do takiego break-up tematyki i tak dalej. Ale no wiadomo, super się czuję i tak dalej. I raczej jestem pozytywnie nastawiona do życia i mam wszystko tam przepracowane. Więc na pewno też nie chcę moich słuchaczy wprowadzać w jakiś mood bardziej negatywny, nie? Więc na pewno będą też bardziej pozytywne numery, ale jednak właśnie na razie zostaję przy takiej goryczce.
1: No, słyszeliśmy też przedpremierowy jeden numer, który się nazywa Nie ufaj mi. No,
2: im? Po pierwsze, a po drugie, w sensie to jest ogólnie na razie tytuł taki roboczy.
1: Okej, okay. To jest tytuł roboczy i słuchając tego kawałka też miałem wrażenie, że no, że ta gorycz cały czas... tam cały czas jest i nawet mam wrażenie, że jest w jeszcze większym stopniu niż ten wydany GTA Mode.
2: Tak, akurat ten numer przedpremierowy, który właśnie usłyszymy, on ma bardzo dużo tej goryczki w sobie i no wylewam tam trochę swoich żali.
1: No powiedz mi, a jeszcze na sam koniec tego wejścia, bo jeszcze z tobą porozmawiamy, myślisz, że jakby w ogóle myślisz o jakimś takim wspólnym projekcie, czy na razie lecisz od singla do singla?
2: No niby myślę singlowo, ale tak naprawdę raczej i tak wszystko sobie spają w całość. Myślę, że w przyszłości na pewno to się zwieńczy jakimś większym projektem, ale na razie nic nie mówię, zobaczymy jak będzie.
0: To ja mam dla ciebie propozycję. Zagramy teraz kawałek Nie ufaj im.
1: Przedpremierowo.
0: Ty chciałabyś go zapowiedzieć sama?
2: O kurde, to ja powinnam być przygotowana do tego, żeby to jakoś...
1: My też.
0: Ale czy jesteś? Okay.
2: No dobra, kurde.
1: To możesz go zapowiedzieć wstecznie.
0: Tak, możesz po kawałku.
1: Możesz po kawałku powiedzieć.
2: O, no dobra.
0: Dobrze, to teraz zatem zapowiedzmy przedpremierowo Alice i Nie ufaj im w radiowej czwórce.

0: Siema, tu Elis. Właśnie usłyszeliście moją przedpremierową piosenkę, która na razie ma tytuł roboczy Nie ufaj im. I jest to jedna z piosenek, w której chyba może najbardziej nawet się otworzyłam, bo mówię tam o tym, że chciałabym, żeby ktoś mnie pokochał szczerze, żeby czasem odkurzył ze mnie te wszystkie jakieś tam negatywne emocje. I raczej kieruję też tą intencję do ludzi po to, żeby zaczęli się szanować i w relacjach, i przyjacielskich, i romantycznych, i żeby po prostu się nie krzywdzić, patrzeć na siebie.
1: A takie insajdy tylko i wyłącznie w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Elis w studiu. No i mam do ciebie teraz pytanie. Całą, na razie wszystko z tej, powiedzmy, nowej ery twojej twórczości, którą myślę, że zaczął singiel Sama, tworzysz z jednym producentem, prawda?
0: Tak, na razie tworzę z jednym, z Mateuszem Hulbujem, a.k.a. Hulbix.
2: Znane.
0: No, Mat jest w ogóle super gościem. My mamy taki fajny vibik i uwielbiam go właśnie za to, że my sobie siadamy razem w studiu. Czasem w ogóle nie mamy żadnego pomysłu, w sensie przed żadnej, no dobra, inspiracje są, wiadomo, ale przychodzę tak naprawdę, nie wiem, czasem nawet z niczym, siadamy sobie, gadamy, najpierw kawka, coś tam, pogaduchy i później zaczynamy coś robić, kminimy sobie, szukamy i właśnie to mega cenię w Matim, że on po prostu kocha robić muzę i nie ma czegoś takiego, że dobra, kurczy się czas, zaraz musisz już stąd zmykać i zapłać mi za to.
2: No ja opłaciłaś tylko 2 godziny studia.
0: Tak, a Mati po prostu kocha muzę i robi to prosto z serca i właśnie za to go uwielbiam też, że po prostu cały czas kmini i szuka czegoś nowego.
2: To Mateusz Hulbuj to jest osoba, z którą w której towarzystwie można cię usłyszeć zazwyczaj, ale no z tego co wiem, bo to mi już zostało sprzedane chwilę temu, to można cię też usłyszeć w gościnnym wokalu, w chórkach w pewnych miejscach. Co to za miejsce?
0: Tak, u różnych osób. Ostatnio śpiewałam chórki u Jangle Osi. Jestem teraz jeszcze w składzie od Mariki. No i tam kiedyś miałam okazję też śpiewać chórki u Dody, albo śpiewałam również w chórkach u Piotra Cugowskiego. Tam jeszcze

0: u Natalii zastępy.
1: No, potężne CV.
2: To są właśnie, są potężne postacie, bardzo duże nazwiska i powiedz, jak na to twoje artystyczne ego, że przechodzisz ze spotlightu swojej solowej twórczości do bycia częścią czyjegoś zespołu? Jak to w ogóle, właśnie jak nie dość, że twoje ego, to tak naprawdę jak podchodzisz

0: nie wiem, tym, czy wszystko wypali, że to jest jednak twój materiał, musisz się, no wiadomo, zawsze musisz być przygotowana, nawet jak chórki się śpiewa, ale to jest jednak trochę co innego i po prostu jednak będąc w tych chórkach można tak sobie odpuścić i po prostu się hiper pobawić, bo wiadomo, że jednak ludzie bardziej się skupiają na tym liderze.
1: Śledźcie zatem Elis w jej różnych aktywnościach, zarówno tych solowych, jak i tych, gdzie można ją zobaczyć w chórku, z boku gdzieś sceny, gdy wtedy, no właśnie, ja za to akurat lubię, wiesz, patrzeć na osoby, które pojawiają się niespodziewanie u danego artysty, bo na przykład zwykle nie sprawdzam składu koncertowego, a potem się nagle okazuje, hej, znam go. I jutro zresztą o osobach, które pojawiają się na płytach różnych znanych artystów porozmawiamy. Porozmawiamy o muzykach sesyjnych. Elis była dzisiaj z nami w Radiowej Czwórce. Dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zagramy teraz wspomniany wielokrotnie dzisiaj utwór Sama.

Miał być koniec, ale biorę busta. Mokre dłonie, wysuszone usta. Wszyscy w muzeum potrują bóstwa. W koło ludzie, ale w sercu pustka.

0: ATZ. Po raz kolejny.
1: Miły ATZ.
0: Miły ATZ. No jest bardzo miły.
1: On jest naprawdę bardzo miły. Gdybyście kiedyś go słyszeli, to jest naprawdę przemiły.
0: To prawda, ale jest też na tyle miły, że wydaje bardzo często nową muzykę i w jego przypadku...
1: Miły dla swoich fanów.
0: Tak, ale w jego przypadku... No bo wiesz, bywają artyści, którzy wypuszczają coś co chwila i po jakimś czasie masz trochę tego dosyć, bo ile można i bo jednak to wszystko zaczyna brzmieć podobnie. W jego przypadku, oj nie, nawet to, czego wczoraj słuchaliśmy, prawda? No to jednak
1: prawda.
0: To był kawałek, kurczę, który był bardzo, no taki jak on lubi, czyli bassowy, prawda? No taki bardzo intensywny. Ten tutaj, 4x4, no proszę.
1: Moim zdaniem Miły ATZ jest jedną z nielicznych postaci w polskim rapie, która tak chętnie i z taką łatwością eksperymentuje. Jak sobie na przykład pomyślę o jego początkach i pierwszej epce, która zapowiadała się, że będzie po prostu kolejnym oldschoolowym raperem, a potem przeszedł mocną rewolucję, pojawiły się te bardziej two-stepowe, UK-owe brzmienia. Jeszcze wtedy nie na pełnej, nie takiej pełnej fali bassu i klubowego brzmienia. Wtedy funkcjonował raczej w obrębie po prostu UK-owego rapu. Robił to jako jedyny w Polsce tak solidnie i tak... No i tak naprawdę śmielej, tak śmiało, a później zdał sobie chyba sprawę z takiego limitu, który można osiągnąć z polskim językiem w tym two-stepowym i UK-owym groove'ie, no i wtedy rzeczywiście wychały te wszystkie klubowe tematy, no ale nie warto również pamiętać o tym, co robił razem z zespołem Low Pass. To już było dużo bardziej takie...
0: No eksperymentalne,
1: eksperymentalne,
0: tak.
1: Ale słuchać tam było mniej tego klubu, a dużo bardziej soulu, dużo bardziej takich groove'owych brzmień, cieplejszych. No tutaj oczywiście na przykład wuja HZG, który dużo tej duszy wprowadził bassline'ami i tak dalej. Więc no słuchajcie, Miły ATZ to jest na pewno koleś, którego trzeba mieć na radarze w polskim rapie.
0: To z pewnością, a my na radarze mamy teraz współpracę Eli Minos i Nika Leona. Kawałek, który zapowiada ich wspólną epkę Keles Paso Ami Amigos. To jest utwór, który no myślę, że zapowiada dobrze to, czego możemy się po nich spodziewać. To nie jest pierwszy raz, gdy słyszymy ich razem. Już były różne remiksy, a tytuł tej epki można by było przetłumaczyć jako Gdzie są moi przyjaciele, wojownicy z tamtych lat.
1: Ele, ele, ele.

0: Aleuja, to jest artystka, którą ja śledzę już od paru lat, bo miała taki jeden wspaniały numer The Code, to był jeden z jej pierwszych w ogóle tracków i on był hipnotyzujący wręcz, a w tym przypadku Cairo FM to jest już numer z jej najnowszego albumu, który był produkowany przez ShyFX, także wow, no brzmi to pięknie. Tobie zresztą też się podobało z tego, co usłyszałem.
1: Tak, bo od razu usłyszałem znajome linie melodyjne, znajomy tekst, mianowicie na samym końcu wybrzmiał fragment, w sensie sample i cytat z utworu If I Rule the World, Imagine That, Lauryn Hill i NASA. Właściwie NASA i Lauryn Hill z płyty It Was Written, która niedawno miała swoje 30-lecie.
0: No to widzicie, bardzo dużo różnych wątków można sobie połączyć w muzyce, a my powinniśmy jeszcze połączyć chyba fakt, że nasza dzisiejsza gościni jutro występuje w Warszawie.
1: Tak, Elis, jutro w klubie Chmury po godzinie 19, więc jeśli jesteście akurat w Warszawie, no to jest właśnie miejsce, do którego powinniście trafić.
0: My na przykład jesteśmy. No dobrze, ale ty przyniosłeś teraz dwa kawałki Bonobo, to powiedz mi w sumie czemu?
1: Ponieważ pojawi się niedługo jego nowy krążek, bardzo długo już zapowiedziany, ponieważ o istnieniu tej płyty dowiedzieliśmy się już parę miesięcy temu. Na razie mamy 3 single, 2 z nich usłyszymy za chwilę w czwórce, a muszę powiedzieć wam, że jeśli jaracie się zarówno elektroniką, jak i muzyką improwizowaną, jak i groove'em, no to Bonobo to jest artysta dla was. To jest to, co robił przez lata jako producent i multiinstrumentalista. To, jaką miał wyobraźnię w dobieraniu gości, no to jest naprawdę niesamowite. I single, które za chwilę usłyszycie, na pewno was również do tego przekonają.
0: Pierwszy z nich, Me and You, Bonobo w radiowej czwórce.

0: Me and you, Bonobo, w chłopakach z sąsiedztwa.
1: Na sam koniec naszej długiej, no prawie koniec, no jeszcze troszkę mamy do powiedzenia. Jeszcze jedno Bonobo. Wiecie, jak to mówią, jeszcze jedno Bonobo do końca.
2: No bo co?
0: No bo co?
2: No bo co,
0: no co to, Damian Sikorski.
1: No bo co to?
0: Hej, ja.
1: Słuchajcie,
0: już
1: my tu byliśmy,
0: moment, tak.
1: Jesteśmy tu od 19, możemy się w końcu z kimś zmienić. Co ty na to? Przejmiesz mikrofon od nas?
2: Z przyjemnością i cieszę się, że chociaż w pierwszej godzinie będę w duecie, bo dołączy do mnie Kajetan Wolas, więc z nim porozmawiam sobie o jego nowych piosenkach, o zapowiedzi kolejnego albumu, ale również porozmawiamy o tym, jak wakacje spędzał, czy biegał po drzewach, czy kradł wiśnie sąsiadom, o jego pierwszej miłości, a może o jakichś koloniach, więc nie tylko muzyczne tematy, ale również takie bardzo wakacyjne.
0: Część z nich może być ryzykowna, bo tu nie wpędźmy kogoś, wiesz, list gończy.
1: No tak, właśnie.
0: Jakiś sąsiad usłyszy.
1: Staramy się
2: zawsze
1: nie
2: może odpowiedzieć, pomidor.
0: Powiedzieć, że zrobił to w GTA. No, tak jak dzisiaj można. Już to ustaliliśmy.
2: Ja na Mirabelki chodziłem do sąsiadów.
0: A tak, na Jumę?
2: Słucham?
0: Na Jumę tak zwaną.
2: No jak?
1: A co w drugiej godzinie? Co pokrasz?
2: A Mirabelki. Pomidor. Nie, będzie wakacyjnie. Będzie trochę od Marka Ronsona, bo spod jego skrzydeł wyszło tyle fantastycznych utworów, że naprawdę moglibyśmy zrobić trzytygodniową audycję, więc trochę od Marka Ronsona, ale będą również polscy artyści.
0: No dobrze, to Damian Sikorski z wami już za moment w swojej nowej audycji, Letni Soundtrack. To po godzinie 21. Chłopaki z sąsiedztwa natomiast już się żegnają na dziś, ale spokojnie, wasz ulubiony duet wraca jutro.
1: Jutro od godziny 19 do godziny 21 i będziemy rozmawiać o bardzo ciekawych rzeczach, między innymi instrumentalistach, których nie znacie z nazwiska, ale znacie z brzmienia.
0: Z pewnością. Teraz zagramy jeszcze raz Bonobo. Bonobo tym razem z gościnią i to nie byle jaką. Arucz Aftab to jest artystka, którą ja śledzę solowo, bardziej niż Bonobo, szczerze mówiąc. I no, artystka, która jest Amerykanką, ale bardzo dużo wplata perskich nawiązań, pakistańskich nawiązań. Także w jej muzyce można to usłyszeć. Zresztą taki kawałek Radki Rani w remiksie Krangbin leci na antenie czwórki dosyć często. Także tym sobie tę audycję dzisiaj kończymy. Adam Smolarek,
1: Del M,
0: Paweł Worobiej i Michał Piwowarek byli z wami przez te dwie godziny. Do usłyszenia jutro.
1: Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tu czwórka.

0: Pogoda.
1: A nad Polską cały czas utrzymuje się chłodna i wietrzna aura. Na północy, wschodzie oraz miejscami w centrum kraju spodziewane są jeszcze zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Na zachodzie i na południu pojawią się rozpogodzenia, choć lokalnie również może słabo opadać, a temperatury w tej chwili od 11 stopni na północy do maksymalnie 16 stopni na południu.
0: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
6: Czwórka. To słychać.
7: To słychać.

0: Tylko kochaj mnie i Izalia w radiowej czwórce. Mamy 4 minuty po 21.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam i zapraszam do godziny 23. Drugie wydanie letniego soundtracku. Pewnie do pewnego momentu będę liczył, a później już mi się wszystko zacznie mylić. Tak jak było z audycją, będzie głośno. Po 11 latach zresztą ciężko by było policzyć te wszystkie programy, które poprowadziliśmy. No ale wrócimy jesienią, by prezentować kolejnych młodych, wspaniałych artystów. A już za moment

W letnim soundtracku pojawi się Kajetan Wolas. Trochę porozmawiamy o projekcie Numery z Szafy. Zagramy najnowszy singiel, sięgniemy po starsze, ale również trochę mam nadzieję, że będzie sentymentalnie, wakacyjnie. To wszystko czeka nas jeszcze dziś. A w drugiej części programu mam dla was przygotowane, no właśnie, co nazywamy wakacyjną piosenką, co nazywamy letnim soundtrackiem. Kilka propozycji ode mnie, ale również będę czekał na wasze głosy. Tymczasem Huragany od Dawida Karpiuka.

0: Podwórka. To słychać. To słychać.
1: Może poleżymy dzisiaj w ciszy, wysłuchamy tylko dźwięków z kosmosu. Odstawimy na bok każdy z donosów. Podnieca mnie twój dotyk i ciało i oczy, i lepiej zostawmy niedosyt. Bo chcę się budzić obok ciebie coraz częściej, bo nie potrafię wytłumaczyć, czemu bledne. Kiedy twoja dusza mnie udusza, to nie wiem co robić i cierpię w katastrofie.

Patrzę na twoje zamknięte powieki, gdy przenosisz się do miejsca, w których jesteś dla mnie niedostępna, tak jakbym cię nie znał. Dlatego podejdź bliżej, skarbie. Przytul, pocałuj i powiedz.

0: Kajetan Wolas w radiowej czwórce i we własnej osobie, a na naszej antenie z utworem Kochaj mnie, a za produkcję odpowiada Mulatę. Witaj Kajetanie, dobry wieczór w sumie, cześć.
1: Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: 21.11 to jest taka pora dla ciebie, że żyjesz, czy odliczasz minuty, żeby wrócić do domu i spać?
1: Nie, to jest pora, w której ja zaczynam dzień.
0: Okej, okay, no. A jak wrócisz do domu, będziesz jeszcze coś muzycznie dłubał, czy wolisz sobie pooglądać seriale?
1: To jest tak, jak mieszkałem z rodzicami w domu, to było tak, że północ to był moment, w którym zaczynałem dopiero pisać. Teraz 22 to jest moment, w którym przestaję, bo po okay. prostu już na poprzednim mieszkaniu miałem kilka zapukań i kilka dzwonków do drzwi. Teraz na tym już raz pani mnie uprzedziła, która mieszka pode mną, że czy może pan nie grać o pierwszej w nocy na pianinie i się wydzierać, jak śpiewałem falsetem, więc po prostu ja maksuję to do 22. Ja wstaję, od razu siadam do pianina i tak lecę grubo.
0: No ale czekaj, z takich pozytywnych rzeczy, oprócz tych, którzy nie chcieli, żebyś grał na pianinie, to zdobyłeś też nowych fanów?
1: No sąsiadów? Właśnie... Nie wiem, zastanawiam się, bo ja czasem z otwartymi oknami śpiewam, gram na pianinie i mam tak, że no to jest blok z lat 70., a więc to musi być słychać, ale nie widziałem nikogo, kto by jakby zczaił, że okej, okay, to on śpiewa.
0: To ten ludzik.
1: Tak, to ten właśnie, to ten ludzik. Nikt jeszcze tego nie zaczaił.
0: No i porozmawiajmy o tym ludziku. Zaczniemy od nowości już za moment na naszej antenie. To konkretna osoba, czy bardziej symbol? Ludzik?
1: Nie, no to jest konkretna osoba.
0: Okej.
1: Okay. Tak.
0: I tak miło napisać o kimś piosenkę?
1: Miło napisać o kimś piosenkę.
0: Ale milej dla ciebie, czy dla tamtej osoby?
1: Nie wiem. Inni się nie zapytam. Mhm. To jest w ogóle ciekawe, że ta płyta Numer z szuflady opowiada tak naprawdę o jednej relacji. Jest numer sam na sam. O kurde, powiedziałem to. Będzie taki numer sam na sam.
0: Zawsze mogłeś wybrnąć, że albo o kurde, albo sam na sam. Która odpowiedź jest dobra?
1: Nie, no możemy to już powiedzieć, że właśnie będzie to długo wyczekiwane sam na sam przez moich słuchaczy. I to jest ciekawe, bo ja w sumie napisałem tą płytę o jednej relacji i ta płyta zaczęła się i kończy się wraz z tą relacją.
0: Czyli o takiej miłości absolutnej?
1: Absolutnej, właśnie może jednostronnej absolutnej, bo faktycznie ta relacja się skończyła, a ja też dopiąłem tą płytę i jest tak, że jak się przesłucha tej płyty, to ja się zastanawiam, jak teraz tracklistę złożyć. Czy tak, jak się będzie lepiej słuchać, czy tak, jak w kolejności powstawały te numery.
0: A wierzysz w ogóle w miłość absolutną?
1: Ja wierzę. No ja jestem romantykiem totalnym, więc ja totalnie w to wierzę. Na terapii cały czas sobie gdzieś tam uświadamiam to, żeby być bardziej dla siebie i tak dalej, ale ja dalej wierzę w tą miłość absolutną i za każdym razem, jak są jakieś takie sercowe sprawy, to ja nigdy sobie nie pozwalam na to, żeby przestać być takim, jakim jestem. Że ja o następnej dziewczynie napiszę też ludzika i o następnej też napiszę ludzika i zawsze to będzie właśnie w stylu takim, jak ten ludzik. I jak kochaj mnie, żeby na maksa, żeby po całości i najwyżej będzie totalnie bardzo boleć, ale coś z tego wyciągniemy, no.
0: Ale widzisz, ale o tym wszystkim mówisz z takim uśmiechem na twarzy.
1: Tak, tak, no bo...
0: Nie wszedł tutaj do studia zraniony chłopak.
1: Dziękuję. No
0: może
1: nie.
0: Może tak, ale mimo wszystko bierze pewne ciężary na swoje barki.
1: Tak, ja też bardzo mocno wierzę w coś takiego, że no okej, okay, było i też nie wyszło, no to life goes on. O wow, totalnie ja wiem.

0: że jestem Gen Z tutaj. Przyszedłem i powiedziałem, nikt nie zczaił. Później zacząłem mówić po angielsku i jeszcze jakieś inne słówka, idealnie na 23-latka. Ale no, ja wierzę w to i właśnie ja się cieszę w ogóle, że ta miłość gdzieś była. Ja za dzieciaka w domu miałem, ale tak od za bardzo rówieśników jakiejś romantycznej totalnie nie posiadałem, więc teraz jak mam trochę sprawczość nad tym wszystkim, to może trochę bardziej to doceniam, ale też mnie to jara, ale też na pewno gdzieś czasem to może być jakaś ucieczka, wiesz, że kochasz bardzo bardziej kogoś niż siebie, bo siebie jest ciężej pokochać. I ja to analizuję, czy tak jest w moim przypadku też.
1: To posłuchajmy Ludzika, bo pewnie wielu słuchaczy już zna, ale może są takie osoby, które teraz włączyły radio i zastanawiają się, kim jest Ludzik, kim jest Kajetan Wolas. To jest w ogóle świetna okazja, by poznać i ciebie, i Ludzika. My za moment wracamy do rozmowy.
2: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak,

0: Ludzik, Kajetan Wolanski, podkreślamy tutaj też rolę producenta Mulatę. Genialnie, naprawdę, Kajetan Wolanski jest dziś z nami w letnim soundtracku. Ciekawą rzecz mi powiedziałeś, mogę to powiedzieć słuchaczom, o twojej współpracy z Mulatę?
1: Tak, jak najbardziej.
0: 3 lata ze sobą pracujecie, ile razy się widzieliście na żywo?
1: Ani razu.
0: Czad. Naprawdę niesamowite. Jak działa ten wszechświat, że wychodzą tak dobre piosenki, nie widząc się, i jednak gdzieś te zwoje muzyczne, mózgowe się połączą, prawda?
1: No właśnie mi się wydaje może, że to jest cała magia. Ja tą płytę Numer z Szuflady, to jest pierwsza płyta, którą ja komponowałem sam. To znaczy, że siadałem na pianinie i większość tych numerów...
0: No to już wiemy, bo sąsiedzi.
1: Tak, no właśnie. Jest napisana na pianinie. I ja wysyłałem głosówki czasem Mulatemu na dyktafonie. On brał, wyjmował

0: Zrobił to piano z dyktafonu, brał wokal, równał i robił do tego sam demówkę.
1: Ale jak on ten bębny zrobił? Skąd w ogóle ten pomysł?
0: Ja nie wiem.
1: Coś ale wybiłeś?
0: Wiesz, ten człowiek robi bębny dla Masego.
1: No wiem.
0: Więc to jest jakaś magia. No, ja uwielbiam Mulatę, Briana. Briana. I właśnie może ta intymność każdego z nas, że on ma swój pokój, ja mam swój pokój, wysyłamy do siebie przez internet.
1: Ale może kiedyś kopsniesz się do niego. Kopenhaga piękna.
0: Nie chcę się wpraszać ogólnie, ale
1: no,
0: myślałem
1: ale o tym.
0: Cześć,
1: jestem w Kopenhadze.
0: No, cześć, akurat przyjechałem do Kopenhagi. Ogólnie nie mam żadnych innych planów, tylko jakby przyjechałem z myślą, że jakby się spotkamy, więc jakbyśmy mogli to zrobić, to fajnie było. No na pewno bym chciał, na pewno bym chciał.
1: A powiedz mi, numery z szuflady, piosenki z szuflady, to jest taka jedna bardzo głęboka szuflada, czy tych szuflad jest więcej?
0: To jest ogólnie jedna.
1: Ale tak, bardzo pojemna, tak?
0: Bardzo pojemna. Ostatnio przyjechałem do domu i puszczałem moim rodzicom te wszystkie numery, jakie zrobiłem, robię i będę robił. I oni mówią, Jezus, ile ty masz materiału? W sensie jarają się, bo są bardzo wspierający, może moi rodzice ogromnie.
1: Ale też są muzyczni?
0: Nie, mój dziadek był organistą, to jest jedyne, co w rodzinie z muzyką. Moja
1: mama bardzo trudny instrument.
0: Też śpiewała za dzieciaka, ale tak to właśnie nie mam muzycznej. Mój dziadek od strony ojca jazzu słucha, z babcią się poznali przy Franku Sinatrze.
1: No cześć!
0: Więc tak, właśnie byliśmy na rocznicy i na urodzinach moich dziadków, na urodzinach mojego dziadka i na ich rocznicy 55. I ja znalazłem winyla, gdzie moja babcia dała mojemu dziadkowi na 3. rocznicę. Więc to 52 lata ma ten winyl Franka Sinatry właśnie.
1: Niesamowite.
0: I ja mówię, no to puszczam. I puściłem. No, przepiękne to było.
1: No to skoro zahaczyłeś o takie wątki rodzinne, bo właśnie zaczęły się wakacje, masz tego świadomość?
0: Tak. Ale to ja już od 3 lat nie wiem. Ja odkąd skończyłem szkołę, ja nie wiem, kiedy
1: są
0: wakacje.
1: A jak pachnie twoje dzieciństwo? Jak ci się kojarzą wakacje?
0: A jakie dzieciństwo, że to takie dzieciak, nie?
1: No, że wiesz, no wakacje, czyli no. Odkładam plecak i jazda. Mm-hmm.
0: No to trawa, ale też morze i właśnie ten wiatr, który teraz jest w Warszawie, nie wiem, czy w innych miastach też w Polsce, ale
1: podobno jest, no.
0: Taki jest taki silny, ale to jest taka bryza i mi się to, ja czuję jakbym już drugi raz w przeciągu tygodnia, a nie miałem tak przez kilka lat, kiedy nie byłem nad morzem, mam tak, wow, to jest jakbym był nad morzem. I to jest chyba, bardziej chyba te wakacje to mi się kojarzą właśnie z morzem, bo dużo jeździliśmy do Juraty chyba, tak.
1: Jest taka miejscowość, tak.
0: Tak, a ty pochodzisz
1: skąd?
0: Z Krakowa.
1: No, to kawał drogi mieliście.
0: A, Kraków, ale całym sercem za Krakowem.
1: No i pięknie. Ja również kocham Kraków i pozdrawiamy wszystkich z Krakowa, którzy nie tylko mieszkają w Krakowie, ale też w innych częściach Polski. Za późno będzie teraz, a z tobą zaśpiewa Natalia Schroeder.
0: Tak, zapraszamy ją serdecznie.

0: Za późno. Kajetan Wallace i Natalia Schroeder w radiowej czwórce. Kajetan Wallace we własnej osobie jest dziś z nami. Trudno wybrać sobie kompa na drugą osobę do śpiewania, bo jednak te głosy muszą się spotkać, emocjonalność musi się spotkać. No coś musi być takiego, że gdy słuchasz piosenki, to czujesz, że nie są parą dosłownie, ale w piosence są.
1: Ja z tym chyba mam łatwość, bo mam tak, że muszę wybieram kogoś, tak dosłownie. Ja też dużo tych fitów wcześniej nie robiłem, bo miałem tak fajnie, ale nie widzę jakiegoś połączenia z kimś na przykład. A jak na przykład mam już piosenkę i nie mogę dopisać tej drugiej zwrotki, albo zaczynam piosenkę, to mam tak, ta osoba na przykład mogłaby tu pasować. I wtedy to pewnie już naturalnie wychodzi, bo ta piosenka też jest od razu wyznaczona pod tą osobę.
0: A masz taki numer jeden, swój fit?
1: No, Natalka. Natalka to jest... A, że który nie wyszedł.
0: No.
1: Ale który wyjdzie, czy który...
0: No taki, który chowasz w tej swojej szufladzie, na przykład
1: nie,
0: jest tam
1: nie,
0: jakiś...
1: Nie. Ja chyba bym sobie nie dał... Jakbym zrobił numer z jakimś super fitem i bym go nie wypuścił, to nie. Nie, jak ja bym był za bardzo narwany i od razu bym chciał to wypuszczać.
0: A jak ci się śpiewa z chłopakami, jak z Piotrem Olduszewskim na przykład, czy z Wiktorem Waligurą?
1: No z chłopakami to jest totalnie trochę co innego, bo ja mam wrażenie, że projekt WOW to jest projekt showmanów. I my po prostu się dobrze bawimy, ale też chcemy się bawić dobrze z ludźmi.
0: A kontynuujecie to?
1: Tak, tak. Gramy na chałupach. W 25 teraz.
0: Super.
1: Ostatni koncert w sumie w tym roku. Na razie jaki mamy, nie wiem, może jakaś branżóweczka, coś ten czasem zagramy. To fajne jest. I właśnie tam jest jakiś taki showmanizm, jeżeli można to tak spolszczyć nagle i w ogóle słowotwórstwo zrobić z tego. I mi to nie przeszkadza.
0: A projekt WOW przypomina ci, nie wiem, jeździłeś na kolonie?
1: Tak.
0: Na jakieś obozy?
1: Tak.
0: Coś takiego?
1: Tak.
0: To nie czujesz się trochę wchodząc w projekt WOW, a nie jako Kajetan Wallace, to jakbyś wyjeżdżał na kolonie, jak na wakacje?
1: Ja tak ogólnie mam zawsze, jak jadę z trasy z jakimkolwiek zespołem, bo my mamy to szczęście i z chłopakami tak samo, jak sobie rozmawiamy, że my mamy zespoły nasze, to są po prostu nasi przyjaciele. I my jeździmy i ja nieraz, przyznam się, raz straciłem głos. Przez to, jak przed koncertem się śmialiśmy, a my nie pijemy alkoholu, nie imprezujemy. Tylko po prostu rozmowy, krzyki, hałasy.
0: A byliście kiedyś na karaoke?
1: Nie byliśmy. I byłem raz na karaoke, ale to karaoke nie jest dla mnie.
0: Okej.
1: Właśnie mam jakieś...
0: A jak jeździłeś na kolonie, to żeby skraść serce innej dziewczyny, śpiewałeś jej piosenki?
1: Nie wiem, nie pamiętam.
0: Bo
1: ale...
0: ja mam takie obrazy z kolonii, po prostu ilu chłopaków
1: tak
0: ja widziałem na plaży
1: na
0: grających
1: plaży.
0: Na gitarze śpiewające dziewczyny. No ja też, no pewnie, że tak.
1: Ty robiłeś tak.
0: No jak?
1: Ja nie, ja teraz jadę do Portugalii na 10 dni.
0: Raz podrywałem kamperami dziewczynę na piosenkę Kelly Family.
1: Okej.
0: Okay. Serio, no.
1: Okej.
0: Okay. I na New Kids on the Block, step by step.
1: Okej. Okay. No. Da się.
0: Tak, i nawet na Enter Sandman Metaliki.
1: O, tego nie znam. Ja nigdy w Metalikę. O, ale dobra, Metalikę znam, więc kojarząc to jak podrywanie dziewczyny na taką muzykę, to będzie ciekawe. No może jadę do Portugalii na 10 dni ze znajomymi kamperami i tam właśnie mówię, że musimy kupić tam na miejscu najtańszą gitarę klasyczną albo akustyczną, jaka będzie.
0: Albo ukulele.
1: Albo na ukulele nie potrafię grać, musiałbym się uczyć.
0: Tak szybko się nauczysz.
1: Tak,
0: naprawdę.
1: No to w sumie jeden palec tylko musi działać.
0: No tak.
1: No. Ja z ukulele.
0: Drugi

0: Możesz się podrapać.
1: No właśnie, właśnie, mogę. Może się uda.
0: Słuchaj, zagramy teraz Bez zmian. To kolejna kompozycja. I za moment sobie wrócimy do rozmowy też o albumie, ale tutaj wątek wakacyjny bardzo mnie poruszył, więc już za moment. Kajetan Wolas.

0: Bez zmiany Kajetan Wolas w radiowej czwórce, produkcja Mulate, a Kajetan Wolas jest cały czas z nami. Trochę poważniej będzie przez moment.
1: Zapraszam.
0: O relacjach, o emocjach. Jest coś, czego nauczyła cię miłość, a czego nie da się nauczyć z żadnej książki?
2: Siebie. I też cierpliwości. I też tego wyrozumienia dla drugiego człowieka, że finalnie tak naprawdę, to jest takie moje jakieś przemyślenie, że finalnie to każdy ma prawo być takim, jakim chce być i albo można być z tą osobą i szanować te wszystkie zachowania, no po prostu akceptować, albo jak to nie pasuje, to nie mamy prawa zmieniać nikogo, niczego, tylko możemy najwyżej odejść albo powiedzieć, kurde, tego typu relacja nie jest dla nas. Tylko, bo za mocno się angażujemy w to i to zaczyna wchodzić na to, że zaraz się zmienimy dla siebie i tak naprawdę nie będziemy sobą, tylko będziemy nami.
0: No sztuką jest się zaakceptować, no, i iść na kompromisy też. No. Nie?
2: Właśnie tak. I ja tak myślałem, ale coś, czego się nauczyłem ostatnio, to że jednak jeżeli jakieś takie fundamentalne wartości i te po prostu fundamenty nas nie łączą się, to nie będzie miało prawa działać. I właśnie tego się nauczyłem. I też jakiejś takiej cierpliwości i komunikacji. To tego mnie to nauczyła. Nauczyła ta miłość. A też wiesz, czego mnie miłość nauczyła? Że nigdy w życiu miłość nam nie da szczęścia, nigdy nie będziemy szczęśliwi w miłości, dopóki siebie nie pokochamy, bo zawsze będziemy próbować od drugiej osoby wymagać, żeby ona nas kochała w tych miejscach, w których my siebie nie kochamy, a to tą drugą osobę tylko i wyłącznie będzie męczyć. I to jest najciekawsze, że miłość do drugiego pokazuje ci, jak bardzo ważna jest miłość do samego siebie.
0: No myślę, że z Kajetanem Wolasem, gdybym się spotkał kilka lat temu, tak by nie opowiadał o tym wszystkim, a tutaj czuję, że gadam z bardzo dojrzałym, ale cały czas młodym człowiekiem. Niesamowite, czad.
2: No ja zawsze, jak się widzę ze znajomymi, to oni mówią, stary, jesteś takim dziadkiem. Ostatnio mi właśnie moja koleżanka, przyjaciółka powiedziała, no wiesz, bo ty jesteś dziadkiem.

0: Ja jestem tego świadom, więc...
1: A powiedz, Kajetan, kiedy ostatnio powiedziałeś komuś coś ważnego, choć wcześniej długo się z tym nosiłeś?
0: Wow, ale wyczułeś. Pierwszy raz od 5 lat powiedziałem moim rodzicom, kocham cię.
1: Pierwszy raz od 5 lat.
0: Od 5 lat, no. Jakoś 2 miesiące, miesiąc temu. Nie potrafiłem przez to przejść, bo to już się zrobiło tak, że to już było tak dziwne, że tego nie mówię, że to był jeszcze większe dziwota w tym, że ja to w ogóle powiem. I nie potrafiłem tego zrobić. Nie potrafiłem. A teraz w ogóle jeszcze bardziej staram się w ogóle wszystkim bliskim mi osobom, znajomym tej miłości coraz więcej dawać. I jakiegoś takiego bezgranicznego zaakceptowania po prostu. No...
1: Na koniec jeszcze naszego spotkania. Jestem fanem twoich wypowiedzi, podoba mi się to.
0: Dziękuję.
1: Czy wracając do wakacji, biegałeś po drzewach?
0: Biegałem po drzewach. Ostatnio jak biegałem, przytulałem nawet drzewo. Ostatnio.
1: Chodziłeś na tak zwane dziorchy? Ukradłeś jakiejś sąsiadowi wiśnie z drzewa?
0: Nie, ale mogłem zdeptać sąsiadowi trawę, jak biegałem po piłkę za płot.
1: Ja zawsze jak chodziłem do sąsiada na mirabelki, to nie traktowałem tego, że mu zabieram, tylko że poszedłem się poczęstować.
0: Okej, okay. No właśnie, no bo to rośnie z drzewa.
1: No prawda.
0: No.
1: To kiedy się widzimy w radiu?
0: No mam nadzieję, że...
1: Kiedy z nowościami wpadasz? Kolejnymi?
0: We wrześniu. To dobra. Już będzie finito.
1: Karina, zapisz. We wrześniu.
0: I będzie fajnie.
1: Zobacz, już zapisała.
0: Focus track będzie. Ja zapraszam. Ja lubię bardzo dużo gadać. Ja bardzo dużo gadam.
1: Ale ja z przyjemnością. Palo Santo będzie na koniec naszego spotkania. Kajetan Wolas był w Radiowej Czwórce w letnim soundtracku. Do zobaczenia we wrześniu. To już w sumie za moment.
0: Tak, do zobaczenia. Wszystkim słuchaczom życzę miłej kontynuacji tego dnia.
1: I fajnych wakacji.
0: I fajnych wakacji. Właśnie.
1: Właśnie. Tobie też tego życzymy. Dzięki.

No, Skubas ma rację. Życie jest piękne, oczywiście, że tak. I w sumie ja namawiam do tego, żeby chodzić w różowych okularach i nawet w te najgorsze dni mówić sobie, że życie jest piękne. Kwadrans brakuje nam do godziny 22, letni soundtrack, tu radiowa czwórka. Do godziny 23 będę grał wam teraz różne piosenki, hiciory i mniej te znane. No właśnie, mamy taką nową kompozycję, która dobrze się składa, bo trafiła również do stałej rotacji radiowej czwórki, zresztą z mojej propozycji, i to jest utwór Invisible, ale ja mam już słaby wzrok od Jazzy.

No myślę, że doskonale znacie tę kompozycję, a na pewno jej oryginał w wykonaniu zespołu Sea Stars. A tutaj sample wykorzystany, pik-pik, skip i kruchy odpowiadają za tą nieco krótszą wersję oryginału. No i w sumie jest to kompozycja, która również trafiła jakiś czas temu do stałej rotacji radiowej czwórki. To jest letni soundtrack w radiowej czwórce. 10 minut brakuje do godziny 22. Jeśli chodzi o coverowanie, ja taki jestem trochę sceptyczny.

krytyczny do niektórych utworów, żeby brać na warsztat. W ogóle w życiu bym nie wpadł na to, że ktoś będzie coverował formację Sisters, a jednak po wielu latach od ich działalności, w sumie był to początek przecież lat 2000 i mamy przeróbkę, która ukazała się 6 lutego 2026 roku. No ale tak, ukazuje się utwór, który został odświeżony i zauważyłem, że wielu młodych artystów faktycznie sięga po bardzo, bardzo stare jak na nich utwory i przerabia je na nowo, a często rozmawiając z wieloma artystami, biorą na warsztat utwory, które tak naprawdę nie słuchali, ale dowiedzieli się, że były popularne. To też dość ciekawe podejście do nowych kompozycji. Nectar Wood będzie teraz jeszcze w tej godzinie, Roses in the Dark, a po godzinie 22 wracam do Was z kolejnymi soundtrackami letnimi, wręcz wakacyjnymi.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to

0: konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: No, fantastycznie. Bruno Mars i oczywiście jego załoga, fantastyczny bas, a na zegarach mamy 22, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: A taka sobie, ale

0: Podobno ma być coraz cieplej, no jest wieczór, to wiadomo, że jest troszeczkę chłodniej, 11 stopni Celsjusza w tej chwili na północy, maksymalnie 16 stopni na południu, w centrum w tej chwili 15 stopni, generalnie chłodna i wietrzna aura, na północy, wschodzie oraz miejscami w centrum mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu, na zachodzie i na południowym zachodzie pojawią się rozpogodzenia, choć lokalnie również może słabo popadać.
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

0: Summertime Sadness od Lana Del Rey. Myślę, że jeden z największych przebojów tej artystki, utwór, który jest, z jednej strony jest bardzo melancholijny, nostalgiczny, ale opowiada o miłości, o przemijaniu, a także o tęsknocie. Utwór, który okazuje się, że w 2012 roku, w sumie po swojej premierze, gdy zdobył ogromną popularność, był bardzo popularnym, tak zwanym hitem wakacyjnym. Mamy 5 minut po godzinie 22.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie jestem z wami przez najbliższą, no już niecałą godzinę.

godzinę. Będę proponował wam różne kompozycje do waszych playlist wakacyjnych, ale z przyjemnością poznam również wasze propozycje. Co tam wam w uszach gra, co macie na swoich playlistach, czym chcecie się podzielić, jakie macie propozycje. Zawsze możecie zadzwonić i coś nam podpowiedzieć. 22 645 21 00. To zanim zadzwonicie, ale już w tym momencie możecie oczywiście dzwonić, to ja biegnę do was z nowością od Sary. Sara Jaroszyk, artystkę, którą gram, którą lubię promować i bardzo jej kibicuję, bo jest turbozdolna. Mamy nowy singiel zatytułowany Najlepiej. W sumie ukazał się kilka dni temu, wczoraj lub przedwczoraj. Po pełnych emocji miłości i najlepiej pokazuje kolejny etap w sumie tej samej opowieści o zamykaniu rozdziałów, które no przestają służyć i też pozwalają jej odzyskać własny głos, co również pokazuje w swoich nowych produkcjach teledyskowych. Niezwykle zdolna artystka, która śpiewa u boku wielu znakomitych artystów, ale przede wszystkim dziś stawiamy na nią. Sara Jaroszyk, Najlepiej.

myśl. Nie myśl przecież oboje rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy, nie mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

Nike Cortez, Ment i Victor Dedua w radiowej czwórce. To audycja Letni Soundtrack. Nie bez przyczyny to połączenie, bo wcześniej była Sara, a wczoraj, dokładnie na Instagramie, obserwując, co tam się dzieje u Menta i u Sary, to w sumie spotkałem ich na jednym profilu, bo Sara była u Menta i nagrywali nowy kawałek. Co z tego będzie? Nie mogę się doczekać, bo zarówno produkcję Menta bardzo lubię, jak i wokal Sary. No i myślę, że coś tam ciekawego wyskrobią, a tymczasem z Wiktorem Dyduą nagrał naprawdę bardzo ciekawą kompozycję i ten duet super się sprawdził, bo za wokale, za warstwę liryczną odpowiada Wiktor Dydua. Ment przyłożył się bardzo do produkcji, która jest trochę popem, trochę indie, takim bedroom popem. Myślę, że ta subtelna narracja z tym charakterystycznym głosem Wiktora Dyduły świetnie się spotkały tutaj na tej płaszczyźnie. Mencie, no wydaj w końcu ten album, bo zapowiadasz go od 2 lat i nic, i byłeś u mnie w audycji, później byłeś u Bartka Czarkowskiego, u mnie również się pojawiłeś, no i za każdym razem mówisz, no jeszcze chwila, no liczę, że to naprawdę się za momenty wydarzy. Tymczasem Vance Joy, troszeczkę pobujamy się delikatniej, ale myślę, że no jak najbardziej wakacyjnie i czekam na wasze telefony. Co tam króluje na waszych playlistach wakacyjnych? 22 645 2100.

Stone and Dance, nie wiem jak u was, ale ta kompozycja bardzo kojarzy mi się właśnie z letnim soundtrackiem od Milky Chainsa. Zastanawiałem się nad outrem tej kompozycji, bo mam trochę takie wrażenie, że tam hi-hat i gitara grają nierówno, ale być może, że to jest kwestia tego pogłosu, który jest tak mocno nałożony na hi-hat, ale to taki naprawdę drobiazg. No myślę, że to jedna z tych bardzo charakterystycznych kompozycji indie z 2010 roku i w 2013 roku wtedy zdobył ten utwór naprawdę ogromną popularność. Jakie są wasze kompozycje ulubione, jeśli chodzi o wakacje, a jakie dodajecie nowości, to cały czas czekam na wasze propozycje. Możecie dzwonić, ale również też, jak macie ochotę podzielić się drogą mailową, to piszcie do mnie damian.sikorski@polskieradio.pl. Pogram wam dzisiaj również polskie rzeczy, ale na razie zostaniemy z zagranicznymi artystami. Foster the People będzie teraz, Pumped Up Kicks.

Okazuje się, że te playlisty, soundtracki wakacyjne, letnie mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane, co człowiek to może mieć zupełnie inne nuty w swoim odtwarzaczu, ale zdecydowanie Growing Up, utwór, w którym śpiewa Ed Sheeran, to jest ta kompozycja, którą ja lubię sobie odpalić w wakacje. A teraz wam się pochwalę, bo przed chwilą ekipie nam naszej tutaj się pochwaliłem. Ostatnio do nowej kompozycji Eda Sheerana Piotrek Bugutyn, nasz polski gitarzysta, który ostatnio obskakiwał stadiony Sanach, nagrał wszystkie gitary akustyczne. Można. No ale Piotruś jest przezdolny. Myślę, że generalnie gra lepiej na gitarze niż Ed Sheeran, ale nie potrafi śpiewać tak jak Ed Sheeran i nie ma pewnie takich zdolności kompozycyjnych jak Ed Sheeran, ale gra bardzo dobrze na gitarze. No, także mamy się czym chwalić i nie zdziwiłbym się, gdy przyjedzie Ed Sheeran do Polski, że Piotra zaprosi też na scenę, bo pamięta na pewno o swoich kolegach z zespołu Be My. Gdy przyjeżdża do naszego kraju, to albo go supportują, albo po prostu razem, no cóż, imprezują. 33 minuty po godzinie 22, letni soundtrack w radiowej czwórce. Lecimy dalej z moimi podpowiedziami do waszych playlist. Będzie teraz Jane i utwór Kill It With The Beat.

No i teraz wszyscy zakochani w zespole U2, wielcy fani, mają powody do świętowania. Jest nowy singiel Street of Dreams od tej formacji, który zapowiada ich kolejny krążek. Zresztą jedną z ostatnich audycji poświęciłem grupie U2, bo była rocznica z Europy, 32. ich 8. studyjnego albumu i wtedy jeszcze nie wiedziałem, że ukaże się nowy singiel. Dosłownie następnego dnia przyszła zapowiedź z Universala. No i mamy nowy singiel, typowy jak na U2. Czy to będzie hit na miarę albumów Actum Baby, czy też Joshua Tree? Jakie kompozycje znajdą się na tym krążku? O tym się przekonamy, ale myślę, że wyprzedane stadiony mają oczywiście zaklepane. U2 na pewno kojarzy mi się też z wakacjami. Wiecie dlaczego? Bo właśnie w wakacje, będąc w Stargardzie Szczecińskim, jak byłem dzieciakiem, to poznałem dzięki mojemu kuzynowi formację U2, wtedy utwór Pride i no zakochałem się w ich muzyce. No i mamy kolejne wakacje 2026 roku i nowy singiel. Piotr Zioła i Vito Bambino, odświeżona wersja Safari X, która myślę, że idealnie wpisuje się na tegoroczne wakacje.

Mrozu też ma takie zdolności do pisania bardzo wakacyjnych piosenek. Nie ma miejsca jak dom, to kolejna jego propozycja. Ja cały czas zastanawiam się, czy z nowymi piosenkami, z kolejną płytą wejdzie na ten poziom, co album Złoto. W zasadzie każda płyta po milionach monet była bardzo przełomowa i coś takiego świeżego wniosła wręcz na polski rynek muzyczny. Na pewno świeży Mrozu. Teraz mam trochę takie poczucie, że brzmi to bardzo podobnie jak poprzednie kompozycje, że trochę szuka, ale muszę wam coś szczerze powiedzieć. Na BRK kiedyś tutaj w audycji wysypał się, że Mrozu często robi coś na ostatnią chwilę. Serio tak powiedział, że przyjechał do niego studia i mówi: Berka, ja za moment płytę wydaję i brakuje mi 4 numerów, daj coś. No i dał mu 4 numery. I szybko dokończył album Złoto. No ale nie zmienia to faktu, że to jest naprawdę turbo zdolny człowiek. Rubens mi ostatnio nawet też mówił w audycji, gdy przychodził ze swoją nową płytą, że poszli razem kupować bębny i on po prostu usiadł i dobrze zagrał za bębnami, czyli ma tę w sobie muzykalność i rytm. Ja lubię Mroza, kibicuję i czekam na jego nowy album. Na pewno Mrozu kojarzy mi się dobrze z wakacjami. Na koniec naszego spotkania będzie Tame Impala, będzie Dawid Tyszkowski, który w tym roku wystąpi w Rosandzie. Tam również będzie Czwórka, to już w kolejny weekend, 17-18 lipca, i będzie Gorillaz, którzy przyjeżdżają w tym roku do Polski. Damian Sigorski, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Paweł Worobiej realizował audycję, a Karina Terconi wydawczynią jest tej audycji. Co? Słyszymy się z letnim soundtrackiem na pewno za tydzień o tej samej porze. Dobrej nocy, cześć!

Yo, nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej, nikt.

Dla siebie osobiście zdrowia życzę, dla moich dzieci szczęścia, zgody w domu, a dla wszystkich ludzi w Polsce, żeby nam się lepiej żyło i żeby był spokój na całym świecie.

metro prosto do mety. Lecę w kosmos aż do Andromedy. Niestety niszcząc tam całe planety. Bombardowanie orbitalne, rakiety, drony, roboty. Mówię, nie wiem o czym, śnie na jawie. Wywracają się oczy, ego rozpuszcza się, gdy się długo mocza. Jest druga w nocy, chyba trzeciej nocy. Dolej dosyp czuję w głębi trzewin. Gdy nie byłem bliżej odpowiedzi, pustka, która we mnie siedzi, śledzi świeży przesył i strażnika wiedzy. Sukces alfy, brud omegi. Mówią mi fajne auto dla mnie jak z kradzieży. I dla mnie miałoby to coś, gdyby to mi nie zdarzyło się, a zapracowałem. Tak to leży w tym okresie kredy. I jak to tak, to za to pak, to taki clean. Tak nie było łatwo, to taki film. Ja w nim jako aktor manem jest i still.

0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz.
2: Czy nakręcić tu razem porno,
1: ona ma długi włos.
2: Jak krótki ląd i zaraz płonie.
1: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
2: Może zróbmy coś.

0: Długo mnie nie było, nie?
1: Aha. 2-0, 2-0.
0: Aha. Numer raz zawsze spoko. Mhm. Siemanko, jestem.

puszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę na ratuszu Arsenale, a pijany typ w wagonie prawie siadł na mesz bagatem. No to się jeszcze łapię w normach, ale co świat zrobił teraz, to dla mnie prawdziwa chłosta. Jadę na uczelnię, myślę sobie, zwykła środa.

widzi po twarz? To, że przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju.

przyszły do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza

każdego dnia. Zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułka.

balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu, depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno, ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

pantofle. 00 z Valią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka,

Ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runą już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie wpij, tato. Masz drinka na randce, szminka na szklance, a usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty całuj mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra.

Słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków, jak u Floydów. Za ścianą pachnie szamą tajską, więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty. Rzucane dziarsko najpierw się sączy, potem wątroby marskość próbują parsknąć. Parsknąć nie może dzisiaj, nie można kartą, łycha na karton. Sam równowagę chwytaj, pardon. Jak się kto pyta, dosyta, nabity w